0: na przyrodę, no i częściowo też na uzdatnienie pieszych szlaków na zamku. To jest projekt na 5 lat. Najpierw prace przyrodnicze, jaskinie, a później prace związane z szlakami pieszymi na zamku.
1: To nie pierwsze prace archeologiczne prowadzone w tej jaskini, przypomina Mikołaj Urbanowski, archeolog.
2: Historia badań sięga roku 1938, gdzie odkryto tutaj jedne z pierwszych tak dobrze udokumentowanych szczątków niedźwiedzia jaskiniowego. Spodziewamy się znaleźć może troszeczkę rzeczy, których nie udało się znaleźć naszym poprzednikom, a przede wszystkim zadokumentować lepiej te stare odkrycia, po prostu jeszcze raz dokumentując profile, pobierając próbki, może jakiś materiał do datowań laboratoryjnych metodą węgla radioaktywnego.
1: Prace w jaskini potrwają do końca lipca. Współpracująca ze wspólnotą Fundacja Przyroda i Człowiek w przyszłości chciałaby częściowo udostępnić jaskinię grotołazom. Obecnie jej eksploracja jest zabroniona. Mural Gleo, jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek street artu z Kolumbii, na którym umieściła wizerunek dziecięcej twarzy okolonej żółtymi płatkami kwiatu, powstał na ścianie jednej z kamienic w Bielsku Białej. Artystka w czerwcu uczestniczyła w rezydencji artystycznej w mieście. Akademia Street Artu jest projektem artystyczno-edukacyjnym Galerii Bielskiej BWA, realizowanym w programie Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026. W nocy będzie chłodno, ale raczej bez opadów. Lokalnie deszcz popada jutro, poza tym dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 23 stopni.
3: Hiszpania awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1, do przerwy 1-1. Bohaterem triumfatorów był ponownie, jak w poprzednim meczu, rezerwowy Mikel Merino, który 2 minuty po wejściu w 88 minucie zdobył gola na 2-1. Rywalem Hiszpanii w półfinale we wtorek będzie Francja, która dzień wcześniej wyeliminowała Maroko po zwycięstwie 2-0. Będzie apelacja Polski do wyroku belgijskiego sądu w sprawie kary za nieodebrane szczepionki przeciw COVID. Chodzi o 6 miliardów złotych dla koncernu Pfizer. Po wyroku zablokowano pieniądze z Europejskiej Centrali dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
4: W tej sprawie będzie apelacja, zapowiada wiceprezes prokuratury generalnej Artur Woźnicki.
5: Uważamy, zarówno my, jak i Ministerstwo Zdrowia, jak i sama PASZP, że to zajęcie nie ma podstaw prawnych.
4: PASZP zachowa płynność finansową, będzie funkcjonować bez zakłóceń, mimo zajęcia jej wierzytelności. Zapewnił z kolei premier Donald Tusk i podkreślił, że to sprawa pozostawiona przez poprzedni rząd.
6: Zamówić, nie odebrać, nie zapłacić i zwalić konieczność zapłacenia na następców. We mnie krew się gotuje za każdym razem. Kiedy słyszę o problemie Pfizera, to domyślacie się, jak się czuję jako premier polskiego rządu, który teraz musi tę sprawę naprawiać.
4: Na początku kwietnia sąd w Brukseli wydał nieprawomocny wyrok. Nakazał Polsce zapłatę Pfizerowi około 5,5 miliarda złotych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: 8 osób zamordowanych przez UPA w Rzezi Wołyńskiej zostało zidentyfikowanych, ustaliło Polskie Radio. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. Są to Polacy, dorośli i dzieci zgładzeni przez oddział ukraińskiej powstańczej armii w lutym 1945 roku w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. W 1943 roku w zbrodni wołyńskiej i czystkach etnicznych na Kresach zginęło nawet 120 tysięcy Polaków. 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej upamiętniono w Poznaniu. Wśród uczestników obchodu była Irena Stefańska-Frąckowiak. Na Wołyniu zamordowano jej ojca, ale inni Ukraińcy pomogli w ucieczce jej matce i babci.
7: Pożar i zgliszcza, wszystko było zniszczone. Rodzice zaprzyjaźnieni byli z sąsiadami, którzy byli Ukraińcami. Syn tego pana był w lesie, a oni byli bardzo życzliwi mojej mamie. I oni wywieźli mamusię w stogu siana. Wywieźli mamę, babcię i mnie do Włodzimierza.
3: Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie dziś na Ukrainie udział w uroczystościach rocznicy zbrodni wołyńskiej. Minister Sprawiedliwości apeluje do prezydenta. Chodzi o mianowanie 200 młodych prawników, którzy zdali egzamin sędziowski. Gdyby już siedzieli za sędziowskim stołem, załatwiliby miesięcznie ponad 10 tysięcy spraw, mówi w nagraniu w mediach społecznościowych Waldemar Żurek.
8: Apeluję do Kancelarii Prezydenta. jak najszybciej proszę zaprosić ich do Pałacu Prezydenckiego. To bardzo ważne dla nas, dla wszystkich obywateli, żeby ci młodzi ludzie mogli orzekać. Wiemy, jakie są przewlekłości w sądach, więc oni będą wspomagać ten system. To naprawdę wstyd dla państwa polskiego, że ci młodzi ludzie, żeby mieć ubezpieczenie, muszą rejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni.
3: Prezydent spotkał się wczoraj z przedstawicielami młodych prawników. Decyzję o powołaniu sędziów prezydent podejmuje w formie postanowienia. Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu albo między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych mówi, że są już ofiary takich zabaw.
9: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć.
3: PKP zapowiada, że będzie więcej patroli na terenach kolejowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
3: W nocy na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze, temperatura od 10 do 15 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich, maksymalnie 10. W sobotę w centrum i na wschodzie przelotny deszcz i lokalne burze z drobnym gradem, temperatura w dzień od 19 stopni na wschodzie, 22 w centrum do 25 na zachodzie kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się pod wpływem niżu z ośrodkiem 1013 hektopaskali nad Białorusią. Klin wyżu z centrum 1025 hektopaskali nad Orkadami rozbudowuje się na południowy wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na kierunki północne 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 na wschód. Wschodzie do 3. Temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra, przejściowo słaba do bardzo słabej, możliwe zamglenia lub mgła. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków północnych 4 do 5, pod koniec do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra, przejściowo słaba do bardzo słabej. Lokalnie przelotny deszcz, możliwe zamglenia lub mgła. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków północnych 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, na wschodzie początkowo do 3. Widzialność dobra, przejściowo słaba do bardzo słabej, możliwe zamglenia lub mgła. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków północnych 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność przeważnie dobra, możliwy przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. I Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków północnych 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
10: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna...

0: Jest 23. Są zatrzymania w sprawie gangu, który handlował podrobionymi lekami. Pod nadzorem katowickiej prokuratury przeprowadzono działania w 7 województwach. W jaskini w Górach Towarnych koło Olsztyna rozpoczęły się prace archeologiczne. Nowy mural powstał w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 12 osób zostało zatrzymanych w sprawie wytwarzania i internetowej sprzedaży nielegalnych farmaceutyków. Grupa przestępcza zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne produkty o wartości ponad 15 milionów złotych, poinformowała prokuratura regionalna w Katowicach. Członkowie gangu oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin i Indii. Następnie oklejano je etykietami i dystrybuowano do odbiorców hurtowych współpracujących z gangiem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach z udziałem Zespołu Analityczno-Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej przeprowadzili jednocześnie działania w 21 miejscach na terenie 7 województw. Wśród zatrzymanych są zawodnicy sportów siłowych i kulturyści. 4 osoby trafiły do aresztu. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zapowiada kolejne wakacyjne remonty. Prace ruszą w ciągu najbliższych dni. Niestety kierowcy, a także piesi muszą się liczyć z utrudnieniami, ostrzega Maciej Hasik z częstochowskiego MZD.
2: Drugi etap na olsztyńskiej, srebrnej, mstowskiej, busolowej oraz malownicza, kołakowskiego i pierwszy etap remontu przebudowy ulicy Ikara. Dodatkowo realizacje dotyczą budowy chodników w ciągu ulicy Piastowskiej, fragment, tam prace już trwają, i na Narcyzowej poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.
0: Ponadto w związku z remontem wiaduktu kolejowego zostanie zamknięty przejazd pod nim wzdłuż ulicy Meliorantów i Wypoczynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W jaskini w Górach Towarnych koło Olsztyna Jurajskiego rozpoczęły się prace archeologiczne. Góry, podobnie jak ruiny olsztyńskiego zamku, należą do wspólnoty gruntowej wsi Olsztyn. Pozyskaliśmy na ten cel 6 milionów złotych z funduszy europejskich dla Śląskiego, informuje Włodzimierz Nabiałek, przewodniczący wspólnoty.
3: Ten projekt jest typowo przyrodniczy. Pozyskane środki zostały na jaskinie, na przyrodę, no i częściowo też na uzdatnienie pieszych szlaków na zamku. To jest projekt na 5 lat. Najpierw prace przyrodnicze, jaskinie, a później prace związane z szlakami pieszymi na zamku.
0: To nie pierwsze prace archeologiczne prowadzone w tej jaskini, przypomina Mikołaj Urbanowski, archeolog.
4: Historia badań sięga roku 1938, gdzie odkryto tutaj jedne z pierwszych tak dobrze udokumentowanych szczątków niedźwiedzia jaskiniowego. Spodziewamy się znaleźć może troszeczkę rzeczy, których nie udało się znaleźć naszym poprzednikom, a przede wszystkim zadokumentować lepiej te stare odkrycia, po prostu jeszcze raz dokumentując profile, pobierając próbki, może jakiś materiał do datowań laboratoryjnych metodą węgla radioaktywnego.
0: Prace w jaskini potrwają do końca lipca. Współpracująca ze wspólnotą Fundacja Przyroda i Człowiek w przyszłości chciałaby częściowo udostępnić jaskinię grotołazom. Obecnie jej eksploracja jest zabroniona. Mural Gleo, jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek street artu z Kolumbii, na którym umieściła wizerunek dziecięcej twarzy okolonej żółtymi płatkami kwiatu, powstał na ścianie jednej z kamienic w Bielsku Białej. Artystka w czerwcu uczestniczyła w rezydencji artystycznej w mieście. Akademia Street Artu jest projektem artystyczno-edukacyjnym Galerii Bielskiej BWA, realizowanym w programie Bielsko Biała, Polska Stolica Kultury 2026. W nocy będzie chłodno, ale raczej bez opadów. Lokalnie deszcz popada jutro, poza tym dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 23 stopni.
5: Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk popiera propozycję resortu zdrowia, by wprowadzić maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Przedstawiciele środowiska lekarskiego ostrzegają jednak, że może to doprowadzić do odejść z publicznych placówek.
6: Ograniczenie poziomu wynagrodzeń lekarzy to odpowiedź na nadużycia w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o przypadki medyków zarabiających nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zgodnie z propozycją resortu, lekarz pracujący na pełnym etacie nie powinien otrzymywać więcej niż 40 tysięcy złotych. Zdaniem premiera Donalda Tuska jest to wystarczająca kwota.
7: Te 76 tysięcy na maksimum dwóch etatach, no bo tak proponujemy przy stawce 240 za godzinę, no to jest tak czy inaczej absolutnie europejski top.
6: Zdaniem doktora Tomasza Karaudy takie ograniczenie może sprawić, że część lekarzy, którzy zarabiają teraz więcej, zdecyduje się odejść z publicznych placówek.
8: Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego albo zdecyduje się na przykład na pracę nawet czasowo za granicą? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
6: Szef rządu zadeklarował, że pierwsze efekty zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia będą zauważalne we wrześniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
5: Tymczasem śledczy sprawdzają, czy w Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie doszło do nieprawidłowości przy rozliczaniu pracy jednego z lekarzy. Chirurg miał wykazywać ponad 1000 godzin pracy w miesiącu i zarobić w rok prawie 1 800 000 złotych. Rywalem Hiszpanii w półfinale Mistrzostw Świata będzie we wtorek Francja, która wcześniej wyeliminowała Maroko. Wieczorem Hiszpania awansowała do półfinału, pokonując Belgię 2-1, do przerwy 1-1. Dziś z kolei Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Polskie magazyny gazu są już zapełnione w 75%. To wynik o kilkanaście procent lepszy niż zakładany. Analityk Zuzanna Nowak zwraca jednak uwagę, że pozycja lidera w Europie dotyczy tylko jednego sposobu liczenia.
9: Rzeczywiście jesteśmy europejskimi liderami, ale tylko i wyłącznie na poziomie procentowym. Nasze magazyny gazu są stosunkowo małe. Przy zużyciu średnim rocznym około 21 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, zapełnienie na poziomie 2 mniej więcej 0,5 miliarda metrów sześciennych to w sumie nie jest dużo.
5: Ekspertka podkreśla, że zapasy trzeba traktować jako rezerwę, a nie jako gwarancję komfortu na całą zimę. 8 osób zamordowanych przez UPA w rzezi wołyńskiej zostało zidentyfikowanych, ustaliło Polskie Radio. Pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku w Późnikach w obwodzie tarnowskim. Dziennikarze Polskiego Radia podcastu Strefa Wpływów zgodnie chwalą rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA. Europarlamentarzyści skrytykowali decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych i imienia bohaterów UPA. Renata Grochal z radiowej jedynki Trójki podkreśla, że udało się zaangażować europarlamentarzystów innych państw.
10: Udało nam się tę sprawę, chociaż ona miała głównie wydźwięk krajowy, umiędzynarodowić. To znaczy parlamentarzyści, europarlamentarzyści różnych krajów przyjęli, że ten spór historyczny to jest jeden z elementów tej drogi Ukrainy do Unii Europejskiej i rzeczywiście, tak jak mówią i Kośniak-Kamysz, i Jarosław Kaczyński z banderą, Ukraina do Unii nie wejdzie.
5: Według Jacka Czarneckiego z radiowej jedynki krytyka zawarta w rezolucji Parlamentu Europejskiego to jasny sygnał dla Ukrainy.
11: To jest problem dla Ukrainy, bo jeśli to już na forum Parlamentu Europejskiego takie rzeczy się mówi i ta rezolucja została przyjęta znakomitą większością głosów, to oznacza, że to nie tylko w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, ale być może nawet w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego ta sprawa będzie ważnym przyczynkiem do negocjacji Ukraińców o wstąpienie do Unii Europejskiej.
5: Rezolucja Parlamentu Europejskiego jest coroczną oceną postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.
1: To są aktualności jedynki.
5: Ełk na Mazurach to kolejny przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Od rana Lato z Radiem będzie nadawać z plenerowego studia na placu Jana Pawła II. W południe rozpocznie się piknik rodzinny. Poprowadzi go dziennikarka jedynki Sława Bieńczycka.
12: Mamy jak zwykle sporo atrakcji i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych. Najbardziej kultowy konkurs Lata z Radiem to oczywiście skojarzenia. To ja specjalnie przygotowałam dla Państwa plenerową wersję skojarzeń. Zapraszam. Nie ukrywam, że wśród dzieci największym powodzeniem cieszy się i fotobudka, i koło fortuny. Nasze koło fortuny jest o tyle wyjątkowe, że nie ma przegranych. Każdy otrzymuje jakąś nagrodę.
5: Wieczorem koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską zagrają m.in. Sztywny Palazzi, Zakopower, Kasia Kowalska i Wanda i Banda. były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: W nocy na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura przeważnie od 10 do 15 stopni. W sobotę w centrum i na wschodzie też przelotny deszcz, lokalnie burze z drobnym gradem. Temperatura w dzień od 19 stopni na wschodzie, 22 w centrum do 25 na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
14: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
13: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku Z życia wzięte

0: nie robię hałasu.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak ci

0: Jest 23. Są zatrzymania w sprawie gangu, który handlował podrobionymi lekami. Pod nadzorem katowickiej prokuratury przeprowadzono działania w 7 województwach. W jaskini w Górach Towarnych koło Olsztyna rozpoczęły się prace archeologiczne. Nowy mural powstał w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 12 osób zostało zatrzymanych w sprawie wytwarzania i internetowej sprzedaży nielegalnych farmaceutyków. Grupa przestępcza zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne produkty o wartości ponad 15 milionów złotych, poinformowała prokuratura regionalna w Katowicach. Członkowie gangu oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin i Indii. Następnie oklejano je etykietami i dystrybuowano do odbiorców hurtowych współpracujących z gangiem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach z udziałem Zespołu Analityczno-Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej przeprowadzili jednocześnie działania w 21 miejscach na terenie 7 województw. Wśród zatrzymanych są zawodnicy sportów siłowych i kulturyści. 4 osoby trafiły do aresztu. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zapowiada kolejne wakacyjne remonty. Prace ruszą w ciągu najbliższych dni. Niestety kierowcy, a także piesi muszą się liczyć z utrudnieniami, ostrzega Maciej Hasik z częstochowskiego MZD.
2: Drugi etapy na olsztyńskiej, srebrnej, mstowskiej, busolowej oraz malownicza, kołakowskiego i pierwszy etap remontu przebudowy ulicy Ikara. Dodatkowo realizacje dotyczą budowy chodników w ciągu ulicy Piastowskiej, fragment, tam prace już trwają, i na Narcyzowej poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.
0: Ponadto w związku z remontem wiaduktu kolejowego zostanie zamknięty przejazd pod nim wzdłuż ulicy Meliorantów i Wypoczynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W jaskini w Górach Towarnych koło Olsztyna Jurajskiego rozpoczęły się prace archeologiczne. Góry, podobnie jak ruiny olsztyńskiego zamku, należą do wspólnoty gruntowej wsi Olsztyn. Pozyskaliśmy na ten cel 6 milionów złotych z funduszy europejskich dla Śląskiego, informuje Włodzimierz Nabiałek, przewodniczący wspólnoty.
3: Ten projekt jest typowo przyrodniczy. Pozyskane środki zostały na jaskinie, na przyrodę, no i częściowo też na uzdatnienie pieszych szlaków na zamku. To jest projekt na 5 lat. Najpierw prace przyrodnicze i jaskinie, a później prace związane z szlakami pieszymi na zamku.
0: To nie pierwsze prace archeologiczne prowadzone w tej jaskini, przypomina Mikołaj Urbanowski, archeolog.
4: Historia badań sięga roku 1938, gdzie odkryto tutaj jedne z pierwszych tak dobrze udokumentowanych szczątków niedźwiedzia jaskiniowego. Spodziewamy się znaleźć może troszeczkę rzeczy, których nie udało się znaleźć naszym poprzednikom, a przede wszystkim zadokumentować lepiej te stare odkrycia, po prostu jeszcze raz dokumentując profile, pobierając próbki, może jakiś materiał do datowań laboratoryjnych metodów węgla radioaktywnego.
0: Prace w jaskini potrwają do końca lipca. Współpracująca ze wspólnotą Fundacja Przyroda i Człowiek w przyszłości chciałaby częściowo udostępnić jaskinię grotołazom. Obecnie jej eksploracja jest zabroniona. Mural Gleo, jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek street artu z Kolumbii, na którym umieściła wizerunek dziecięcej twarzy okolonej żółtymi płatkami kwiatu, powstał na ścianie jednej z kamienic w Bielsku Białej. Artystka w czerwcu uczestniczyła w rezydencji artystycznej w mieście. Akademia Street Artu jest projektem artystyczno-edukacyjnym Galerii Bielskiej BWA, realizowanym w programie Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026. W nocy będzie chłodno, ale raczej bez opadów. Lokalnie deszcz popada jutro, poza tym dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 23 stopni.
5: Zapraszam. Krajowe magazyny gazu wypełniły się już w 3/4, wyraźnie szybciej niż zakładał rządowy harmonogram. Eksperci studzą jednak entuzjazm, przypominając, że sam wysoki procent zapełnienia nie oznacza jeszcze spokojnej zimy.
6: Polska osiągnęła 75% zapełnienie magazynów gazu już na początku lipca. To poziom, który jeszcze niedawno kojarzył się raczej z końcem sierpnia. Analityczka do spraw bezpieczeństwa energetycznego Zuzanna Nowak przestrzega jednak, że przy dłuższych mrozach czy zakłóceniach w dostawach obecne zapasy szybko mogą się skończyć.
7: Rzeczywiście jesteśmy europejskimi liderami, ale tylko i wyłącznie na poziomie procentowym. Nasze magazyny gazu są stosunkowo małe.
6: Realna pojemność krajowych magazynów to niewiele ponad 3 miliardy metrów sześciennych. To zaledwie ułamek rocznego zużycia gazu w Polsce.
7: Powinniśmy rozbudowywać magazyny gazu, także tutaj jest wiele pracy do wykonania.
6: W ubiegłym sezonie magazyny osiągnęły pełne 100% dopiero pod koniec września. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Lekcja narodowej samoświadomości. Tak w 85. rocznicę pogromu premier Donald Tusk odniósł się do zbrodni w Jedwabnem dokonanej na ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz, podkreślał w Osiekach Lęborskich szef rządu.
8: Ucząc innych, czy starając się nauczyć innych życia w historycznej i politycznej prawdzie, tak jest przecież dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich, sami przeszliśmy i dalej przechodzimy bardzo trudną drogę. Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, to nie jest żadne odkrycie, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić.
5: Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej zbrodni na Żydach w Jedwabnem dokonali Polacy z niemieckiej inspiracji. IPN ustalił również, że 10 lipca 1945 roku zginęło tam 340 osób. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie mógł złożyć wieńca pod pomnikiem na placu Piłsudskiego w Warszawie. Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzajewski ma zastrzeżenia do pracy policji, która była obecna na miejscu.
9: Ci prowokatorzy mieli pełną ochronę funkcjonariuszy policji, którzy nie umożliwili nam dojścia do pomnika i złożenia tych kwiatów, chroniąc jednocześnie prowokatorów, którzy powinni być z tego pomnika usunięci. Przypominam, że nasze uroczystości mają charakter zgromadzeń cyklicznych, czyli mają pierwszeństwo, więc każdorazowo powinniśmy mieć możliwość uczczenia pamięci tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Stało się inaczej.
5: Krzysztof Paszyk z PSL uważa, że Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnią partią, która ma prawo krytykować działania policji.
10: Przypominam Prawu i Sprawiedliwości, jak zachowywała się policja, kiedy oni rządzili. Pierw odróbmy lekcje dotyczące tamtych czasów, a potem wysuwajmy jakieś zastrzeżenia.
5: Prezes PiS nazwał policję bojówkami rządzącej partii. Stwierdził, że będą musiały być wyciągnięte konsekwencje i trzeba będzie zbudować w przyszłości gwardię obywatelską. MSWiA potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji. Śledczy sprawdzają, czy w Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie doszło do nieprawidłowości przy rozliczaniu pracy jednego z lekarzy. Chirurg miał wykazywać ponad 1000 godzin pracy w miesiącu i zarobić w rok 1 800 000 złotych, mówi przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Monika Trzcińska.
11: Była to procedura, która nie trwała chwilkę, nie była jakby tylko na jakiś czas spowodowany, nie wiem, brakiem personelu czy czegoś takiego, tylko była to sytuacja notoryczna, trwająca wiele lat. Dlatego też postanowiliśmy zakończyć takie praktyki.
5: Według wstępnego audytu nieprawidłowe rozliczenia jednego lekarza mogły narazić szpital na stratę 3 800 000 zł. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Całkowita awaria sieci energetycznej na Kubie to już druga taka sytuacja w ciągu tygodnia i czwarta w tym roku. Po poniedziałkowej awarii obejmującej cały kraj w Hawanie doszło do protestów. Powtarzające się problemy z siecią energetyczną na Kubie to skutek blokady dostaw ropy naftowej nałożonej przez Stany Zjednoczone. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Na wschodzie kraju przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura przeważnie od 10 do 15 stopni. W dzień od 19 na wschodzie, 22 w centrum do 25 na zachodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
13: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
12: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś.

0: Jest 23. Są zatrzymania w sprawie gangu, który handlował podrobionymi lekami. Pod nadzorem katowickiej prokuratury przeprowadzono działania w 7 województwach. W jaskini w Górach Towarnych koło Olsztyna rozpoczęły się prace archeologiczne. Nowy mural powstał w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 12 osób zostało zatrzymanych w sprawie wytwarzania i internetowej sprzedaży nielegalnych farmaceutyków. Grupa przestępcza zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne produkty o wartości ponad 15 milionów złotych, poinformowała prokuratura regionalna w Katowicach. Członkowie gangu oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin i Indii. Następnie oklejano je etykietami i dystrybuowano do odbiorców hurtowych współpracujących z gangiem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach z udziałem Zespołu Analityczno-Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej przeprowadzili jednocześnie działania w 21 miejscach na terenie 7 województw. Wśród zatrzymanych są zawodnicy sportów siłowych i kulturyści. 4 osoby trafiły do aresztu. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zapowiada kolejne wakacyjne remonty. Prace ruszą w ciągu najbliższych dni. Niestety kierowcy, a także piesi muszą się liczyć z utrudnieniami, ostrzega Maciej Hasik z częstochowskiego MZD.
2: Drugi etapy na olsztyńskiej, srebrnej, mstowskiej, busolowej oraz malownicza, kołakowskiego i pierwszy etap remontu przebudowy ulicy Ikara. Dodatkowo realizacje dotyczą budowy chodników w ciągu ulicy Piastowskiej, fragment, tam prace już trwają, i na Narcyzowej poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.
0: Ponadto w związku z remontem wiaduktu kolejowego zostanie zamknięty przejazd pod nim wzdłuż ulicy Meliorantów i Wypoczynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W jaskini w Górach Towarnych koło Olsztyna Jurajskiego rozpoczęły się prace archeologiczne. Góry, podobnie jak ruiny olsztyńskiego zamku, należą do wspólnoty gruntowej wsi Olsztyn. Pozyskaliśmy na ten cel 6 milionów złotych z funduszy europejskich dla Śląskiego, informuje Włodzimierz Nabiałek, przewodniczący wspólnoty.
3: Ten projekt jest typowo przyrodniczy. Pozyskane środki zostały na jaskinie, na przyrodę, no i częściowo też na uzdatnienie pieszych szlaków na zamku. To jest projekt na 5 lat. Najpierw prace przyrodnicze, jaskinie, a później prace związane z szlakami pieszymi na zamku.
0: To nie pierwsze prace archeologiczne prowadzone w tej jaskini, przypomina Mikołaj Urbanowski, archeolog.
4: Historia badań sięga roku 1938, gdzie odkryto tutaj jedne z pierwszych tak dobrze udokumentowanych szczątków niedźwiedzia jaskiniowego. Spodziewamy się znaleźć może troszeczkę rzeczy, których nie udało się znaleźć naszym poprzednikom, a przede wszystkim zadokumentować lepiej te stare odkrycia, po prostu jeszcze raz dokumentując profile, pobierając próbki, może jakiś materiał do datowań laboratoryjnych metodą węgla radioaktywnego.
0: Prace w jaskini potrwają do końca lipca. Współpracująca ze wspólnotą Fundacja Przyroda i Człowiek w przyszłości chciałaby częściowo udostępnić jaskinię grotołazom. Obecnie jej eksploracja jest zabroniona. Mural Gleo, jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek street artu z Kolumbii, na którym umieściła wizerunek dziecięcej twarzy okolonej żółtymi płatkami kwiatu, powstał na ścianie jednej z kamienic w Bielsku Białej. Artystka w czerwcu uczestniczyła w rezydencji artystycznej w mieście. Akademia Street Artu jest projektem artystyczno-edukacyjnym Galerii Bielskiej BWA, realizowanym w programie Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026. W nocy będzie chłodno, ale raczej bez opadów. Lokalnie deszcz popada jutro, poza tym dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 23 stopni.
5: To przełomowy moment dla polskiej energetyki. Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl powiedziała, że transformacja energetyczna staje się kołem zamachowym polskiej gospodarki.
6: Bałtyk zaczyna pracować na naszą korzyść i na korzyść naszej gospodarki, bo chodzi nie tylko o samą energetykę i transformację energetyczną, ale również o ogromną operację inwestycyjną. Sama ta stacja transformatorowa kosztowała ponad 500 milionów złotych. Dużą część tego budżetu zyskały polskie firmy i te firmy z regionu.
5: Zakończenie budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power w Polsce planowane jest w tym roku. Koalicja Obywatelska nie weźmie udziału w okrągłym stole w sprawie ochrony zdrowia. Organizuje go w najbliższy wtorek Polska 2050. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński uważa, że właściwym miejscem do rozmów jest ministerstwo.
7: Propozycje wszystkich zmian będzie komunikować pani minister i Ministerstwo Zdrowia. To jest najwłaściwsze miejsce, tak żebyśmy się tutaj nie ścigali wzajemnie, jeśli chodzi o koalicjantów. Takimi kwestiami powinno się zajmować Ministerstwo Zdrowia i zajmuje się, i jest szczebel rządowy, więc ja na takie spotkanie nie idę.
5: Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa mówi, że jego klub również nie weźmie udziału w tym spotkaniu.
8: Dobrze by było, żeby to pani minister zdrowia zapraszała, bo pani Pełczyńska na Łęczy nie ma nic do ochrony zdrowia, oprócz tego, że chce jakoś ratować swoją rozpoznawalność i pokazywać swoją aktywność na każdym polu, więc prawdopodobnie nie będziemy brali udziału w tych rozmowach.
5: Zaproszenie przyjął klub PiS oraz koło Demokracja Bezpośrednia. W środę minister zdrowia przedstawiła plany reformy. Lekarze mieliby zarabiać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy. Hiszpanie pokonali Belgów 2-1 i tym samym są drugim półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Rywalem Hiszpanii w półfinale we wtorek będzie Francja, która wcześniej wyeliminowała Maroko po zwycięstwie 2-0. 12 osób zatrzymano w związku z produkcją i handlem podrobionymi lekami. Skoordynowana akcja została przeprowadzona jednocześnie na terenie 7 województw.
9: Gang oferował podrobione leki w całej Polsce. Jak mówi Michał Binkiewicz, rzecznik katowickiej prokuratury regionalnej, która nadzoruje śledztwo, przestępcy oferowali różnego rodzaju leki.
10: Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin oraz Indii. Grupa w okresie swojego funkcjonowania zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne farmaceutyki o wartości przekraczającej 15 milionów złotych.
9: Zatrzymanie usłyszeli już zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. 4 z zatrzymanych osób zostały już tymczasowo aresztowane.
5: Mówiła Joanna Opas. Świata jest za dużo. Taki tytuł będzie nosiła nowa książka Olgi Tokarczuk, premiera 14 października. Autorka ogłosiła to na rozpoczynającym się festiwalu Góry Literatury w Ścinawce Górnej w Kotlinie Kłodzkiej.
11: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł, ale tak mają moje książki. I to jest jakiś żal straszny, że nie można świata opowiedzieć, że teraz się go zrobiło szczególnie jeszcze więcej niż go było przedtem, ponieważ mamy dostęp do różnych źródeł i mamy dostęp do różnych perspektyw i wiemy coraz więcej. Mamy możliwość poruszenia tego wszystkiego. To będzie moja ostatnia duża książka, powieść taka panoptykalna i konstelacyjna. Piszę ją z pewnym poczuciem końca, klęski, ponieważ świata się nie da opowiedzieć.
5: Festiwal Góry Literatury jest organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk pod patronatem Radiowej Trójki. Muzeum w Luwrze zamknięte do poniedziałku z powodu kolejnej fali gorąca we Francji. Mieszczące znane na całym świecie zbiory, zabytkowy pałac nie jest w pełni klimatyzowany, a przy tak wysokich temperaturach to utrudnienie zarówno dla zwiedzających, jak i personelu. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na 4 dni ekstremalnych upałów. Temperatura w kilku miejscach we Francji już przekroczyła wczoraj 40 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze, temperatura od 10 do 15 stopni. W dzień w centrum i na wschodzie również przelotnie popada. Lokalnie przejdą burze z drobnym gradem. Temperatura w sobotę od 19 stopni na wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty,

0: Jest 23. Są zatrzymania w sprawie gangu, który handlował podrobionymi lekami. Pod nadzorem katowickiej prokuratury przeprowadzono działania w 7 województwach. W jaskini w Górach Towarnych koło Olsztyna rozpoczęły się prace archeologiczne. Nowy mural powstał w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 12 osób zostało zatrzymanych w sprawie wytwarzania i internetowej sprzedaży nielegalnych farmaceutyków. Grupa przestępcza zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne produkty o wartości ponad 15 milionów złotych, poinformowała prokuratura regionalna w Katowicach. Członkowie gangu oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin i Indii. Następnie oklejano je etykietami i dystrybuowano do odbiorców hurtowych współpracujących z gangiem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach z udziałem Zespołu Analityczno-Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej przeprowadzili jednocześnie działania w 21 miejscach na terenie 7 województw. Wśród zatrzymanych są zawodnicy sportów siłowych i kulturyści. 4 osoby trafiły do aresztu. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zapowiada kolejne wakacyjne remonty. Prace ruszą w ciągu najbliższych dni. Niestety kierowcy, a także piesi muszą się liczyć z utrudnieniami, ostrzega Maciej Hasik z częstochowskiego MZD.
2: Drugi etapy na Olsztyńskiej, Srebrnej, Mstowskiej, Busolowej oraz Malownicza, Kołakowskiego i pierwszy etap remontu przebudowy ulicy Ikara. Dodatkowo realizacje dotyczą budowy chodników w ciągu ulicy Piastowskiej, fragment, tam prace już trwają, i na Narcyzowej poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.
0: Ponadto w związku z remontem wiaduktu kolejowego zostanie zamknięty przejazd pod nim wzdłuż ulicy Meliorantów i Wypoczynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W jaskini w Górach Towarnych koło Olsztyna Jurajskiego rozpoczęły się prace archeologiczne. Góry, podobnie jak ruiny olsztyńskiego zamku, należą do wspólnoty gruntowej wsi Olsztyn. Pozyskaliśmy na ten cel 6 milionów złotych z funduszy europejskich dla Śląskiego, informuje Włodzimierz Nabiałek, przewodniczący wspólnoty.
3: Ten projekt jest typowo przyrodniczy. Pozyskane środki zostały na jaskinie, na przyrodę, no i częściowo też na uzdatnienie pieszych szlaków na zamku. To jest projekt na 5 lat. Najpierw prace przyrodnicze, jaskinie, a później prace związane z szlakami pieszymi na zamku.
0: To nie pierwsze prace archeologiczne prowadzone w tej jaskini, przypomina Mikołaj Urbanowski, archeolog.
4: Historia badań sięga roku 1938, gdzie odkryto tutaj jedne z pierwszych tak dobrze udokumentowanych szczątków niedźwiedzia jaskiniowego. Spodziewamy się znaleźć może troszeczkę rzeczy, których nie udało się znaleźć naszym poprzednikom, a przede wszystkim zadokumentować lepiej te stare odkrycia, po prostu jeszcze raz dokumentując profile, pobierając próbki, może jakiś materiał do datowań laboratoryjnych metodą węgla radioaktywnego.
0: Prace w jaskini potrwają do końca lipca. Współpracująca ze wspólnotą Fundacja Przyroda i Człowiek w przyszłości chciałaby częściowo udostępnić jaskinię grotołazom. Obecnie jej eksploracja jest zabroniona. Mural Gleo, jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek street artu z Kolumbii, na którym umieściła wizerunek dziecięcej twarzy okolonej żółtymi płatkami kwiatu, powstał na ścianie jednej z kamienic w Bielsku Białej. Artystka w czerwcu uczestniczyła w rezydencji artystycznej w mieście. Akademia Street Artu jest projektem artystyczno-edukacyjnym Galerii Bielskiej BWA, realizowanym w programie Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026. W nocy będzie chłodno, ale raczej bez opadów. Lokalnie deszcz popada jutro, poza tym dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 23 stopni.
5: Pan prezydent oficjalnie rozpoczął rozmowy o zmianach w ustawie zasadniczej. W Belwederze na pierwszym posiedzeniu zebrała się Rada Nowej Konstytucji.
6: Uczestnicy Rady Nowej Konstytucji są zgodni. Debata o ustawie zasadniczej jest konieczna. Według byłego marszałka Sejmu, polityka PSL Józefa Zycha, warto pochylić się chociażby nad kwestią Trybunału Stanu czy Trybunału Konstytucyjnego.
7: Ale nie robić z tego wielkiej polityki.
6: A były marszałek związany z prawicą Marek Jurek dodaje, dyskusja musi przynieść odpowiedź na podstawowe pytanie. Zmiany częściowe, czyli rewizja tego, co już obowiązuje, czy nowa konstytucja.
8: I z całą pewnością konstytucji bardzo przyda się przegląd.
6: Prezydent Karol Nawrocki Radę Nowej Konstytucji powołał 3 maja. Mówił wtedy, że już twórcy Konstytucji 3-majowej przewidzieli konieczność przeglądu przepisów po 20 latach ich obowiązywania. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: Zidentyfikowano 8 osób zamordowanych w rzezi wołyńskiej przez oddział ukraińskiej powstańczej armii w lutym 1945 roku w Późnikach, ustaliło Polskie Radio. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów, mówi rzecznik IPN dr Rafał Kościański.
9: W wyniku działań ukraińskich nacjonalistów zginęło około 120 tysięcy osób, tylko dlatego, że byli Polakami. Wśród nich były kobiety, dzieci i osoby starsze. Instytut Pamięci Narodowej jest zdeterminowany do tego, by przeprowadzić prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, aby pochować wszystkie ofiary w poświęconej ziemi, aby każda z tych osób miała swoją mogiłę.
5: Pochówek i upamiętnienie ofiar Wołynia jest warunkiem minimum pojednania z Ukrainą, uważa profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
10: Żeby ten ból był ukojony, trzeba przeprowadzić ekshumację, trzeba pochować i trzeba właśnie godnie upamiętnić te osoby. I to powinna być podstawa pojednania polsko-ukraińskiego, a to pojednanie jest potrzebne, żeby te rany w końcu przestały krwawić i żeby można było się zająć realizacją interesów strategicznych.
5: Centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa odbędą się dziś w Warszawie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Pod koniec marca został zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Potwierdził to rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
11: Sąd uznał, że nie ma potrzeby zastosowania w tym wypadku aresztu i uznał, że wystarczą do zabezpieczenia procesu tak zwane środki wolnościowe. Zabrany paszport, zakaz opuszczenia kraju i oczywiście dozór policyjny. Służby zrobiły wszystko, co do służb należało. Wykryły tego mężczyznę, zatrzymały tego mężczyznę. Służby doprowadziły go do sądu.
5: Proces w sprawie szpiegostwa trwa. Polityk partii Korwin próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy mieszczącej się na terenie Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Działacz partii wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zatrzymano w tej sprawie 2 osoby. Co najmniej 3 osoby zostały ranne w nocnym rosyjskim ataku na Kijów, poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Rakiety balistyczne spadły na 4 dzielnice miasta. Pierwsze informacje mówią o pożarach i uszkodzeniach niezamieszkałych budynków, w tym stacji transformatorowej. Wcześniej celem rosyjskiego ataku były miejscowości w obwodzie sumskim. 6 osób jest rannych, 2 trafiły do szpitala. W trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło ponad 4 tysiące osób. Liczba zaginionych może przekraczać 30 tysięcy. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca.
12: To są aktualności jedynki.
5: Leśnicy i naukowcy chcą wspólnie odtworzyć krzywy lasy z Gryfina w Zachodniopomorskiem. Rosnące tam stuletnie charakterystyczne powyginane sosny są atrakcją turystyczną.
13: Leśnicy od kilku lat próbują odtworzyć krzywy las. Posadzili sosny z nasion zebranych z wykrzywionych drzew, ale te wyrosły proste. To oznacza, że beczkowate pnie to jednak nie geny, a ręka człowieka, który kiedyś je tak uformował. Problem w tym, że nie wiadomo jak to zrobił, mówi Daniel Pogorzelec z Nadleśnictwa Gryfino.
14: Najlepszą metodą będzie próbowanie różnych sposobów. Z czasem będziemy obserwować, który najbardziej przypomina ten aktualny krzywy las.
13: Odtworzeniem metody krzywienia lasu zajmą się naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem profesora Marcina Kupusa.
15: Ta praca bardzo inspiruje, bo ta magia plus naprawdę niesamowita celebryckość tych drzew sprawia, że będziemy naprawdę z wypiekami próbować tutaj odtworzyć te kształty, te krzywizny.
13: To praca na lata, jeśli nie dekady, jednak oryginalne. Krzywe sosny stopniowo umierają. Krzywy las 2.0 powstaje więc, by mogły go oglądać kolejne pokolenia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: Rywalem Hiszpanii w półfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej będzie we wtorek Francja, która wcześniej wyeliminowała Maroko. Wieczorem Hiszpania awansowała do półfinału, pokonując Belgię 2-1, do przerwy 1-1. Dziś z kolei Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
5: W sobotę w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem. Temperatura dziś od 19 stopni na wschodzie przez 22 w centrum do 25 na zachodzie.
12: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
16: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
8: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku Z życia wzięte już

Śmiej!

0: 12 osób zatrzymanych, akcja służb w 7 województwach. To efekt śledztwa prokuratury regionalnej w Katowicach w sprawie handlu podrobionymi lekami. Jest ciąg dalszy sporu o ziemię między Częstochową a Poczesną. Głos zabrało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponad 1500 osób z Polski i zagranicy uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku koło Lublińca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 12 osób zatrzymano pod zarzutem produkcji i handlu podrobionymi lekami. Skoordynowana akcja została przeprowadzona jednocześnie na terenie 7 województw w 21 różnych miejscach. Śledztwo nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach. Jak mówi Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury, gang oferował różnego rodzaju leki.
2: Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin oraz Indii. Grupa w okresie swojego funkcjonowania

0: zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne farmaceutyki o wartości przekraczającej 15 milionów złotych.
1: Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. 4 osoby tymczasowo aresztowano. Ciąg dalszy sporu o ziemię między dwoma gminami na północy województwa śląskiego. Jak poinformował wójt gminy Poczesna Artur Sosna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało negatywną rekomendację dla wniosku władz Częstochowy dotyczącego zmiany granic i przejęcia części obszaru Poczesnej. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów odrzuca te plany, co przybliża gminę do ostatecznego sukcesu w walce o nienaruszalność swoich granic. Przypomnijmy, przedmiotem sporu jest składowisko odpadów należące do Częstochowy, ale znajdujące się w Poczesnej. Ostateczną decyzję podejmie co do granic miejscowości do końca lipca rząd.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Samorządowa spółka Katowickie Inwestycje ogłosiła przetarg na remont wiaduktu drogowo-tramwajowego w ciągu ulicy 1 Maja nad Aleją Murckowską, czyli drogą krajową nr 86. Miejski remont ma być skoordynowany z inwestycją PKP Polskich Linii Kolejowych dotyczącą równoległego wiaduktu kolejowego nad tą trasą. Sześciopasmowa w tym miejscu ulica Murckowska to newralgiczna część układu komunikacyjnego Katowic, zamykająca od wschodu ring wokół centrum miasta i łącząca się bezkolizyjnie z tworzącymi inne odcinki ringu autostradą A4 i drogową trasą średnicową. Termin składania ofert w przetargu wyznaczono na 3 sierpnia. Ponad 1500 osób z Polski i zagranicy uczestniczy w festiwalu Życia w Kokotku koło Lublińca. Od poniedziałku odbywają się tam koncerty gwiazd muzyki chrześcijańskiej, warsztaty sportowe, muzyczne i związane z rozwojem osobistym, a także modlitwy, konferencje i biegi. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch odwiedziła z mikrofonem uczestników wydarzenia.
3: Jestem to już chyba 5. rok. Ludzie, super energia. No i czuć taką bliskość Pana Boga. Koncerty takie DJ-skie, więc można się i pobawić. Mieliśmy wczoraj koncert Exodusu. Czas na wyciszenie, będzie adoracja, więc tak naprawdę jest tak zrównoważenie, więc można się i dobrze pobawić i właśnie spędzić trochę czasu z Bogiem.
4: Duży procent uczestników Festiwalu Życia jest niewierząca i odkrywa dzięki festiwalowi wiarę i też ludzi, którzy wierzą i nowy punkt widzenia.
5: Ze Szczecina jestem okolic. Trochę daleko, ale nie ma kilometrów nie do pokonania.
6: Warto było przyjechać?
5: Warto, bo wiele tutaj ludzi poznałem fajnych. Takim, z którymi można sobie normalnie na spokojnie pogadać.
1: Festiwal Życia w Kokot potrwa do niedzieli. Noc w regionie chłodna, do 13 stopni. W ciągu dnia od 21 do 23, do tego zmienne zachmurzenie. Lokalnie może popadać.

0: Premier apeluje o wyciszenie emocji wokół rzezi wołyńskiej. Szef rządu skierował wezwanie do obu stron. Odniósł się w ten sposób i do antyukraińskich incydentów w Polsce i do pojawiających się w internecie pogróżek ze strony Ukraińców. W sieci roi się od wpisów, których autorzy w nieprzychylny sposób zwracają się m.in. do polskich firm działających na Ukrainie. Jak mówi premier Donald Tusk, polskie władze są świadome możliwej eskalacji prowokacyjnych wypowiedzi w sprawie rzezi wołyńskiej.
1: Mieliśmy świadomość od samego początku, że aktywni tu będą po prostu nacjonalistyczni wariaci po obu stronach, bo przecież te wyzwiska i te prowokacje są i antypolskie, i antyukraińskie i one nie mają żadnego oczywiście politycznego sensu, to jest ze szkodą dla Ukrainy, ze szkodą dla Polski. Aktywne są także boty rosyjskie.
0: Dziś w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej na pamiątkę tzw. Krwawej Niedzieli. Tego dnia 1943 roku nastąpiła masowa akcja eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. Zaatakowano wtedy około 100 miejscowości i wymordowano kilka tysięcy osób. MSWiA reaguje po zajściach w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Resort potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówkami rządzącej partii. W ten sposób skomentował interwencję funkcjonariuszy na obchodach w Warszawie.
2: PiS zarzuca policji brak reakcji na łamanie prawa. Grupa demonstrantów miała uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski przypomina, że zgromadzenie organizowane przez jego partię ma charakter cykliczny.
3: Czyli mają pierwszeństwo. Policja stanęła po stronie prowokatorów, tych, którzy łamali prawo.
2: Funkcjonariuszy bronią premier i minister spraw wewnętrznych, a wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha dodaje, że zachłysnął się patrolami Grzegorza Brauna.
4: Chyba taki scenariusz gdzieś tam mu się marzy, żeby na ulicach dominowały takie osoby, a nie polscy funkcjonariusze.
2: MSWiA wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że wypowiedź prezesa PiS uderza w godność tysięcy policjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Zatrzymano jednego z podejrzanych o napad na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów. Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. Mężczyzna wpadł w ręce służb, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Zatrzymanie było efektem wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez stołecznych policjantów we współpracy z innymi służbami.
5: Po ustaleniu tożsamości i miejsca pobytu mężczyznę zatrzymano podczas próby przekroczenia granicy chorwacko-serbskiej. Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania osób, które mogły brać udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu napadu. Doszło do niego 30 grudnia 2024 roku. Sprawcy wtargnęli do salonu jubilerskiego w centrum handlowym, użyli atrap broni wobec pracowników i ukradli biżuterię o znacznej wartości, po czym uciekli. Według policji byli oni prawdopodobnie członkami międzynarodowego gangu Różowych Panter. Piotr Piętka, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Hiszpania będzie rywalem Francji w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Wczoraj Hiszpanie pokonali Belgów 2-1. Zwycięską bramkę zdobyli w 88 minucie. Wieczorem dwa ćwierćfinały o 23:00 Anglia-Norwegia, a o 3:00 w nocy Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią. Więcej o mundialu za chwilę w aktualnościach sportowych. Po Bielsku Białej, Radomiu i Zakopanem teraz czas na Ełk. To czwarty przystanek tegorocznej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. O godzinie 9:00 z plenerowego studia na placu Jana Pawła II audycję Lato z Radiem poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński. W południe rozpocznie się piknik rodzinny. Na naszych słuchaczy czekać będzie m.in. jeden z najlepszych polskich fotoreporterów, Wojciech Grzędziński. Laureat World Press Photo zaprasza do swojego mobilnego studia.
7: Mamy czarny namiot, w którym tworzymy studyjne warunki fotograficzne na takim białym, neutralnym tle. Fotografujemy Państwa. Szukam w tych zdjęciach czegoś charakterystycznego w moim bohaterze. To tło pozwala mi zniwelować wszystko to, co by od tego bohatera czy bohaterki zdjęcia odwracało uwagę.
0: Wieczorem koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Transmisja koncertu na antenie TVP2 o 20:00. Retransmisja na antenie radiowej jedynki po 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Rafał Bałcha, zapraszam na wiadomości sportowe. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner wygrał z Serbem Nowakiem Dżokowiczem 6-4, 6-4, 6-4 w półfinale wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Spotkanie trwało prawie 2,5 godziny. Rywalem broniącego tytułu Sinnera w niedzielnym finale będzie Niemiec Aleksander Zwieriew, który pokonał Brytyjczyka Artura Feriego. A już dziś w finale pań wystąpią Czeszki Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Hiszpania pokonała Belgię 2-1 w meczu ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata, które odbyły się w Inglewood pod Los Angeles. Decydującą bramkę zdobył w końcówce Mikel Merino w półfinale Hiszpanii zagrając z Francuzami. Do rozegrania pozostały jeszcze dwa ćwierćfinały. Dziś Norwegia zmierzy się z Anglią, a jutro Argentyna ze Szwajcarią. Belg Tim Merlier wygrał w Bordeaux siódmy etap kolarskiego Tour de France. Na trasie poza sprinterską końcówką i wcześniejszą długą ucieczką dwóch kolarzy praktycznie nie działo się nic. Trener Wacław Skarul podkreśla, że takie bywają uroki kolarskie.
9: Mamy wiele drużyn na starcie, oni mają różne interesy, ci kolarze, mamy też sprinterów, organizatorzy robią etapy dla sprinterów, a Mailer pokazał, że jednak jest wielkim kozakiem i wygrał zdecydowanie. Możemy traktować, że te 4 godziny to był po prostu dojazd do tego sprintu, no i dobrze, że chociaż na tym sprincie mieliśmy trochę emocji i to jeszcze się w tym wyścigu na pewno nam powtórzy.
8: Obaj Polacy znów pracowali dla swoich kolegów. Michał Kwiatkowski był 99, Kamil Gradek 165 w klasyfikacji generalnej. Bez zmian wyraźnie prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Pia Skrzyszowska zajęła 4. miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki w rozegranym w Monako mityngu Diamentowej Ligi. Polka uzyskała czas 12,54 sekundy, taki sam jak piąta na mecie Amerykanka Renea Jones. Wygrała mistrzyni olimpijska w tej konkurencji inna reprezentantka Stanów Zjednoczonych, Masaya Russell, rezultatem 12,20 sekundy. To oczywiście rekord meetingu.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
0: Poranek pochmurny z opadami deszczu na wschodzie i południu kraju. Temperatura od 10 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 16 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, północny i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1001 hektopaskali.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat.
0: 9% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Według prognoz między 9 a 17 zalecane będzie korzystanie z energii elektrycznej, by wykorzystać jej nadmiar. To tak zwane zielone godziny. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra, z wyjątkiem południowego wschodu kraju, gdzie lokalnie jest dobra. Ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną obowiązuje prawie w całej Polsce.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
7: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
11: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte.
12: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Na zegarach 7. Rozbito grupę handlującą podrobionymi lekami. Na zlecenie katowickiej prokuratury zatrzymano 12 osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeciwko zmianie granic Częstochowy i Poczesnej. Specjalny autobus wyruszył z Bielska-Białej w drogę po Polsce. Promuje miasto jako polską stolicę kultury.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. 12 osób zatrzymano pod zarzutem produkcji i handlu podrobionymi lekami. Skoordynowana akcja została przeprowadzona jednocześnie na terenie 7 województw. Śledztwo nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach. Jak mówi jej rzecznik Michał Binkiewicz, gang oferował różnego rodzaju leki.
2: Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin oraz Indii. Grupa w okresie swojego funkcjonowania zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne farmaceutyki o wartości przekraczającej 15 milionów złotych.
0: Zatrzymani usłyszeli już zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. 4 osoby tymczasowo aresztowano. Ciąg dalszy sporu o ziemię między dwiema gminami na północy województwa śląskiego. Jak poinformował wójt gminy Poczesna Artur Sosna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało negatywną rekomendację dla wniosku władz Częstochowy dotyczącego zmiany granic i przejęcia części obszaru gminy Poczesna. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów odrzuca te plany, co przybliża gminę do ostatecznego sukcesu w walce o nienaruszalność.

0: pewność swoich granic. Przypomnijmy, przedmiotem sporu jest składowisko odpadów należące do Częstochowy, ale znajdujące się w Poczesnej. Ostateczną decyzję podejmie co do granic miejscowości do końca lipca rząd.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Bielscy artyści wyruszyli w Polskę autobusem w ramach projektu związanego z Polską Stolicą Kultury. Przygotowano m.in. warsztaty kreatywne, sztuki wizualne, wystawy, podcasty radiowe, muzykę i poezję. A wszystko to w specjalnie pomalowanym autobusie, który ma przyciągać i zachęcać do spotkań, mówi naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Bielskiego Magistratu Przemysław Smyczek.
2: W towarzystwie naszego cudownego, genialnego, jednorazowego, wybitnego autobusu Polskiej Stolicy Kultury, który wyrusza w turnę po Polsce. Po to, ażeby poprzez kolejne przystanki, czyli Kraków, Lublin, Warszawa, Gdańsk, Ustka, Kołobrzeg, Poznań, Wrocław, zakończyć turnę w Katowicach, gdzie w przyszłym roku to miasto będzie nosiło dumny tytuł Polskiej Stolicy Kultury.
0: W czasie 2 tygodni autobus pokona ponad 2000 kilometrów. Ogród społeczny powstanie na skwerze przy ulicy Batalionów Chłopskich w Katowicach. Radio Katowice ma patronat nad tym miejscem. Jak mówi Michał Szafraniec z Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, będzie to kolejna przestrzeń rekreacyjna.
3: Dołożymy ławek, dołożymy nowych kwietników. Do tego będą również skrzynie, które będą służyły jako ogród społeczny, czyli mieszkańcy będą sobie mogli tutaj przyjść, zasiać sobie jakieś warzywka, zioła, rośliny inne, które uważają i sobie o to dbać. Oprócz tego też są planowane takie elementy, których tu bezpośrednio na skwerze nie ma, czyli na przykład stoły szachowe. I oczywiście wszystko będzie ogólnodostępne przez cały rok.
0: Prace nie potrwają długo. Ogród ma być gotowy 18 września. Od 21 do 23 stopni dziś na termometrach w regionie, do tego zmienne zachmurzenie, a lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poranne zapraszamy do Trójki. Jest sobota, 11 lipca. Michał Jędrkowiak, Hanna Dołęgowska. Mówimy dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
5: Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Na Wołyniu jest wicepremier, szef MONU. Apelację w sporze z Pfizerem przygotowuje Polska. Chodzi o niemal 6 miliardów złotych. Jesienią ukaże się najnowsza książka noblistki Olgi Tokarczuk.
6: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł, ale tak mają moje książki.
5: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z wizytą w Ukrainie weźmie udział w uroczystościach rocznicy rzezi wołyńskiej. 83 lata temu doszło do kulminacji fali zbrodni dokonywanych na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Wicepremier uczestniczyć będzie w modlitwie w intencji pomordowanych w mieście Ołyka na Wołyniu. Jest tam Paweł Buszko.
7: Szef MON przekazał, że na Wołyniu w 83. rocznicę Krwawej Niedzieli odda hołd pomordowanym w rzezi wołyńskiej. Nasze myśli i modlitwy będą ze wszystkimi, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary, napisał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak udało mi się ustalić, wicepremier weźmie udział w modlitwie na cmentarzu w Ołyce, położonej kilkadziesiąt kilometrów od Łódzka. W Ołyce podczas rzezi wołyńskiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali co najmniej kilkudziesięciu Polaków. W mieście chronili się też uciekinierzy z okolicznych miejscowości. Szacuje się, że ogółem w rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginąć mogło około 100 tysięcy Polaków. Z Ołyki Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: 8 osób rannych w rosyjskim ataku na Kijów, w tym 11-letni chłopiec, poinformował mer ukraińskiej stolicy. 4 rannych przebywa w szpitalach, pozostali zostali opatrzeni na miejscu przez ratowników medycznych. Rakiety balistyczne spadły na 4 dzielnice miasta. Są uszkodzone budynki i miejsca infrastruktury. Wcześniej celem rosyjskiego ataku były miejscowości w obwodzie sumskim. 6 osób zostało rannych, 2 trafiły do szpitala. Polska przygotowuje apelację w sporze z Pfizerem o niemal 6 miliardów złotych. Chodzi o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. W kwietniu belgijski sąd przyznał rację amerykańskiemu koncernowi farmaceutycznemu. W związku z wyrokiem zablokowano środki na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Skorzystamy ze wszystkich dostępnych środków prawnych, by wykazać, że nie ma podstaw prawnych do zajęcia środków, wyjaśnia wiceprezes Prokuratorii Generalnej Artur Woźnicki.
8: Uważamy, zarówno my, jak i Ministerstwo Zdrowia, jak i sama PAŻP, że to zabezpieczenie, to zajęcie nie ma podstaw prawnych. Z tego powodu zarówno PAŻP, jako odrębny od Skarbu Państwa podmiot, jak i Ministerstwo Zdrowia, pozwany Skarb Państwa, będzie wnosił odpowiednie środki odwoławcze od tej decyzji, uważając, że ta decyzja o udzieleniu zabezpieczenia jest błędna.
5: Premier Donald Tusk zapewnił, że agencja nie zostanie bez pomocy, a zablokowanie pieniędzy nie wpłynie na jej funkcjonowanie. Muzeum w Luwrze zamknięte do poniedziałku z powodu kolejnej fali gorąca we Francji. Mieszczące znane na całym świecie zbiory zabytkowy pałac nie jest w pełni klimatyzowany. Przy tak wysokich temperaturach jest to utrudnieniem zarówno dla zwiedzających, jak i personelu. Ale nie wszyscy turyści z wyrozumiałością podchodzą do decyzji o zamknięciu Luwru. Trudno mi to zrozumieć, bo jak się wydaje, to klimatyzowany obiekt położony w zacienionym miejscu. W upał powinien być właśnie otwarty, żeby ludzie nie przebywali w pełnym słońcu. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na 4 dni ekstremalnych upałów. Już wczoraj temperatura w kilku miejscach we Francji przekroczyła 40 stopni. 14 października do księgarni trafi nowa powieść Olgi Tokarczuk. Akcja toczy się na Dolnym Śląsku w pierwszych latach po II wojnie światowej, a jej tytuł to Świata jest za dużo. Co teraz dzieje się z dziełem, noblistka ujawniła Michałowi Nogasiowi na festiwalu Góry Literatury, który odbywa się pod patronatem Trójki.
9: Książka jest już oddana, jest już dokończony spis treści i numery rozdziałów. Książka ukaże się 14 października tego roku i będę się chętnie spotykała z czytelnikami.
5: Podczas 12 Festiwalu Góry Literatury zaplanowano niemal 170 wydarzeń literackich, muzycznych, teatralnych i filmowych z udziałem 240 twórców z różnych dziedzin sztuki. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sport, Darek Urbanowicz.
11: Dzień dobry. Poznaliśmy drugiego półfinalistę Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn. Po zwycięstwie Hiszpanii nad Belgią 2-1 czeka na starcie o finał między Francją a Hiszpanią właśnie. W pierwszej połowie wczoraj strzelali Fabian Ruiz i Charles de Ketelare. W końcówce spotkania gola na miarę awansu zdobył pomocnik Arsenalu Mikel Merino. Mecz Francja-Hiszpania 14 lipca. Jannik Sinner dołączył do Aleksandra Zwieriewa w finale Wimbledonu. Najpierw Niemiec pokonał Brytyjczyka Artura Ferrego w 3 setach. Następnie na korcie głównym w Londynie Włoch z południowego Tyrolu rozprawił się z Nowakiem Dżokowiczem. Po meczu Jannik Sinner komplementował najbardziej utytułowanego tenisistę, słynnego Serba. Dla mnie on jest prawdziwą inspiracją, widząc go i mając zaszczyt grać z nim, czując presję, jaką na niego wywieram. Mam nadzieję, że te mecze pomogą mi także w przyszłości. To wszystko. Każdy mecz jest inny, w pewnym sensie ma swoją historię, a ja mam wielkie szczęście, że mogę grać przeciwko Nowakowi. Finał singla mężczyzn na Wimbledonie w niedzielę o 17:00 w trakcie trzeciej strony medalu oczywiście. A dziś o 17:00 czeski finał żeńskiego singla zagrają Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Dobrze radzą sobie nasi żeglarze na Mistrzostwach Europy w olimpijskich skifach. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak awansowały z 6 na 2 miejsce. Mikołaj Staniul i Jakub Sztork pozostają na 4 pozycji. Koniec ścigania u wybrzeży niemieckiego Bałtyku jutro. Pia Skrzyszowska 4 w biegu na setkę przez płotki na mityngu Diamentowej Ligi w Monako. Najlepsza polska płotkarka uzyskała czas 12 sekund 54 setne. Zwyciężyła Amerykanka Masai Russell z czasem 12.20 i to jest rekord mityngu. Emmanuel Wanyoi pobił rekord świata na 1000 metrów. Na ratyfikację czeka wynik 2 minuty 11 sekund i 83 setne. Wiktor Przyjemski wygrał pierwszą rundę Mistrzostw Świata Juniorów na żużlu. Kolejne zawody tego cyklu 31 lipca w Łodzi. Nasze siatkarki dziś odpoczywają. Jutro na koniec turnieju Ligi Narodów w Osace zagrają z Japonią, a siatkarze zagrali wczoraj w Olsztynie i wygrali sparing z Niemcami bez straty seta.
4: Dzisiaj pogoda pod psem zdecydowanie, bardzo pochmurno, przelotne opady deszczu właściwie w całym kraju, miejscami mogą pojawić się burze z drobnym gradem, to głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, przez mniej więcej 22 w centrum do 25 na zachodzie.
12: Autopromocja.
13: Dariusz Schmidt, dzień dobry.
14: Witam serdecznie. W kraju, proszę Państwa, dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, i też pojawią się przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem, głównie w wschodniej połowie Polski. Choć na pozostałym obszarze kraju również od czasu do czasu może przydać się parasol. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam od 17 do 19. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. Miejscami w całym kraju porywisty, północny i północno-zachodni. W województwie śląskim przed nami kolejny dzień typowy dla mijającego tygodnia, czyli zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże. Tu i ówdzie pojawią się w ciągu dnia przelotne opady deszczu, a temperatura, no jak na lipiec, nie za wysoka. Teraz na termometrach 14-16 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 23 w Katowicach i w metropolii, do 21 w Częstochowie i na Jurze i do 22 w Bielsku Białej. W rejonach podgórskich od 18 do 21, a wysoko w Beskidach od 11 do 14. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach, no może od czasu do czasu mocniej powiać, do 60 km na godzinę. W Rudzie Śląskiej, gdzie dziś się plener Radia Katowice, czyli po naszemu Śląsko-Fala na placu, i gdzie razem z Michałem Kaczmarczykiem będę na żywo ważył i gwarzył śniadanie w ogrodach Śląskiego Teatru Impresaryjnego. Pogoda jak na zamówienie, do śniadania w sam raz, bez deszczu, nie ani za ciepło, ani za chłodno, w sam raz by przyjść i samemu zresztą sprawdzić. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 984, a mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali i będzie rosło, biometr dziś obojętny. A jutro w niedzielę w pogodzie bez większych zmian, ponownie zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, lokalnie może przytrafić się jakiś przelotny deszcz, a temperatura maksymalna w zakresie 21-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy i na koniec jeszcze powieje optymizmem, bo od poniedziałku już wyższe temperatury w granicach i powyżej 25 stopni Celsjusza.
12: To była prognoza pogody z Dariuszem Szmitem. Jeszcze się usłyszymy.
13: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Wybierającym się na Słowację przypominamy o planowanych utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych. Problemy już od jutra, od godziny 23 do 17 sierpnia. W tym czasie całkowicie zamknięta będzie autostrada D3 na odcinku Świercinowiec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalite, a tranzyt pojazdów ciężarowych drogą 1/12 na odcinku Skalite-Świercinowiec będzie niedozwolony. Ruch na głównych drogach płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. Tak, drogowców niezmiennie mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców mamy także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu, jeszcze przed zjazdem na drogę krajową 94. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg C.

Mio bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Na zegarach 7. Rozbito grupę handlującą podrobionymi lekami. Na zlecenie katowickiej prokuratury zatrzymano 12 osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeciwko zmianie granic Częstochowy i Poczesnej. Specjalny autobus wyruszył z Bielska-Białej w drogę po Polsce. Promuje miasto jako polską stolicę kultury.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. 12 osób zatrzymano pod zarzutem produkcji i handlu podrobionymi lekami. Skoordynowana akcja została przeprowadzona jednocześnie na terenie 7 województw. Śledztwo nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach. Jak mówi jej rzecznik Michał Binkiewicz, gang oferował różnego rodzaju leki.
2: Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin oraz Indii. Grupa w okresie swojego funkcjonowania zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne farmaceutyki o wartości przekraczającej 15 milionów złotych.
0: Zatrzymani usłyszeli już zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. 4 osoby tymczasowo aresztowano. Ciąg dalszy sporu o ziemię między dwiema gminami na północy województwa śląskiego. Jak poinformował wójt gminy Poczesna Artur Sosna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało negatywną rekomendację dla wniosku władz Częstochowy dotyczącego zmiany granic i przejęcia części obszaru gminy Poczesna. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów odrzuca te plany, co przybliża gminę do ostatecznego sukcesu w walce o nienaruszalność swoich granic. Przypomnijmy, przedmiotem sporu jest składowisko odpadów należące do Częstochowy, ale znajdujące się w Poczesnej. Ostateczną decyzję podejmie co do granic miejscowości do końca lipca rząd.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Bielscy artyści wyruszyli w Polskę autobusem w ramach projektu związanego z polską stolicą kultury. Przygotowano m.in. warsztaty kreatywne, sztuki wizualne, wystawy, podcasty radiowe, muzykę i poezję. A wszystko to w specjalnie pomalowanym autobusie, który ma przyciągać i zachęcać do spotkań, mówi naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Bielskiego Magistratu Przemysław Smyczek.
3: W towarzystwie naszego cudownego, genialnego, jednorazowego, wybitnego autobusu Polskiej Stolicy Kultury, który wyrusza w turnę po Polsce. Po to, ażeby poprzez kolejne przystanki, czyli Kraków, Lublin, Warszawa, Gdańsk, Ustka, Kołobrzeg, Poznań, Wrocław, zakończyć turnę w Katowicach, gdzie w przyszłym roku to miasto będzie nosiło dumny tytuł Polskiej Stolicy Kultury.
0: W czasie 2 tygodni autobus pokona ponad 2000 kilometrów. Ogród społeczny powstanie na skwerze przy ulicy Batalionów Chłopskich w Katowicach. Radio Katowice ma patronat nad tym miejscem. Jak mówi Michał Szafraniec z Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, będzie to kolejna przestrzeń rekreacyjna.
4: Dołożymy ławek, dołożymy nowych kwietników. Do tego będą również skrzynie, które będą służyły jako ogród społeczny, czyli mieszkańcy będą sobie mogli tutaj przyjść, zasiać sobie jakieś warzywka, zioła, rośliny inne, które uważają i sobie o to dbać. Oprócz tego też są planowane takie elementy, których tu bezpośrednio na skwerze nie ma, czyli na przykład stoły szachowe. I oczywiście wszystko będzie ogólnodostępne przez cały rok.
0: Prace nie potrwają długo. Ogród ma być gotowy 18 września. Od 21 do 23 stopni dziś na termometrach w regionie, do tego zmienne zachmurzenie, a lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Wybierającym się na Słowację przypominamy o planowanych utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych. Problemy już od jutra, od godziny 23 do 17 sierpnia. W tym czasie całkowicie zamknięta będzie autostrada D3 na odcinku Śwircinowiec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalite, a tranzyt pojazdów ciężarowych drogą 1/12 na odcinku Skalite-Śwircinowiec będzie niedozwolony. Ruch na głównych drogach płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. Tak, drogowców niezmiennie mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców mamy także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu, jeszcze przed zjazdem na drogę krajową 94. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg.
6: Dariusz Schmidt, dzień dobry.
7: Witam serdecznie. W kraju, proszę Państwa, dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. i też pojawią się przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem, głównie w wschodniej połowie Polski. Choć na pozostałym obszarze kraju również od czasu do czasu może przydać się parasol. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam od 17 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. Miejscami w całym kraju porywisty, północny i północno-zachodni. W województwie śląskim przed nami kolejny dzień typowy dla mijającego tygodnia, czyli zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże. Tu i ówdzie pojawią się w ciągu dnia przelotne opady deszczu, a temperatura, no jak na lipiec, nie za wysoka. Teraz na termometrach 14-16 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 23 w Katowicach i w metropolii, do 21 w Częstochowie i na Jurze i do 22 w Bielsku Białej. W rejonach podgórskich od 18 do 21, a wysoko w Beskidach od 11 do 14. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach, no może od czasu do czasu mocniej powiać, do 60 km na godzinę. W Rudzie Śląskiej, gdzie dziś plener Radia Katowice, czyli po naszemu Śląsko-Fala na placu, i gdzie razem z Michałem Kaczmarczykiem będę na żywo ważył i gwarzył śniadanie w ogrodach Śląskiego Teatru Impresaryjnego. Pogoda jak na zamówienie, do śniadania w sam raz, bez deszczu, nie ani za ciepło, ani za chłodno, w sam raz by przyjść i samemu zresztą sprawdzić. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 984, a mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali i będzie rosło, biometr dziś obojętny. A jutro w niedzielę w pogodzie bez większych zmian, ponownie zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, lokalnie może przytrafić się jakiś przelotny deszcz, a temperatura maksymalna w zakresie 21-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. I na koniec jeszcze powieje optymizmem, bo od poniedziałku już wyższe temperatury w granicach i powyżej 25 stopni Celsjusza.
6: To była prognoza pogody z Dariuszem Szmitem. Jeszcze się usłyszymy.
8: Tu Trójka. Sobota, 11 lipca, minęła 8. Michał Jędrkowiak, Hanna Dołęgowska. Mówimy dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
9: W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej na Podkarpaciu zostanie odsłonięta ściana pamięci poświęcona ofiarom. Burze z silnym wiatrem, a nawet gradem możliwe na wschodzie, wydano ostrzeżenia dla kilku województw. To nieetyczna praktyka. Lekarze ze Szczecina protestują przeciwko promocji alkoholu. Chodzi o tak zwane małpki. 11 lipca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. W Domu Stawie na Podkarpaciu zostanie odsłonięta ściana pamięci poświęcona ofiarom zbrodni wołyńskiej. We wsi jest już jeden monument związany z tragedią. To pomnik odsłonięty w 2024 roku.
10: Fundatorami Ściany Pamięci są polscy weterani, którzy na stałe mieszkają w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Przygotowaniem projektu i budową pomnika zajął się Komitet Społeczny, którym kieruje Zbigniew Walczak.
11: Ta ściana pamięci składająca się z tych 10 czerwonych bloków będzie już wypełniona nazwami około 6100 miejscowości.
10: Wypisane na czerwonych blokach nazwy miejscowości to miejsca, w których UPA dokonała mordu na Polakach. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione dla upamiętnienia tzw. Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku, gdy doszło do kulminacyjnej fali mordów na Polakach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
9: W Radrużu na Podkarpaciu hołd ofiarom rzezi wołyńskiej odda prezydent Karol Nawrocki. Z kolei wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz jest w Ołyce na Wołyniu. Ostrzeżenie przed burzami dla wschodniej Polski. Instytut Meteorologii wydał alert dla województw podlaskiego, części mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego oraz dla Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego na Lubelszczyźnie. Lokalnie porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km na godzinę. Niewykluczony grad. Ostrzeżenie obowiązuje od 12 do 19. Przeciwko promocji na alkohol w tzw. małpkach protestuje samorząd lekarski ze Szczecina. Zapowiada interwencję w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ostatnio jedna z sieci handlowych w promocji do dwóch małpek oferowała trzecią gratis. Lekarze alarmują, że to skrajnie nieodpowiedzialne.
12: Niewielkie butelki z mocnym alkoholem to problem zdrowotny i społeczny, a ich promowanie jest nieetyczne, mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
13: Nie powinniśmy akceptować jako społeczeństwo praktyk promocji, szczególnie tego ciężkiego, tego bardzo szkodliwego alkoholu, a do takich praktyk dochodzi, czemu jako samorząd mówimy nie.
12: Samorząd lekarski chce, by sprawą zajął się UOKiK. Apeluje też do handlowców o refleksję.
13: Jeżeli będzie taka konieczność, to będę apelował do pana premiera, żeby tak samo jak brawurowo została rozwiązana kwestia alkotubek, żeby tak samo premier szybko usiadł nad tym problemem, bo zdrowie Polaków jest najważniejsze.
12: Według raportu Akademii Polonijnej w Częstochowie w Polsce jest nawet 5 milionów osób uzależnionych od alkoholu lub nadmiernie pijących, a społecznie negatywne skutki alkoholizmu odczuwa niemal co trzeci Polak. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
9: Magazyny gazu są już zapełnione w 75%. To wynik znacznie lepszy niż zakładał harmonogram. Analityczka do spraw bezpieczeństwa energetycznego Zuzanna Nowak zwraca jednak uwagę na jedną kwestię.
14: Rzeczywiście jesteśmy europejskimi liderami, ale tylko i wyłącznie na poziomie procentowym. Nasze magazyny gazu są stosunkowo małe. Przy zużyciu średnim rocznym około 21 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, zapełnienie na poziomie 2 mniej więcej 0,5 miliarda metrów sześciennych to w sumie nie jest dużo.
9: Ekspertka podkreśla, że zgromadzone zapasy trzeba traktować jako rezerwę na sytuacje kryzysowe, a nie jako gwarancję komfortu na całą zimę. Puma, widziana w lasach w okolicach Koszalina, wciąż na wolności. Trwają jej poszukiwania. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Maciej Wiurek zaznacza, że zwierzę nie jest agresywne, przestrzega jednak przed bliskim kontaktem.
15: Ona raczej nie zachowuje się agresywnie i też nie wykazuje agresji do zwierząt domowych. Jeżeli spotkamy tą pumę, to starajmy się nie wabić, nie wołać, zachowajmy pewien spokój, odwróćmy się i po prostu oddalmy się z tego miejsca.
9: Nie wiadomo skąd drapieżnik wziął się na Pomorzu Zachodnim. Leśnicy nie dostali zgłoszenia o możliwym zaginięciu lub ucieczce zwierzęcia. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Sport w Trójce, Darek Urbanowicz.
17: Hiszpania w półfinale Mundialu. Wczoraj w Los Angeles La Furia Roja pokonała Czerwone Diabły, czyli Belgów 2-1. Były obrońca reprezentacji kraju, Marek Jóźwiak, o kluczowych momentach piątkowego ćwierćfinału.
18: Zejście Thibaut Courtois jakby było momentem decydującym w tym spotkaniu. Zszedł również Kevin De Bruyne, już był wyczerpany fizycznie. Myślę, że te zmiany, szczególnie kontuzja Courtois, moim zdaniem, gdyby Courtois był w bramce, to absolutnie po tym strzale Kubarskiego ta bramka by nie padła. I prawdopodobnie Hiszpanie musieliby dać dogrywkę. No ale mecz się nie gra na gdybanie, tylko na to, co się widzi na boisku. Błąd popełnił bramkarz, to jest katastrofalny błąd. Prosta piłka, dobitka Merino i Hiszpanie są w półfinale Mistrzostw Świata i grają z Francuzami. No to będzie chyba hit tych półfinałów.
17: Zdecydowanie zapowiada się szlagier, a półfinał Francja-Hiszpania 14 lipca. Dziś natomiast o 23 w ćwierćfinale zagrają Anglia i Norwegia. To ostatni weekend tegorocznego Wimbledonu. O 17 czeski finał londyńskiego Wielkiego Szlema. Karolina Muchowa zagra z Lindą Noskową.
19: To nie tylko krajowy, ale również regionalny pojedynek. Obie tenisistki pochodzą z Moraw, prywatnie się przyjaźnią. Zbliżyły je do siebie występy w parze deblowej podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jak podkreślają komentatorzy, znajomość stylu gry rywalki, jej silnych i słabych stron, dla losów finału może być decydująca. Czescy bukmacherzy nie wskazują jednoznacznej faworytki. Nieco większe szanse dają bardziej doświadczonej Muchowej, ale zgodnie podkreślają, że o zwycięstwie zdecydują detale. Karolina Muchowa poinformowała kilka dni temu, że ma alergię na trawę. Portal Seznam Sprawy zauważył, że takiej alergii na pewno nie ma czeski tenis. Dzisiejszy mecz potwierdza dominację Czeszek na trawiastych kortach Wimbledonu. W ostatnich latach w turnieju triumfowały Markéta Wondrouszowa i Barbora Krejcikowa, wcześniej Petra Kwitowa i Jana Nowotna. Dziś do grona mistrzyń londyńskiego turnieju dołączy kolejne czeskie nazwisko. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
17: W niedzielnym finale turnieju singlowego mężczyzn zagrają Aleksander Zwieriew i Jannik Sinner. Niemiec w półfinale odprawił z kwitkiem Brytyjczyka startującego na Wimbledonie z dziką kartą 114 rakietę świata Artura Furego 7-6, 6-2 i 6-4. 3 sety wygrane do 4 wystarczyły Sinnerowi do pokonania słynnego Serba Nowaka Dziokowicza. Włoch z południowego Tyrolu stoi przed szansą na trzecie zwycięstwo w wimbledońskim turnieju. Dwa razy wygrywał poprzednio i zagra jutro w trakcie trzeciej strony medalu. Chwilę po 17 się słyszymy.
8: Słyszeliśmy wcześniej w poprzedniej godzinie, że w Trójmieście piękna pogoda, u nas pochmurno, więc w prognozie wyciągniemy średnią. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć. Lokalne burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, mniej więcej 22 stopnie w centrum, do 25 na zachodzie.
20: Autopromocja.
21: Kodak Theater.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, nie być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się.

Niesamowici, ponad rok. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista.

0: producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Minęła 9. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Katowice widzą potencjał hałdy w Kostuchnie. Miasto może pozyskać ten teren od spółki restrukturyzacji kopalń. Przez 2 tygodnie po części Bytomia nie będą kursować tramwaje.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 11 lipca to dzień zadumy i refleksji, a nie politycznych sporów, podkreśla szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. Urząd organizuje dziś główne uroczystości w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody rozpoczną się za godzinę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego mszą w intencji ofiar ludobójstwa. Natomiast w południe odbędą się uroczystości przy pomniku ofiar ludobójstwa na skwerze Wołyńskim.
2: Uroczystości są przede wszystkim okazją do wspomnienia niewinnie zamordowanych Polaków, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel.
3: Chcemy przede wszystkim przywołać ofiary zbrodni wołyńskiej. Ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych na Wołyniu w Galicji Wschodniej.
2: Również prezydent Karol Nawrocki uczci ofiary ukraińskich nacjonalistów podczas uroczystości w Radrużu w województwie podkarpackim. Mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: Pan prezydent przy okazji obchodów tej tragicznej rocznicy, jak co roku, będzie upominał się o prawdę i o godne upamiętnienie.
2: Na 11 lipca przypada apogeum rzezi wołyńskiej. Tego dnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści napadli na blisko 100 polskich miejscowości, mordując kilka tysięcy Polaków.
0: Tym tematem zajął się Witold Banach.
5: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Po nieudanej próbie sprzedaży hałdy w Kostuchnie wraca pomysł, by teren przejęło miasto. To miejsce ma ogromny potencjał, mówi wiceprzewodniczący Katowickiej Rady Miasta Tomasz Maśnica.
6: Miejsce ma inspirować do różnego rodzaju działań sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Także szkoda by było taki punkt, jeden z najwyższych punktów w Katowicach, bo jeżeli chodzi o hałdy, no to jest najwyższa hałda w Katowicach, to Kostuchna.
0: Właścicielem hałdy jest spółka restrukturyzacji kopalń. Teren może zostać przekazany miastu w formie darowizny. Jak mówi rzecznik spółki Mariusz Tomalik, wystarczy złożyć wniosek.
7: Tutaj oczywiście potrzebny jest, zgodnie z ustawą, odpowiedni wniosek gminy. To dotyczy każdego terenu pogórniczego, którym dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń. Tutaj ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dopuszcza możliwość przekazania gminie górniczej w nieodpłatnej formie darowizny na cele publiczne.
0: Spółka restrukturyzacji kopalń bezskutecznie próbowała sprzedać hałdę. Teraz decyzja należy do władz Katowic. Od dziś nie kursują tramwaje pomiędzy Zamłyniem a placem Sikorskiego w Bytomiu. Powodem są prace torowe prowadzone przez Tramwaje Śląskie, a to oznacza sporo zmian dla podróżnych. Linie tramwajowe numer 5 i 30 zostały zawieszone, a 2, 7 i 9 kursują zmienionymi trasami. Dla zminimalizowania utrudnień uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa oznaczona jako Z9. Pojazdy tej linii poruszają się na trasie Bytom-Dworzec, Ruda Śląska, Chebzie-Rondo. Taka organizacja komunikacji miejskiej będzie obowiązywać do 26 lipca. Szczegóły oraz zaktualizowane rozkłady jazdy są dostępne m.in. na stronie transportgzm.pl. Dziś zdaniem meteorologów zmienne zachmurzenie, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni, a jakość powietrza w całym województwie jest bardzo dobra.
8: Dariusz Schmidt, dzień dobry.
9: Witam serdecznie. W kraju, proszę Państwa, dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże i też pojawią się przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem, głównie w wschodniej połowie Polski. Choć na pozostałym obszarze kraju również od czasu do czasu może przydać się parasol. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum do 25 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam od 17 do 19. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. Miejscami w całym kraju porywisty, północny i północno-zachodni. W województwie śląskim przed nami kolejny dzień typowy dla mijającego tygodnia, czyli zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże. Tu i ówdzie pojawią się w ciągu dnia przelotne opady deszczu, a temperatura, no jak na lipiec, nie za wysoka. Teraz na termometrach 14-16 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 23 w Katowicach i w Metropolii, do 21 w Częstochowie i na Jurze i do 22 w Bielsku Białej. W rejonach podgórskich od 18 do 21, a wysoko w Beskidach od 11 do 14. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach, no może od czasu do czasu mocniej powiać, do 60 km na godzinę. W Rudzie Śląskiej, gdzie dziś się plener Radia Katowice, czyli po naszemu Śląsko Fala na placu, i gdzie razem z Michałem Kaczmarczykiem będę na żywo ważył i gwarzył śniadanie w ogrodach Śląskiego Teatru Impresaryjnego. Pogoda jak na zamówienie, do śniadania w sam raz, bez deszczu, nie ani za ciepło, ani za chłodno, w sam raz by przyjść i samemu zresztą sprawdzić. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 984, a mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali i będzie rosło, biometr dziś obojętny. A jutro w niedzielę w pogodzie bez większych zmian, ponownie zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, lokalnie może przytrafić się jakiś przelotny deszcz, a temperatura maksymalna w zakresie 21-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. I na koniec jeszcze powieje optymizmem, bo od poniedziałku już wyższe temperatury w granicach i powyżej 25 stopni Celsjusza.
10: To była prognoza pogody z Dariuszem Szmitem. Jeszcze się usłyszymy.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lipca. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W stolicy stanie mur pamięci ku czci ofiar wojen XX wieku w Ukrainie. Złodzieje samochodów z zarzutami w ręce policyjnej grupy Orzeł padło 21 osób. W serwisie też zaproszenie do kina plenerowego Trójki. Wieczorem był pierwszy seans. W Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Poinformował o tym premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych w rocznicę Krwawej Niedzieli szef rządu mówił, że obowiązkiem Polski wobec ofiar, ale także sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda.
1: Prawda to wskazanie i nazwanie winnych, to potępienie jednoznaczne tej zbrodni. Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek wobec ich bliskich, wobec narodu i państwa polskiego.
0: Dziś Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. Tylko 11 lipca 1943 roku w Krwawą Niedzielę mogło zginąć około 8 tysięcy Polaków. 21 osób usłyszało w sumie 112 zarzutów, 13 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. To efekt trwającego kilka lat śledztwa policyjnej grupy Orzeł do zwalczania przestępczości samochodowej. Funkcjonariusze tropili złodziei, którzy kradli auta i ich części na terenie Polski i Niemiec, a potem je sprzedawali. Na poczet przyszłych kar policja zabezpieczyła samochód o wartości ponad 100 tysięcy złotych, gotówka i biżuteria. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie apeluje o oddawanie krwi w magazynach pustki. Grup ujemnych jest bardzo mało, przyznaje Mateusz Florczuk z olsztyńskiego centrum.
2: Szczególnie w grupie B-, gdzie krew wydawana jest jedynie na ratowanie życia. Co więcej, w innych grupach minusowych bez świeżych dostaw nasze magazyny opustoszeją w ciągu jednego bądź maksymalnie dwóch dni.
0: Krew można oddać, może oddać każda zdrowa osoba między 18 a 65 rokiem życia. Za nami pierwszy z 8 seansów kina plenerowego Trójki. Wieczorem goście obejrzeli film Na Rauszu w reżyserii Tomasa Vinterberga.
3: Bardzo mocny, ale piękny.
4: Pozostawia no, niewyjaśnione zakończenie.
5: Godzina już późna, ale nie przysypiali państwo.
4: Nie. Bardzo dziękujemy za ten miły wieczór.
0: Pierwszy seans z powodu pogody wyjątkowo odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kolejne, miejmy nadzieję, że już w Trójkowym Ogrodzie, będą się odbywały w piątki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie po godzinie 21.30 w lipcu i po 21.00 w sierpniu. Wejściówki będzie można zdobyć przez cały dzień na antenie programu trzeciego.
6: Klimat.
0: A w większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 28% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 10 a 16, tak zwane zielone godziny, warto korzystać z nadmiaru prądu. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz.
8: Przed kibicami sportowymi fascynujący dzień. O 17.00 zacznie się finał żeńskiego Wimbledonu, a w nim pojedynek Czeszek, Karoliny Muchowej i Lindy Noskowej. Hiszpanie pokonali Belgów 2-1 i zagrają w półfinale z Francją. O 23.00 w ćwierćfinale mundialu zagrają Anglia i Norwegia. Mecz odbędzie się w Miami. Przypadek? Nie sądzę. Mamy tam swojego człowieka.
9: Wszyscy wiedzą, że mistrzowski plan Anglii przed sobotnim ćwierćfinałem Mistrzostw Świata będzie koncentrował się na zatrzymaniu norweskiego napastnika Erlinga Haalanda, ocenia przed meczem telewizja Fox Sports, pokazująca w Stanach Zjednoczonych mundial. Zatrzymanie Haalanda, który ma na koncie 7 bramek na tegorocznych Mistrzostwach Świata, o jedną mniej niż Francuz Kylian Mbappé i Argentyńczyk Lionel Messi, będzie głównym wątkiem meczu Norwegii-Anglia na Hard Rock Stadium. Przed spotkaniem selekcjonera Anglików Thomasa Tuchela dziennikarze zapytali, czy awans Norwegu do ćwierćfinału jest dla niego niespodzianką. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Jeśli stosunkowo tak niewielki kraj jak Norwegia eliminuje zawsze wielką Brazylię, to szokuje. Jednak czy Japonia, która wcześniej grała z Canarinhos, czy teraz Norwedzy, to przecież są także znakomite zespoły. Przed spotkaniem w mediach społecznościowych uszczypliwości nie szczędzili sobie dwaj najwięksi narodowi przewoźnicy lotniczy z obu krajów. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: To 23, a wcześniej o 19 w Malili rozpocznie się Grand Prix Szwecji na żużlu. W roli głównej Bartosz Zmarzlik.
10: Myślę, każdy każdego napędza. To jest fajne, no to jest sport, to jest żużel, więc sezon jeszcze długi, walczymy.
8: Sport w Trójce wróci chwilę po 17, my też walczymy.
0: Sobota pochmurna, popada przelotny deszcz, na wschodzie burze, nawet z gradem. Maksymalnie na termometrach dziś od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Trójka.

0: Minęła dziewiąta. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Katowice widzą potencjał hałdy w Kostuchnie. Miasto może pozyskać ten teren od spółki restrukturyzacji kopalń. Przez 2 tygodnie po części Bytomia nie będą kursować tramwaje.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 11 lipca to dzień zadumy i refleksji, a nie politycznych sporów, podkreśla szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. Urząd organizuje dziś główne uroczystości w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody rozpoczną się za godzinę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego mszą w intencji ofiar ludobójstwa. Natomiast w południe odbędą się uroczystości przy pomniku ofiar ludobójstwa na skwerze Wołyńskim.
2: Uroczystości są przede wszystkim okazją do wspomnienia niewinnie zamordowanych Polaków, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel.
3: Chcemy przede wszystkim przywołać ofiary zbrodni wołyńskiej. Ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych na Wołyniu w Galicji Wschodniej.
2: Również prezydent Karol Nawrocki uczci ofiary ukraińskich nacjonalistów podczas uroczystości w Radrużu w województwie podkarpackim. Mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: Pan prezydent przy okazji obchodów tej tragicznej rocznicy, jak co roku, będzie upominał się o prawdę i o godne upamiętnienie.
2: Na 11 lipca przypada apogeum rzezi wołyńskiej. Tego dnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści napadli na blisko 100 polskich miejscowości, mordując kilka tysięcy Polaków.
0: Tym tematem zajął się Witold Banach.
5: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Po nieudanej próbie sprzedaży hałdy w Kostuchnie wraca pomysł, by teren przejęło miasto. To miejsce ma ogromny potencjał, mówi wiceprzewodniczący Katowickiej Rady Miasta Tomasz Maśnica.
6: Miejsce ma inspirować do różnego rodzaju działań sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Także szkoda by było taki punkt, jeden z najwyższych punktów

0: W Katowicach. Bo jeżeli chodzi o hałdy, no to jest najwyższa hałda w Katowicach, to Kostuchna.
1: Właścicielem hałdy jest spółka restrukturyzacji kopalń. Teren może zostać przekazany miastu w formie darowizny. Jak mówi rzecznik spółki Mariusz Tomalik, wystarczy złożyć wniosek.
2: Tutaj oczywiście potrzebny jest, zgodnie z ustawą, odpowiedni wniosek gminy. To dotyczy każdego terenu pogórniczego, którym dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń. Tutaj ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dopuszcza możliwość przekazania gminie górniczej w nieodpłatnej formie darowizny na cele publiczne.
1: Spółka restrukturyzacji kopalń bezskutecznie próbowała sprzedać hałdę. Teraz decyzja należy do władz Katowic. Od dziś nie kursują tramwaje pomiędzy Zamłyniem a placem Sikorskiego w Bytomiu. Powodem są prace torowe prowadzone przez Tramwaje Śląskie, a to oznacza sporo zmian dla podróżnych. Linie tramwajowe numer 5 i 30 zostały zawieszone, a 2, 7 i 9 kursują zmienionymi trasami. Dla zminimalizowania utrudnień uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa oznaczona jako Z9. Pojazdy tej linii poruszają się na trasie Bytom-Dworzec, Ruda Śląska, Chebzie-Rondo. Taka organizacja komunikacji miejskiej będzie obowiązywać do 26 lipca. Szczegóły oraz zaktualizowane rozkłady jazdy są dostępne m.in. na stronie transportgzm.pl. Dziś zdaniem meteorologów zmienne zachmurzenie, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni, a jakość powietrza w całym województwie jest bardzo dobra.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 lipca, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Prawo i Sprawiedliwość chce uchwały, w której Sejm wyrazi sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii. W sklepie w stolicy Niemiec napastnik wziął zakładniczkę, kobieta jest już wolna, napastnik w rękach policji. Polacy skarżą się do sanepidu na podejrzaną żywność i brudne kąpieliska, zgłosili kilkaset spraw. Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt uchwały Sejmu wyrażającej sprzeciw wobec członkowstwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Zapowiedział to kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. Decyzja ma związek z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał ukraińską jednostkę imieniem bohaterów UPA. Kwestie historyczne powinny być wyjaśnione, mówił w rozmowie z Renatą Grochal w śniadaniu w Trójce Paweł Sałek z PiSu.
1: Jako największy przyjaciel, też jako największy sojusznik Ukrainy.
2: Ale jesteśmy przyjacielem i składacie projekt uchwały Sejmu sprzeciwu wobec członkowstwa Ukrainy.
1: Mówimy o tym, że ten element musi być wykorzystany w układzie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, że te kwestie historyczne trzeba wyjaśnić.
0: To zły pomysł, komentuje projekt PiS-u Sebastian Gajewski z Lewicy.
3: Państwa uchwała nie ma żadnego znaczenia dla procesu w sensie prawnym. Czemu służy ta uchwała tu i teraz? Niestety służy eskalacji.
0: Śniadanie w Trójce do obejrzenia na stronie Trójki w mediach społecznościowych. Przetrzymywana ponad 10 godzin w berlińskim markecie kobieta uwolniona. Policja zatrzymała napastnika. Mężczyzna z nożem wtargnął do sklepu wczoraj wieczorem. Przez całą noc funkcjonariusze negocjowali z porywaczem. Po 11 godzinach mężczyzna został obezwładniony, a kobieta uwolniona. Zakładniczkę badają lekarze. Nie wiadomo, jakie motywy miał napastnik. Rosjanie chcieli przetestować system obrony powietrznej Ukrainy. Tak ekspert komentuje nocne ataki na Kijów. W ukraińskiej stolicy ponad 10 osób zostało rannych. Zdaniem Mariusza Cielmy z Nowej Techniki Wojskowej ten ostrzał nie był intensywniejszy niż poprzednia.
4: Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj mamy, jak patrzę nawet na zegarek, 11 lipca, to były już dwa duże ataki, przynajmniej dwa kolejne, takie właśnie z użyciem tych bardziej zaawansowanych środków walki. Więc ta tendencja moim zdaniem jest wyższa niż wcześniej i Rosjanie zapewne chcieliby co noc atakować, tak? Natomiast ich ten system, weryfikacja celów, co mają atakować i czym mają atakować, na to nie pozwala.
0: Nocą rakiety balistyczne spadły na cztery dzielnice Kijowa, uszkodziły budynki i infrastrukturę. Z kolei w rosyjskich ostrzałach obwodu donieckiego zginęło 7 osób, ponad 20 zostało rannych. 27 migrantów w ciężarówce na granicy z Litwą. O udaremnionej próbie nielegalnego przekroczenia granicy poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Funkcjonariusze zatrzymali na granicy z Litwą ciężarówkę z naczepą na rumuńskich numerach rejestracyjnych. W środku kierowca przewoził 27 osób. Żywność i woda podejrzanej jakości, niehigieniczne warunki w gastronomii, brudne kąpieliska i baseny. Polacy w całym kraju zgłosili do sanepidu ponad 300 spraw, wykorzystując do tego aplikację M-Obywatel. Usługa działa od ponad tygodnia, przypomina główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Wyjeżdżamy gdzieś i widzimy w restauracji, że warunki sanitarne, które towarzyszą wydawaniu posiłków, są niewłaściwe. Zgłoszenie, interwencja, nasz inspektor jedzie na miejsce, sprawdza, jak tam wygląda sytuacja i jesteśmy w stanie bardzo szybko wyeliminować potencjalne zagrożenia, na przykład zatrucia pokarmowe czy jakieś inne nieprawidłowości.
0: Aplikacja w serwisie M-Obywatel pozwala na dołączenie do zgłoszenia zdjęć czy filmów. I to wszystko w tym serwisie Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sobota pochmurna, popada przelotny deszcz, a na wschodzie lokalnie burza, nawet z gradem. Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum do 25 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tydnia już przyzwyczaili. Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końskim klary, które od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kajnikaj. A dziocie tak będzie bez ośrodek niżowy z nad Skandynawii i front atmosferyczny, który sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam nagować. Tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki dyszczyk, no może jakaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić, potem pod sum wieczór jeszcze Parizol się przyjdą, no a tak w ciągu dnia, no to już klara będzie na niebie i trochę chmury, i to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23, w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku Białej 22, jak patrza tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21. No to, że myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć jakaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocimy, ani też nie zmarznymy. A jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami w większości regionu. Przejaśnieniami w większości regionu. No, wiadomość, bo zacznie się ocieplać. Już tak 25 stopni i powyżej będzie. Ja jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia. Tu jest spokój i luz. Ale atmosferyczny w Katowicach, Modzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali. No i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu. No jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo, miałbych na tyle.

Bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej.

bezumiarzy. Jeszcze pieśń. Niech rośniesz. Bezgraniczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj, drętwi. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap, teraz łap. Chociaż spróbuj. Masz. Chcemy więcej. Niech rośnie.

0: Na zegarach 11. Dziś zapraszamy słuchaczy Radia Katowice do poznawania smaków Rudy Śląskiej. Już po raz 20 ulicami Katowic przejdzie Marsz Autonomii. W serwisie także o atrakcjach Barbórki w środku lata w Tarnowskich Górach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek zapraszam. Plenerowe miasteczko Radia Katowice gości dziś w Rudzie Śląskiej. W ogrodzie Śląskiego Teatru Impresaryjnego imienia Henryka Bisty nasi reporterzy odkrywają dla Państwa regionalne smaki i tradycje. W Rudzie Śląskiej kultywuje się śląskie zwyczaje, mówi sekretarz miasta Liliana Moskała-Zydra.
2: Język śląski można usłyszeć i na drogach, i w kościele, i w urzędach. Również go domy po śląsku i w placówkach oświatowych wszędzie. Natomiast wchodząc w głąb śląskości, to ja bym powiedziała, że przede wszystkim śląskość to jest przywiązanie do tradycji u nas.
3: Dlaczego warto tutaj wpaść? Oprócz tego, że oczywiście będziemy karmić nasze brzuchy i będziemy się zadawalać smakowo.
2: W ogrodach śniadaniowych, bo znajdujemy się w dzielnicy Nowy Bytom w Rudzie Śląskiej i dla dużego znajdzie się jakiś element rozrywki i dla malutkiego, czyli część kulinarna jest i część rozrywkowa i część kulturalna również.
0: W ogrodach Śląskiego Teatru Impresaryjnego zagra też lokalna orkiestra, jest grill, animacje dla dzieci oraz warsztaty kulinarne. Już po raz 20 ulicami Katowic przejdzie Marsz Autonomii. Wydarzenie jest organizowane przez Ruch Autonomii Śląska. Dla mieszkańców to okazja do zamanifestowania śląskiej tradycji i tożsamości. Jak mówi Jerzy Gorzelik, lider RASiU, to także nawiązanie do przedwojennego sposobu funkcjonowania regionu.
4: Marsz organizowany jest po to, żeby przypomnieć o tym, że województwo śląskie otrzymało autonomię od Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lipca 1920 roku. Upomnieć się o to rozwiązanie, które zostało nielegalnie zniesione przez stalinowskie władze w roku 1945 i napomnieć obecne władze, by pamiętały o tym doświadczeniu i korzystały z niego w dziele budowy prawdziwej samorządności opartej na silnych regionach.
0: Marsz wyruszy w samo południe z placu Sejmu Śląskiego i przejdzie do Parku Powstańców Śląskich, gdzie zaplanowano atrakcje dla całych rodzin.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Barbórka w środku lata trwa w Tarnowskich Górach. Imprezy towarzyszą jubileuszowi 500-lecia miasta. Jak mówi Mariusz Jarząbek z Tarnogórskiego Magistratu, przygotowano wiele atrakcji.
5: Scena ogromna, masa muzyków, warsztaty, występy takich zespołów, między innymi jak Lubow, Silesian Brass Quartet, będziemy się uczyć tańczyć na świeżym powietrzu. Będzie Franek Lakuna, będzie Grzegorz Ponka z zespołem, będą, uwaga, improwizacje kabaretowe, więc będzie też coś innego, czego nie było wcześniej. Będą warsztaty dla dzieci, orkiestra OSP Tomkowice.
0: Oprócz tego przez cały weekend na tamtejszym rynku odbywa się jarmark rękodzieła. Barbórka w środku lata w Tarnowskich Górach potrwa do jutra. Letnie potańcówki powracają na katowicki rynek. Dziś zaplanowano pierwszą tegoroczną zabawę przed Teatrem Śląskim. Motywem przewodnim imprezy Roztańczony Wyspiański jest muzyka filmowa. Wybór repertuaru pierwszej potańcówki jest związany z obchodami urodzin Kilara w Katowicach. Jako dodatkową atrakcję zaplanowano też naukę układu z profesjonalnymi tancerzami. Będą oni odtwarzać scenę z jednego z filmów, do którego muzykę skomponował Wojciech Kilar. Potańcówki organizowane będą w każdą sobotę wakacji. Zabawa rozpocznie się o 20 i potrwa do 22. Organizatorzy zastrzegają jednak, że w razie złej pogody potańcówka zostanie przeniesiona na przyszły tydzień. Zdaniem meteorologów przez całą sobotę na niebie na przemian słońce i chmury i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Będzie ciepło na termometrach do 23 stopni. O tej porze mamy jeszcze informacje dla alergików. Pierwsza połowa lipca to czas pylenia traw, babki, szczawiu, pokrzywy, komosy i bylicy. W powietrzu unoszą się też zarodniki grzybów z rodzajów kladosporium i alternaria.
6: Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tydnia już przyzwyczaili. Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końckiem klary, kiedy od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kajnie kaj. A dziocie tak będzie bez ośrodek niżowy z noc kontynowi i front atmosferyczny, który sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam na głowa nie poleci i za gorko też nie będzie, a z drugiej strony też no, nie będzie nam za zimno, no i tak będzie do południa, a po południu kaj, nie kaj, taki bych powiedział kapuśniaczek, skoro dzisiaj my są tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki deszczyk no może kaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić, potem pod sum wieczór jeszcze parizol się przyjdą, no a tak w ciągu dnia no to już klara będzie na niebie i trochę chmury i to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23, w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku Białej 22, jak patrza tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21. No to ja myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć jakaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocimy, ani też nie zmarzniemy. A jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami. W większości regionu nie będzie padać. Jedynie lokalnie może zaś się przytrafić jakiś taki kapuśniaczek. A temperatura jutro będzie tak między 21 a 23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i z północy. Od poniedziałku, i tu mam fajną wiadomość, bo zacznie się ocieplać. Już tak 25 stopni i powyżej będzie. Ja, jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia, tu jest spokój i luz, ale atmosferycznie w Katowicach modzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali, no i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu, no jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo, miałbych na tyle.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami ofiar zbrodni wołyńskiej ma powstać w Warszawie. Jego budowę zapowiedział premier. PiS składa tymczasem projekt sejmowej uchwały. Domaga się w niej zablokowania akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Marsz Autonomii Śląska przejdzie w południe ulicami Katowic. W Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami wszystkich odnalezionych ofiar zbrodni wołyńskiej, zapowiedział to premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych w rocznicę Krwawej Niedzieli szef rządu mówił, że obowiązkiem Polski wobec ofiar, ale także sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości jest prawda.
1: Premier powiedział, że prawda to wskazanie i nazwanie winnych oraz potępienie tej zbrodni. To także pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni.
2: Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek wobec ich bliskich, wobec narodu i państwa polskiego.
1: Donald Tusk podkreślił, że właśnie z tego powodu podjął skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.
2: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci.
1: Szef rządu dodał, że Europa pokoju i wzajemnego szacunku pojednana po II wojnie światowej była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Prawo i Sprawiedliwość złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej z powodu gloryfikowania UPA. Jak tłumaczył w Lublinie poseł PiS Przemysław Czarnek, tu cytat, mamy obowiązek krzyczeć o odradzaniu się ideologii nazistowskiej na Ukrainie. Chodzi o nazwanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA.
3: Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami europejskimi. Nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do spuścizny najgorszej z możliwych.
0: Mówił Przemysław Czarnek. Dzisiaj mija 83. rocznica Krwawej Niedzieli. Tego dnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali mieszkańców niemal 100 wsi na Wołyniu, a także na terenie Galicji Wschodniej oraz części Lubelszczyzny i Polesia. Jak szacują historycy, UPA w latach 1943-47 wymordowała ponad 100 tysięcy Polaków. Po raz 20 ulicami Katowic przejdzie Marsz Autonomii. Wydarzenie organizowane jest przez Ruch Autonomii Śląska. Dla mieszkańców to okazja zamanifestowania śląskiej tradycji i tożsamości. Jak mówi lider ruchu Jerzy Gorzelik, to także nawiązanie do przedwojennego sposobu funkcjonowania regionu.
4: Marsz organizowany jest po to, żeby przypomnieć o tym, że województwo śląskie otrzymało autonomię od Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lipca 1920 roku. Upomnieć się o to rozwiązanie, które zostało nielegalnie zniesione przez stalinowskie władze w roku 1945 i napomnieć obecne władze, by pamiętały o tym doświadczeniu.
0: Marsz wyruszy w samo południe z placu Sejmu Śląskiego i przejdzie do Parku Powstańców Śląskich, gdzie zaplanowano atrakcje dla rodzin. W wydarzeniu oprócz mieszkańców uczestniczą też przedstawiciele organizacji społecznych, samorządowcy oraz osoby zainteresowane historią i kulturą Śląska. Na lotnisku w Łodzi uruchomiono usługę Fast Track. Chodzi o szybsze przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Ta dodatkowo płatna opcja ma pozwolić pasażerom ominąć standardową kolejkę do punktu kontroli. Rozwiązanie znane z większych portów lotniczych może mieć szczególne znaczenie w okresie wakacyjnym, kiedy ruch na lotnisku jest większy. Jakub Jędrzejewski sprawdzał, jak to działa.
5: Fast Track działa w godzinach odpraw i daje pasażerom możliwość skorzystania z wydzielonego przejścia. Usługę można wykupić już podczas rezerwacji biletu m.in. w aplikacji lub na stronie linii lotniczej Ryanair, a także zarezerwować później przez stronę lotniska i opłacić bezpośrednio w punkcie informacji lotniskowej. Choć Lublinek nie jest dużym portem lotniczym, takie rozwiązanie może sprawdzić się teraz w sezonie letnim, gdy w krótkim czasie odprawianych jest wielu pasażerów lotów czarterowych i rejsowych. Wtedy przed kontrolą bezpieczeństwa mogą tworzyć się większe kolejki. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: W sezonie letnim z portu lotniczego w Łodzi można polecieć do popularnych kurortów w Turcji, Grecji i Albanii. Pasażerowie mogą korzystać także z regularnych połączeń do Londynu, Mediolanu czy Alicante. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalne burze z gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach będzie od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Uwaga!

0: Minęła 12. W Warszawie powstanie mur pamięci ku czci ofiar rzezi wołyńskiej, zapowiedział premier Donald Tusk. Cieszyńscy radni nie zgodzili się na zawieszenie funkcjonowania budżetu obywatelskiego. W Kokotku koło Lublińca dobiega końca jeden z największych chrześcijańskich festiwali w Europie.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami wszystkich odnalezionych ofiar zbrodni wołyńskiej, zapowiedział premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych w rocznicę krwawej niedzieli szef rządu mówił, że obowiązkiem Polski wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda.
2: Premier powiedział, że prawda to wskazanie i nazwanie winnych oraz potępienie tej zbrodni. To także pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni.
3: Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek wobec ich bliskich, wobec narodu i państwa polskiego.
2: Donald Tusk podkreślił, że właśnie z tego powodu podjął skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.
3: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci.
2: Szef rządu dodał, że Europa pokoju i wzajemnego szacunku, pojednana po II wojnie światowej, była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu.
3: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków.
2: Szacuje się, że w rzezi wołyńskiej zginęło nawet 120 tysięcy Polaków.
0: Te informacje zebrała Jolanta Turkowska.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Budżet obywatelski Cieszyna zostaje. Radni nie zgodzili się na przerwę w funkcjonowaniu programu. Jeszcze w tym roku ma ruszyć nabór projektów do realizacji w przyszłym. Wcześniej miasto rozważało zawieszenie kolejnej edycji, aby przygotować nowy regulamin. Ostatecznie prace nad zmianami będą prowadzone równolegle. Chodzi m.in. o to, aby mieszkańcy zgłaszali zadania możliwe do wykonania w ciągu jednego roku, mówi burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

0: Kiewicz.
1: To mają być proste projekty, które jesteśmy w stanie łatwo wprowadzić. Jeśli coś jest na tyle skomplikowane, że cały proces ma trwać 2 lata, to być może trzeba go po prostu wpisać jako wniosek do budżetu i realizować w innym trybie.
0: Miasto chce też rozszerzyć program o zielony budżet oraz osobną pulę na mniejsze projekty młodzieżowe. Kwota najbliższej edycji budżetu obywatelskiego będzie prawdopodobnie niższa niż obecne 500 000 zł. Harmonogram naboru jest na ukończeniu, wkrótce ma zostać ogłoszony. Dobiega końca jeden z największych chrześcijańskich festiwali w Europie. Od tygodnia w Kokotku koło Lublińca odbywają się koncerty, warsztaty sportowe, muzyczne i te związane z rozwojem osobistym oraz modlitwy i konferencje. Jednym z corocznych punktów imprezy wieńczących Festiwal Życia jest ekstremalny bieg.
2: No i kolejna wspólna ekipa dobiegła na naszą metę.
3: Było świetnie, naprawdę. To, co się wytaplaliśmy w tym błocie, to chyba za wszystkie lata. Zabawa była naprawdę przednia i pamiętamy to na długo.
4: Byliśmy w bagnie, w piasku, w ziemi, w liściach, w konarach, ale w tym czoła pociek, Bóg był z nami i przebiegliśmy to. Z dużą ilością energii na kolejny bieg.
5: Jesteśmy trzeci raz, uwielbiamy tu przyjeżdżać. To jest taki czas, gdzie możemy odpocząć mentalnie, jednoczyć z ludźmi, rozmawiać.
6: W następnym roku też festiwal nas zobaczy.
0: Festiwal Życia w Kokotku potrwa do jutra, bierze w nim udział ponad 1500 osób. Letnie potańcówki powracają na katowicki rynek. Dziś zaplanowano pierwszą tegoroczną zabawę przed Teatrem Śląskim. Motywem przewodnim imprezy Roztańczony Wyspiański jest muzyka filmowa. Jak mówi dyrektor instytucji Katowice Miasto Ogrodów Łukasz Kałębasiak, na inauguracyjną potańcówkę przygotowano muzykę skomponowaną przez Wojciecha Kilara.
7: Bo z tego wspaniałego dziedzictwa muzycznego, którą mistrz nam zostawił, jest z czego wybierać również utwory, które mogą służyć do tańca i te utwory zaproponuje nam wykonanie na żywo Gorko Dixie Band, a więc wyjątkowa okazja, żeby zatańczyć po pierwsze muzykę filmową, po drugie muzykę wykonywaną na żywo. Szykujemy też pewien happening taneczny. Wykorzystamy pewną choreografię z pewnego filmu i zaproszeni przez nas tancerze tą choreografię dla nas odtworzą.
0: Zabawa rozpocznie się o godzinie 20, jednak w razie złej pogody potańcówka zostanie przeniesiona na przyszły tydzień. Zdaniem meteorologów wieczorem w Katowicach, czyli mniej więcej około godziny 20, padać nie będzie, natomiast przelotny deszcz spodziewany jest w godzinach popołudniowych. Dziś na termometrach w regionie maksymalnie 23 stopnie.
8: Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tydnia już przyzwyczaili. Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końckiem klary, które od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kajnikaj. A dziocie tak będzie bez ośrodek niżowy z nad Skandynawii i front atmosferyczny, który sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam na głowa nie poleci i za gorko też nie będzie, a z drugiej strony też no, nie będzie nam za zimno. No i tak będzie do południa, a po południu kaj, nie kaj, taki bych powiedział kapuśniaczek, skoro dzisiaj my są tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki deszczyk no, może kaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić, potem pod sum wieczór jeszcze paryzol się przyjdą, no, a tak w ciągu dnia no to już klara będzie na niebie i trochę chmury, to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23 w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku-Białej 22, jak patrza tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21. No to ja myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć jakaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocimy, ani też nie zmarzniemy. Ja jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami w większości regionu nie będzie padać. Jedynie lokalnie może zajście przytrafić jakiś taki kapuśniaczek. A temperatura jutro będzie tak między 21 a 23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i z północy. Od poniedziałku, i tu mam fajną wiadomość, bo zacznie się ocieplać. Już tak 25 stopni powyżej będzie. Ja, jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia, tu jest spokój i luz, ale atmosferycznie w Katowicach Modzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali. No i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu. No jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo, miałbych na tyle.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Hołd ofiarom rzezi wołyńskiej oddał na Ukrainie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W wystąpieniu mówiło o Dniu Przemienienia. Po silnym wstrząsie trwa ewakuacja w kopalni zakładów górniczych Lubin. 7 górników jest nadal w strefie zagrożenia. W Tatrach zaczęła kwitnąć wierzbówka. Niech rocznica ludobójstwa na Wołyniu będzie dniem przemienienia, mówił w Wołyce pod Łuckiem na Ukrainie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej bierze udział w uroczystościach upamiętniających Polaków zamordowanych 83 lata temu przez ukraińskich nacjonalistów. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy oddają hołd ofiarom rzezi wołyńskiej.
1: Niech ten dzisiejszy dzień, 83. rocznica ludobójstwa na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej, będzie dniem przemienienia wielu serc, umysłów, a zawsze niech pozostanie dniem wiecznym.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Hołd ofiarom rzezi wołyńskiej oddał na Ukrainie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W wystąpieniu mówiło o Dniu Przemienienia. Po silnym wstrząsie trwa ewakuacja w kopalni zakładów górniczych Lubin. 7 górników jest nadal w strefie zagrożenia. W Tatrach zaczęła kwitnąć wierzbówka. Niech rocznica ludobójstwa na Wołyniu będzie dniem przemienienia, mówił w Wołyce pod Łódzkiem na Ukrainie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej bierze udział w uroczystościach upamiętniających Polaków zamordowanych 83 lata temu przez ukraińskich nacjonalistów. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy oddają hołd ofiarom rzezi wołyńskiej.
1: Niech ten dzisiejszy dzień, 83. rocznica ludobójstwa na Wołyniu Małopolsce Wschodniej, będzie dniem przemienienia wielu serc, umysłów, a zawsze niech pozostanie dniem wiecznej i świętej pamięci dla męczeńskiej śmierci Polaków, dla męczeńskiej śmierci niewinnych.
0: 11 lipca 1943 roku podczas Krwawej Niedzieli oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały około 100 polskich miejscowości na Wołyniu. Było to apogeum zbrodni wołyńskiej popełnionej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1943-46 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 120 tysięcy Polaków, a setki tysięcy zostały zmuszone do opuszczenia rodzinnych miejsc. Trwa akcja wycofywania górników z rejonu zagrożonego wstrząsami w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. 13 już udało się ewakuować, 7 nadal jest w strefie zagrożenia. Dzisiaj rano doszło do wstrząsu w zakładach górniczych Lubin należących do KGHM. Jak podano, tego rodzaju wstrząsy pojawiają się regularnie, ale ten był bardzo silny. Miał magnitudę 4, niegroźną dla infrastruktury na powierzchni, ale bardzo niebezpieczną pod ziemią. Zakłady górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro. System ochrony zdrowia wymaga zmian. Zgodzili się co do tego politycy podczas dyskusji w śniadaniu w Trójce. Rząd zapowiada reformę, która zakłada m.in. wprowadzenie maksymalnych stawek godzinowych dla lekarzy. Górny limit wyniesie 240 zł brutto za godzinę. Według premiera Donalda Tuska pierwsze zmiany mają wejść w życie we wrześniu. Polacy zasługują na leczenie na najwyższym poziomie, podkreślał w Trójce Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
2: Ale to, co zjadało gigantyczny budżet NFZ-u, to coraz większy każdego roku, to przede wszystkim wynagrodzenia lekarzy, wynagrodzenia medyków. Po drugie, wycena, często jak w przypadku neurochirurgów, zawyżona z możliwością licznych patologii. Najwyraźniej w tej mętnej wodzie wielu się odnalazło. Koniec, basta, tak dalej nie będzie.
0: Z kolei Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że problemem jest przede wszystkim brak porozumienia w koalicji rządzącej co do kierunku planowanych reform.
3: E-kolejka to już miała dawno być, jeśli ja dobrze pamiętam. Na kolonoskopię trzeba czekać 1,5 roku. I to widać po prostu w systemie związany z tym, w jaki szpital może przyjąć. I to jest po prostu sytuacja tragiczna, no bo jeśli w takich badaniach mamy tak, że nawet nie mamy działalności prewencyjnej, zapobiegawczej, tego, żeby otoczyć troską pacjenta, no to cóż dopiero w innych obszarach.
0: Propozycje reform były już omawiane przez resort z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Kolejne rozmowy mają się odbyć 16 lipca. Tatrzańskie hale zaczynają pokrywać się różowymi dywanami. To za sprawą kwitnącej wierzbówki kiprzycy. Kwiaty pojawiły się już w niższych partiach Tatr. Wierzbówka kojarzy się przede wszystkim z halą gąsienicową, ale można ją oglądać także w mniej uczęszczanych miejscach.
4: Kwitnie masowo na hali Kondratowej, w Dolinie Kościeliskiej, jak najbardziej możemy tą roślinę zobaczyć. To jest roślina, która porasta wszystkie tereny, które były w jakiś sposób zniszczone, czy po pożarach, czy po wiatrołomach. W tych miejscach tą wierzbówkę możemy zobaczyć. W tym momencie pewnie na Podhalu, w różnych miejscach też kwitnie. No nie jest to roślina specyficzna dla tej hali, ale z tamtym miejscem jest najbardziej kojarzona.
0: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pracownicy parku apelują, aby nie wchodzić w kwitnące łany wierzbówki. Przypominają, że niszczenie roślin na terenie parku jest zabronione.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 58% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 16 można korzystać z nadwyżki prądu. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalnie burze z gradem, głównie we wschodniej połowie kraju.
7: A
5: autopromocja.

0: Minęła 12. Ku czci ofiar rzezi wołyńskiej zapowiedział premier Donald Tusk. Cieszyńscy radni nie zgodzili się na zawieszenie funkcjonowania budżetu obywatelskiego. W Kokotku koło Lublińca dobiega końca jeden z największych chrześcijańskich festiwali w Europie.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami wszystkich odnalezionych ofiar zbrodni wołyńskiej, zapowiedział premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych rząd, że obowiązuje osobem przezwyciężenia bolesna na rzecz tam.
2: Premier powiedział, że prawda to wskazanie i nazwanie winnych oraz potępienie tej zbrodni. To także pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni.
3: Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek wobec ich bliskich, wobec narodu i państwa polskiego.
2: Donald Tusk podkreślił, że właśnie z tego powodu podjął skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.
3: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci.
2: Szef rządu dodał, że Europa pokoju i wzajemnego szacunku pojednana po II wojnie światowej była w kiwaniu rzeczy
3: powinno być gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków.
2: Szacuje się, że w rzezi wołyńskiej zginęło nawet 120 tysięcy.
0: Te informacje zebrała Jolanta Turkowska.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Budżet obywatelski Cieszyna zostaje. Radni nie zgodzili się na przerwę w funkcjonowaniu programu. Jeszcze w tym roku ma ruszyć nabór projektów do realizacji w przyszłym. Wcześniej miasto rozważało zawieszenie kolejnej edycji, aby przygotować nowy regulamin. Ostatecznie prace nad zmianami będą prowadzone równolegle. Chodzi m.in. o to, aby mieszkańcy zgłaszali zadania możliwe do wykonania w ciągu jednego roku, mówi burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.
5: To mają być proste projekty, które jesteśmy w stanie łatwo wprowadzić. Jeśli coś jest na tyle skomplikowane, że cały proces ma trwać 2 lata, to być może trzeba go po prostu wpisać jako wniosek do budżetu i realizować w innym trybie.
0: Miasto chce też rozszerzyć program o zielony budżet oraz osobną pulę na mniej młodzieżowe. Przy edycji budżetu obywatelskiego będzie prawdopodobnie niższa niż obecne 500 000 zł. Harmonogram na boczeniu wkrótce mszony. Dobiega końca jeden z największych chrześcijańskich festiwali w Europie. Od tygodnia w Kokotku koło Lublińca odbywają się koncerty, warsztaty sportowe, muzyczne i te związane z rozwojem osobistym oraz modlitwy i konferencje.
6: No i pełna ekipa dobiegła na naszą metę.
7: Było świetnie, naprawdę. To, co się wytaplaliśmy w tym błocie, to chyba za wszystkie lata. Zabawa była naprawdę przednia i zapamiętamy to na długo.
8: Byliśmy w bagnie, w piasku, w ziemi, w liściach, w konarach, ale w tym czoła pociek, Bóg był z nami i przebiegliśmy to. Z dużą ilością energii na
9: koniec. My trzecie wielbiamy i możemy odpocząć i jednoczywiać. W następnym roku też festiwal nas zobaczy.
0: Festiwal Życia w Kokotku potrwa do jutra, bierze w nim udział ponad 1500 osób. Letnie potańcówki powracają na katowicki rynek. Dziś zaplanowano pierwszą tegoroczną zabawę w Śląskim. Motywem przewodnim imprezy Roztańczony Wyspiański jest muzyka filmowa. Jak mówi dyrektor instytucji Katowice Miasto Ogrodów Łukasz Kałębasiak, na inauguracyjną potańcówkę przygotowano muzykę skomponowaną przez Wojciecha Kilara.
10: Z tego wspaniałego dziedzictwa muzycznego, którą mistrz nam zostawił, jest z czego wybierać również utwory, które mogą służyć do tańca i te utwory zaproponuje nam w wykonaniu na żywo Gorko Dixie Band, a więc wyjątkowa okazja, żeby zatańczyć po pierwsze muzykę filmową, po drugie muzykę wykonywaną na żywo. Szykujemy też pewien happening taneczny. Wykorzystamy pewną choreografię z pewnego filmu i zaproszeni przez nas tancerze tą choreografię dla nas odtworzą.
0: Zabawa rozpocznie się o godzinie 20, jednak w razie złej pogody potańcówka zostanie przeniesiona na przyszły tydzień. Zdaniem meteorologów wieczorem w Katowicach, czyli mniej więcej około godziny 2, nieprzelotny deszcz spodziewany jest w godzinach popołudniowych. Dziś na termometrach w regionie maksymalnie 23 stopnie.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polski, 11 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON na Ukrainie mówi, że pojednanie to droga do Unii Europejskiej. Te słowa padają w rocznicę rzezi wołyńskiej. Ratownicy próbują ewakuować jeszcze jednego górnika uwięzionego po wstrząsie w zakładach górniczych Lubin. 19 jest już na powierzchni. Na upały ciepła herbata. Nasza korespondentka pytała, jak Irańczycy radzą sobie z ponad 40-stopniowymi temperaturami. Prawda, upamiętnienie i pojednanie to droga do Unii Europejskiej, mówił Wołyce na Wołyniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON odniósł się w ten sposób do pytań dziennikarzy o wejście Ukrainy do wspólnoty.
1: Przez te trzy wartości prowadzi droga Ukrainy do Unii Europejskiej. Bez spełnienia tych wartości trudno sobie to wyobrazić, bo to są nie wartości polskie. To są wartości świata zachodniego, zbudowane od pokoleń, od wieków w Europie, do której my aspirowaliśmy, do której my dążyliśmy, do której przystąpiliśmy jako do Unii Europejskiej, a dzisiaj dąży i aspiruje Ukraina.
0: Wcześniej Przemysław Czarnek z PiS zapowiedział, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do weryfikowania UPA. Powiedział to związek krzyczeć o odradzaniu się ideologii nazistowskiej na Ukrainie. Szef MON odniósł się też do kwestii wymiany polskich migów na ukraińskie drony. Jak powiedział, dzisiaj jest dużo dobrych wieści, więcej niż było jeszcze kilka dni temu. Strona ukraińska wróciła do rozmów, stwierdził. Dzisiaj mija 83. rocznica Krwawej Niedzieli. Tego dnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali mieszkańców niemal 100 wsi na Wołyniu, a także na terenie Galicji Wschodniej oraz części Lubelszczyzny i Polesia. Trwa ewakuacja górników z zakładów górniczych Lubin na Dolnym Śląsku. O poranku doszło tam do silnych wstrząsów. Na powierzchnię wyciągnięto już 19 osób.
2: Jedna osoba jest jeszcze na dole, jest uwięziona w naszej ratownicy, mają z nią kontakt, więc czeka na ratunek, jest z nią kontakt, więc to jest bardzo dobra informacja.
0: Powiedział nam Mirosław Kuka z Wydziału Komunikacji KGHM. Wstrząsy pojawiają się w tym regionie regularnie, ale ten, jak podano, był bardzo silny. Miał magnitudę 4, niegroźną dla infrastruktury na powierzchni, natomiast bardzo niebezpieczną pod ziemią. Zakłady górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Warunki w Tatrach nie sprzyjają górskim wędrówkom. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o rozsądne planowanie wycieczek. Spod Giewontu Filip Droszcz.
3: W najwyższych partiach Tatr temperatura może utrzymywać się w okolicach zera. Miejscami możliwy jest szron, a niski pułap chmur ogranicza widoczność.
4: Na szczytach wieje niewielki wiatr. Przy tej temperaturze odczuwanie tego chłodu znacząco jest niższe. Na podziwianie widoków nie są to idealne warunki.
3: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostrożność należy zachować także na niżej położonych szlakach.
4: Po tych ostatnich opadach, no bo cały tydzień praktycznie padało, no jest błotniście, jest ślisko, także trzeba zachować ostrożność.
3: Synoptycy prognozują poprawę pogody dopiero w przyszłym tygodniu. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: Ponad 1 800 000 ludzi ewakuowano we wschodnich Chinach w związku ze zbliżającym się tajfunem Bawi. Po przejściu nad północnym Tajwanem i południowymi wyspami Japonii żywioł kieruje się w stronę prowincji Zhejiang, gdzie jutro nad ranem ma uderzyć w okolice 10-milionowego miasta Wenzhou. Tajfun osłabł do pierwszej kategorii w 5-stopniowej skali, jednak nadal niesie bardzo intensywne opady i porywisty wiatr. Na Tajwanie rannych zostało niemal 90 osób. Odwołano wszystkie loty na przybrzeżne wyspy oraz większość lotów międzynarodowych i do Chin. 46 stopni w cieniu, nocą 30 to w Bagdadzie. W Teheranie trochę chłodniej, 40 stopni w dzień i 26 w nocy. Nasza korespondentka Milena Rashid-Szechab pytała Irańczyków i Irakijczyków, jak radzą sobie z takimi upałami.
5: W całym Bagdadzie rozstawione są stoiska z herbatą. Paleniska pod wielkimi imbrykami palą się cały czas. Pijemy herbatę, kiedy tylko się da, nawet przy 50 stopniach. Gorąca najlepsza, ale mrożona też może być. Mówią Mustafa i Hussein. Hoda, artystka z Teheranu, ma kilka sposobów na upał. Najlepiej jej zdaniem sprawdzają się w klimacie gorącym i suchym. Do wody z cytryną trzeba dodać trochę soli, bo jeśli się dużo pocisz, tracisz sól z organizmu i trzeba ją uzupełniać. Unikaj zimnych napojów, bo pogarszają sytuację. Najlepsze są te w temperaturze pokojowej albo trochę niższej. I koniecznie kostki lodu. Przykłada się je do czoła albo na nadgarstki, tam gdzie najłatwiej wyczuwa się puls. Milena Rashid-Szechab, Polskie Radio, Bagdad.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalne burze z gradem.

0: głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tydnia już przyzwyczaili. Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końskim klary, kiedy od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kajnikaj. A dziecię tak będzie bez ośrodek niżowy z nad Skandynawii i front atmosferyczny, kiedy sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam na głowa nie poleci i za gorko też nie będzie, a z drugiej strony też no, nie będzie nam za zimno. No i tak będzie do południa, a po południu kaj, nie kaj, taki bych powiedział kapuśniaczek, skoro dzisiaj my są tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki deszczyk no może kaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić, potem pod sum wieczór jeszcze paryzol się przyjdą, no a tak w ciągu dnia no to już klara będzie na niebie i trochę chmury i to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23, w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku Białej 22, jak patrza tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21. No to, że myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć kaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocymy, ani też nie zmarznymy. Ja jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami w większości regionu, nie będzie padać. Jedynie lokalnie może zaś się przytrafić jakiś taki kapuśniaczek. A temperatura jutro będzie tak między 21 a 23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i z północy. Od poniedziałku, i tu mam fajną wiadomość, bo zacznie się ocieplać. Już tak 25 stopni i powyżej będzie. Ja, jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia. Tu jest spokój i luz. Ale atmosferyczny w Katowicach, Modzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali. No i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu. No jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na Jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo, miałbych na tyle.

Na zegarach 13. W Polsce i na Ukrainie trwają obchody 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Ulicami Katowic przechodzi Marsz Autonomii. Ponad 3 miliony 200 tysięcy pasażerów odprawiono w pierwszym

0: Polskiej.
1: Niech ten dzisiejszy dzień, 83. rocznica ludobójstwa na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej, będzie dniem przemienienia wielu serc, umysłów, a zawsze niech pozostanie dniem wiecznej i świętej pamięci dla męczeńskiej śmierci Polaków, dla męczeńskiej śmierci niewinnych.
0: 11 lipca 1943 roku podczas tzw. Krwawej Niedzieli oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały około 100 polskich miejscowości na Wołyniu. Było to apogeum zbrodni wołyńskiej popełnionej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1943-1946 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 120 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej.
2: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: 20. Marsz Autonomii idzie ulicami Katowic. Biorą w nim udział mieszkańcy regionu, pasjonaci śląskiej kultury oraz przedstawiciele organizacji społecznych i samorządowych. Chcemy zamanifestować naszą tożsamość, mówili uczestnicy marszu.
3: Polska to nie tylko Warszawa, to nie tylko Poznań, ale także Śląska, Kaszuby. To jest święto różnorodności, a nie święto nacjonalistyczne.
4: Dla wielu osób, które utożsamiają się jako Ślązacy, to jest niemalże element tożsamości i wyrażenia tejże tożsamości. Polska mniejszościami stała i stoi.
5: To jest mój heimat, jestem Ślązoczką. To jest mój obowiązek, być na marszu.
6: 15 lipca 1920 roku polski rząd dał Ślązakom autonomię. Trzeba o tym pamiętać, trzeba to kultywować. Zabieram całą rodzinę, moich najmłodszych synów, żeby o tym pamiętali, no i żeby później dalej robili to samo, co ich tata.
0: Uczestnicy marszu wyruszyli z placu Sejmu Śląskiego w Katowicach do Parku Powstańców Śląskich. Tam odbędzie się rodzinny piknik. Ponad 3 200 tysięcy pasażerów odprawiono w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku na lotnisku w Pyrzowicach. Wzrost rok do roku to ponad 7%. Jak mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, wzrost odnotowano zarówno w ruchu regularnym, jak i tym czarterowym.
7: Od stycznia do czerwca bieżącego roku z siatki połączeń regularnych podróżni najchętniej wybierali Dortmund, Londyn Luton, Maltę, Londyn Stansted i Alicante. Z kolei w ruchu czarterowym dominowały Marsa Alam, Hurgada, Antalya, Sharm el Sheikh oraz tunezyjska wyspa Dżerba. Przewidujemy, że w lipcu i w sierpniu obsłużymy ponad 1 000 000 podróżnych miesięcznie. Będą to pierwsze takie wyniki w historii portu.
0: Do końca roku, jak wynika z prognoz lotniska w Pyrzowicach, odprawionych zostanie prawie 8 milionów podróżnych. Można od dziś bezpiecznie korzystać z kąpieliska Czechowice w Gliwicach. Sanepid przeprowadził kolejne badania wody i nie ma w niej groźnych mikroorganizmów. Stan wody w jeziorze czechowickim jest regularnie sprawdzany przez całe lato. Ostatnie krótkotrwałe pogorszenie jakości wody było związane z niedawną falą upałów oraz dużym zainteresowaniem kąpieliskiem ze strony wypoczywających, przekazało miasto. Obecnie wszystkie kąpieliska w regionie są czynne, także Tyskie Paprocany, gdzie w związku z obniżeniem temperatury powietrza i wody zniknęły corocznie występujące tam latem sinice. Dziś pogoda jednak nie zachęca do kąpieli. W drugiej części dnia nadal zachmurzenie będzie zmienne i pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś maksymalnie do 23 stopni.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O powstrzymanie się od gloryfikowania sprawców zbrodni apelował na Ukrainie w rocznicę Krwawej Niedzieli szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W rosyjskim MSZ protest krajów bałtyckich. Dyplomaci Litwy, Łotwy i Estonii protestowali przeciwko kremlowskiej dezinformacji. Ciągle można zajrzeć do swojej matury. O wgląd do pracy można prosić, żeby sprawdzić, czy zostało się sprawiedliwie ocenione. O prawdę, pojednanie, lecz także o powstrzymanie się od gloryfikowania sprawców zbrodni zaapelował w Ołyce na Wołyniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Na Ukrainie zakończyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni wołyńskiej.
9: Wicepremier tutaj na Wołyniu mówił o tym, że nie przyjechał rozdrapywać ran, ale pomóc je zagoić. Do tego, jak zaznaczył, potrzebna jest pamięć i prawda.
10: Prawda, upamiętnienie i przebaczenie idą ze sobą razem i tego oczekuję od przyjaciół, z Ukrainy. Dlatego tu im przyjechałem, jak przyjaciel, powiedzieć wprost i od serca, jak nie wolno sprawiać bólu i cierpienia przez gloryfikację tych, którzy tą zbrodnię wyrządzili.
9: Nie wiadomo, czy apel wicepremiera Kosiniaka-Kamysza będzie wysłuchany w Kijowie, ale na pewno strona ukraińska wspiera poszukiwania i ekshumację ofiar Wołynia. Uczestniczący w uroczystościach ukraiński wiceminister kultury Iwan Werbycki obiecał, że Ukraina będzie wydawać kolejne pozwolenia. Każda ofiara powinna być upamiętniona i pochowana zgodnie z obrządkiem.

0: To łączy nasze narody. W Ołyce ponad 80 lat temu ukraińscy nacjonaliści zabili kilkudziesięciu Polaków. W ich intencji, ale też tysięcy innych pomordowanych odprawiono mszę ekumeniczną. Modlili się Ukraińcy i Polacy. Z Ołyki na Wołyniu, Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Dzisiaj Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii z powodu gloryfikowania UPA. Powiedział to, cytat, mamy obowiązek krzyczeć o odradzaniu się ideologii nazistowskiej na Ukrainie. Wspólny protest dyplomatów krajów bałtyckich w rosyjskim MSZ. Przedstawiciele ambasad Litwy, Łotwy i Estonii sprzeciwili się rozpowszechnianiu przez Moskwę dezinformacji na temat państw ich regionu. Chodzi m.in. o wypowiedzi dotyczące rzekomego umożliwienia Ukrainie wykorzystywania przestrzeni powietrznej do ataków dronami na terytorium Rosji.
2: Według resortów spraw zagranicznych, mimo wielokrotnie przedstawianego oficjalnego stanowiska państw bałtyckich, Rosja nadal rozpowszechnia dezinformacje i eskaluje napięcia. Wilno, Ryga i Tallin odrzuciły rosyjskie zarzuty, podkreślając, że przypadki wlotów dronów do ich przestrzeni powietrznej są konsekwencją prowadzonej przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Dyplomaci odnieśli się również do zarzutów Moskwy, jakoby państwa bałtyckie przygotowywały się do masowych deportacji ludności rosyjskojęzycznej. Podkreślili, że Litwa, Łotwa i Estonia zapewniają wszystkim swoim mieszkańcom ochronę praw wynikających z zasad państwa prawa, a przeciwne twierdzenia nie mają oparcia w faktach i stanowią element rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Sanepid przestrzega przed dopalaczami. Chociaż handel tymi substancjami od kilku lat jest zabroniony i podlega karze, to jednak na rynku wciąż pojawiają się te specyfiki. Jak mówi dr Grzegorz Chudzik, śląski inspektor sanitarny, dopalacze mogą nieść śmiertelne ryzyko, a wakacje szczególnie sprzyjają eksperymentowaniu.
3: Co roku chemicy wymyślają inne substancje psychoaktywne, psychotropowe. Naprawdę nie warto eksperymentować, bo to są po prostu handlarze śmiercią, którzy zaoferują nam naprawdę fantastyczne, wydawałoby się, efekty, ale kończące się często właśnie śmiercią.
1: Za handel dopalaczami grozi nawet kilkuletni pobyt w więzieniu. Nawet pół roku mają tegoroczni maturzyści na obejrzenie swojej pracy, jeżeli będą chcieli zweryfikować ocenę. Termin liczy się od dnia, w którym ogłoszono wyniki. Jak mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk, najpierw trzeba zgłosić wniosek o wgląd do pracy.
4: Proszę, by wnioski o wglądy były składane przy pomocy systemu ZIU. Niezwłocznie otrzymają informację zwrotną na telefon komórkowy z datą i godziną wglądu. Może tę pracę sfotografować. Jednocześnie mówię od razu, że sala jest bardzo mocno monitorowana, więc apeluję o to, by nie podejmować prób jeszcze jakiejś ingerencji w swoją pracę.
1: Po obejrzeniu pracy maturzysta ma już tylko 2 dni na odwołanie się od oceny swojego egzaminu. W tym roku ze względu na większą liczbę maturzystów wgląd do pracy jest możliwy także w soboty. Wydłużone są też godziny, w których można oglądać swoje prace. Jest to możliwe od 8 do 19. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i lokalnie burze z gradem.
6: Autopromocja.
7: Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tydnia już przyzwyczaili. Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końckiem klary, kiedy od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kaj nie kaj. A dziocie tak będzie bez ośrodek niżowy z nad Skandynawii i front atmosferyczny, kiedy sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam na głowa nie poleci i za gorko też nie będzie, a z drugiej strony też no, nie będzie nam za zimno. No i tak będzie do południa, a po południu kaj, nie kaj, taki bych powiedział kapuśniaczek, skoro dzisiaj my są tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki deszczyk, no może kaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić. kropić, potem pod sum wieczór jeszcze Parizol się przyjdą, no, a tak w ciągu dnia, no to już klara będzie na niebie i trochę chmury, to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23, w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku Białej 22, jak patrza tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21. No to ja myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć jakaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocymy, ani też nie zmarzniemy. A jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami. W większości regionu nie będzie padać. Jedynie lokalnie może zaś się przytrafić jakiś taki kapuśniaczek. A temperatura jutro będzie tak między 21 a 23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i z północy. Od poniedziałku, i tu mam fajną wiadomość, bo zacznie się ocieplać. Już tak 25 stopni i powyżej będzie. Ja, jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia. Tu jest spokój i luz, ale atmosferycznie w Katowicach, Modzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali. No i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu. No jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo, miałbych na tyle.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Na zegarach 15. Z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego na Podkarpaciu odbyły się obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Katowice widzą potencjał hałdy w Kostuchnie. Miasto może pozyskać ten teren od spółki restrukturyzacji kopalń. W informacjach także szczegóły hola festiwalu, który trwa w Beskidach.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. O wyciągnięciu z ludobójstwa wołyńskiego wniosków dla przyszłości Polski mówił w Radróżu prezydent Karol Nawrocki. Uczestniczy on w tej podkarpackiej miejscowości w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa, ustanowionego w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Prezydent Nawrocki podkreślił, że nie można zapomnieć o ofiarach tej zbrodni.
2: Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią i wyciągnęli z ludobójstwa wołyńskiego wnioski dla naszej przyszłości.
0: Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1943-46 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 120 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Po nieudanej próbie sprzedaży hałdy w Kostuchnie powraca pomysł, by teren ten przejęło miasto. To miejsce z ogromnym potencjałem, mówi wiceprzewodniczący Katowickiej Rady Miasta Tomasz Maśnica.
3: Miejsce ma inspirować do różnego rodzaju działań sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Także szkoda by było taki punkt, jeden z najwyższych punktów w Katowicach, bo jeżeli chodzi o hałdy, no to jest najwyższa hałda w Katowicach, to Kostuchna.
0: Właścicielem hałdy jest spółka restrukturyzacji kopalń. Teren może zostać przekazany miastu w formie darowizny. Jak mówi rzecznik spółki Mariusz Tomalik, wystarczy złożyć wniosek.
4: Tutaj oczywiście potrzebny jest, zgodnie z ustawą, odpowiedni wniosek gminy. To dotyczy każdego terenu pogórniczego, którym dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń. Tutaj ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dopuszcza możliwość przekazania gminie górniczej w nieodpłatnej formie darowizny na cele publiczne.
0: Spółka restrukturyzacji kopalń bezskutecznie próbowała sprzedać hałdę. Teraz decyzja należy do władz Katowic. Wycieczki pasterskie, nauka śpiewu, warsztaty robienia serów, budowanie szałasów, animacje regionalne, rozmowy o pasterstwie oraz koncerty. Tak w skrócie wygląda program Hola Festiwalu, który dziś i jutro odbywa się na halach Rysianka i Lipowska w Beskidach. Przez dwa dni uczestnicy mogą zanurzyć się w rytmie gór, żywej tradycji pasterskiej i muzyki wyrastającej z tego miejsca, mówi Dominik Imielski z Fundacji Górom, która organizuje wydarzenie.
5: Zależy nam, by jak najbardziej przybliżyć to życie na Holi, życie w Bacówce, życie pasterskie, by każdy mógł dotknąć i zobaczyć od środka kulturę pasterską. Zależy nam, by wydarzenie było takim spokojnym spotkaniem przy owcach, w górach, wokół żywej tradycji pasterskiej, bo w tym czasie na halach wokół hali Lipowskiej, hali Rysianka będzie wypasać się kilkaset owiec.
0: Udział w Hola Festiwalu jest darmowy, a wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej gorom.pl. W Konopiskach dziś wakacyjny odlot, czyli piąty piknik lotniczy. Impreza organizowana jest na tamtejszym lądowisku. W tym roku mamy mały jubileusz, bo to piąty piknik. Natomiast samo lądowisko działa od 11 lat, mówi Izabela Cybulska, organizatorka odlotu.
6: Jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie w tym roku, ponieważ nasze lądowisko Konopiska zostało wpisane do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To nam daje też wiele możliwości, typu, że mogą legalnie lądować i startować statki powietrzne lotnictwa ogólnego, jak i maszyny państwowe, w tym służby ratunkowe.
0: W programie imprezy znalazły się m.in. widowiskowe akrobacje maszyny Extra 300L oraz pokaz mistrza świata Janusza Darochy za sterami Dromadera, czyli samolotu gaśniczego. Będą też animacje dla dzieci oraz strefa gastronomiczna. Piknik odbędzie się także jutro. Do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. W nocy także będzie padać, a temperatura minimalna od

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy nie oskarżają wszystkich Ukraińców, tak mówi prezydent w rocznicę krwawej niedzieli. 27 migrantów próbujących dostać się z Litwy do Polski zatrzymano, byli ukryci w naczepie tira prowadzonego przez kierowcę z Rumunii. Eksperci zastanawiają się, skąd NATO weźmie pieniądze. Pytania pojawiają się po zapowiedzi rozbudowy linii przesyłowych z paliwem dla wojska. Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, oskarżamy ideologię banderowską, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości w Radróżu w koło Lubaczowa. Dzisiaj obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez UPA. Prezydent dziękował wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o ofiarach, podkreślając, że to właśnie historia jest fundamentem budowania przyszłości i wyciągania wniosków z przeszłości. Dodał, że Polacy nie oskarżają wszystkich Ukraińców.
2: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy państwo, zgodzić.
1: W Ołyce na Ukrainie był z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Chciałem tutaj być jako dzisiaj najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przebywający na Ukrainie, żeby te słowa przed wami wszystkim wypowiedzieć. Z nadzieją na lepsze jutro, z nadzieją na prawdziwe pojednanie, z nadzieją na wspólną przyszłość Polski i Ukrainy, w którą głęboko wierzę. Przychodzę po to, żeby w żaden sposób nie rozdrapywać ran, ale żeby ona się zabliźniła, ale żeby się zabliźniła, musi być opracowana, wtedy dopiero się może zagoić.
1: Dzisiaj mija 83. rocznica krwawej niedzieli. Tego dnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali mieszkańców niemal 100 wsi na Wołyniu, a także na terenie Galicji Wschodniej oraz części Lubelszczyzny i Polesia. Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa udaremniły próbę nielegalnego wjazdu 27 migrantów z Litwy do Polski. Zatrzymano ich na tymczasowym drogowym przejściu granicznym w Budzisku, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz.
4: Do odprawy zgłosił się obywatel Rumunii, który w naczepie miał przewozić torf. Jak się okazało, za przewożonym towarem ukryci byli migranci. Jak ustalili funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Ródce Tartak, cudzoziemcy pochodzili z Somalii, Afganistanu i Pakistanu. W tej chwili prowadzone są czynności, a po ich zakończeniu cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.
1: Zatrzymano też kierującego ciężarówką 50-letniego obywatela Rumunii, który odpowie za organizowanie nielegalnej migracji. To była kolejna w ostatnich dniach próba przewiezienia migrantów do Polski z Litwy. Na początku lipca również obywatel Rumunii przewoził 54 cudzoziemców ukrytych w tirze. Rozbudowa sieci natowskich rurociągów paliwowych z Niemiec Zachodnich do Europy Środkowo-Wschodniej musi przejść z fazy politycznych deklaracji do konkretnych planów. Tak zapowiedzi dotyczące przedłużenia systemu oceniają analitycy do spraw bezpieczeństwa i energetyki. Sojusz Północnoatlantycki zamierza przeznaczyć 27 miliardów euro na rozbudowę infrastruktury do transportu paliwa dla wojska. Z ekspertami rozmawiał o tym Michał Makowski.
5: Na mapie natowskich rurociągów wyraźnie widać żelazną kurtynę z czasów zimnej wojny, bo sieć kończy się w Niemczech Zachodnich. Integracja Europy Środkowo-Wschodniej z liczącym 5000 km systemem rurociągów CEPS pozwoli na skuteczną obronę na wypadek agresji ze wschodu.
6: Gdyby w razie konfliktu był problem z tymi morskimi szlakami dostaw, będziemy mieli dostępny szlak lądowy, który pozwoli odbierać gotowe paliwa.
5: Powiedział Polskiemu Radiu Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Jednak inwestycja sięgająca 27 miliardów euro ponad pięciokrotnie przekracza budżet operacyjny NATO. Polska i jej sojusznicy będą się musieli zatem zrzucić.
7: To są pieniądze, które dopiero trzeba zebrać. Tak? NATO nie posiada takiego budżetu, którym mogłoby w ten sposób dysponować.
5: Dodaje Marek Świerczyński z Polityki Insight. Oprócz rurociągów NATO ma zainwestować również w infrastrukturę do magazynowania paliw. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 59% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Do 17 zalecane jest korzystanie z urządzeń energochłonnych, aby wykorzystać nadwyżkę energii. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i lokalnie burze z gradem. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
8: Trójka.

Jest 16. Prawo i Sprawiedliwość złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Za chwilę odpowiedź ministra obrony. Lekarze z Katowic przeprowadzili poważną operację kręgosłupa u nastolatka, który doznał urazu w akwaparku. Konkursem elegancji pod Bielsk

0: nowych imieniem bohaterów UPA, powiedział poseł i kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. Ukraina nie będzie członkiem Unii Europejskiej i nie będzie wolna, jeśli będzie odwoływać się do ludobójstwa. Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, powiedział poseł Czarnek.
1: Żądamy w tej uchwale, oprócz oczywiście upamiętnienia ofiar od rządu Rzeczypospolitej Polskiej, podjęcia wszelkich działań sprzeciwiających się jakiemukolwiek rozwijaniu się procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami europejskimi. Nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do spuścizny najgorszej z możliwych.
0: Prawo i Sprawiedliwość nie musi do niczego wzywać rządu, odpowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU podkreślił w Ołyce na Wołyniu, że to za obecnych rządów wprowadzono Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa 11 lipca.
2: 8 lat nasi poprzednicy rządzili, nie byli w stanie tego zrobić. To z naszej inicjatywy, z mojej osobistej inicjatywy, ten dzień został przyjęty jako Dzień Pamięci, święto narodowe, ustawowe. Więc naprawdę nie będzie mnie pan Czarnek uczył, jak upamiętnić i co robić. Powiedzieliśmy jasno i wyraźnie. Dzisiaj też w swoim wystąpieniu, w swoim orędziu premier bardzo jasno wskazuje, prawda jest konieczna i potrzebna do współpracy, do przyjaźni. Bez prawdy nie ma takiej współpracy i przyjaźni, która tworzy jeden sojusz, jedną Unię.
0: Dziś mija 83. rocznica Krwawej Niedzieli. Tego dnia, 43. roku, ukraińscy nacjonaliści wymordowali mieszkańców 99 wsi na Wołyniu, a także na terenie Galicji Wschodniej oraz części Lubelszczyzny i Polesia. Jak szacują historycy, UPA w latach 1943-47 wymordowała nawet ponad 100 tysięcy Polaków.
3: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzili lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kilkunastoletni pacjent doznał poważnego urazu w czasie zabawy w akwaparku. To niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Uraz, który nieleczony, grozi uszkodzeniem struktur nerwowych i trwałą deformacją kręgosłupa. Specjaliści z katowickiej Ligoty zastosowali mało inwazyjną technikę, w której implanty wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek, a w czasie operacji wykorzystali obrazowanie 3D. Nowa technika pozwala na szybsze spionizowanie nastolatka i rozpoczęcie rehabilitacji. Pacjent ma dużą szansę powrócić do pełnej sprawności. Konkursem elegancji pod bielskim ratuszem zakończył się właśnie 47. Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych organizowany przez Automobil Klub Beskidzki. Impreza rozpoczęła się w środę z udziałem prawie 60 załóg z Austrii, Czech, Niemiec i Polski. Perełkami wśród lśniących zabytków było 9 pojazdów wyprodukowanych przed 1939 rokiem. Załogi w ciągu kilku dni rywalizacji odwiedziły Wisłę, Kończyce, Ustroń, Żywiec, Pszczynę i Bielsko-Białą. Ostatnim etapem imprezy jest kawalka uczestników spod ratusza w Białej do Szczyrku. W związku z imprezą w Bielsku Białej zamknięto do godziny 18 plac ratuszowy. Do końca dnia i w nocy może przelotnie popadać. Temperatura nocą do 14 stopni, jutro do 21 i sporo chmur, znów niewykluczone słabe deszcz.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 11 lipca, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wyciągnijmy wnioski z ludobójstwa wołyńskiego dla naszej przyszłości, mówił prezydent w rocznicę zbrodni popełnionej przez UPA na Polakach. 17-latek zginął w wypadku na Kaszubach, kierowca był pijany i bez prawa jazdy. Lewicowi ekstremiści stoją za pożarem na niemieckiej kolei. Podczas uroczystości w Radróżu na Podkarpaciu prezydent Karol Nawrocki, nawiązując do pamięci o wydarzeniach na Wołyniu, podkreślił, że wiedza o zaginionych jest niezbędna, aby nie podważyła rzeczywistości i realności świata w XXI wieku. Apelował o wyciągnięcie z ludobójstwa wołyńskiego wniosków dla przyszłości Polski.
2: Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków.

0: cywilów, kobiet, dzieci, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią i wyciągnęli z ludobójstwa wołyńskiego wnioski dla naszej przyszłości.
1: 11 lipca upamiętnia tzw. krwawą niedzielę z 1943 roku, będącą kulminacją antypolskich ataków OUN i UPA. Pani Helena Drost miała 8 lat, gdy ukraińscy nacjonaliści napadli w powiecie Włodzimierz-Wołyński na wieś, w której mieszkała. Uratowaliśmy się tylko dlatego, że zostaliśmy w polu ostrzeżeni, opowiada dziś 92-latka.
2: Było gdzieś około południa. Przyszedł sąsiad Niemiec do nas, powiedział nam, że będzie, zaraz do nas przyjdą. Mama wzięła chleb i mleko z bańko, tata jakieś dokumenty i uciekliśmy do lasu. Widziałam, jak przyszli trzech do rodziny i zabili matkę, syna i córkę.
1: Rzeź Wołyńska trwała od 1943 do 1945 roku. Szacuje się, że wskutek ukraińskich zbrodni zginęło nawet 120 tysięcy Polaków. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar zbrodni wołyńskiej. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii w Mściszewicach na Kaszubach. Na leśnej drodze auto osobowe dachowało. 17-letni pasażer ranny zmarł w szpitalu. Autem kierował również 17-latek. Był pijany, nie miał prawa jazdy. W sumie samochodem podróżowało 9 osób.
3: 5 z nich znajdowało się wewnątrz pojazdu, natomiast 4 podróżowały na jego dachu. W wyniku zdarzenia 17-letni pasażer Volkswagena został przetransportowany do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Pozostałe osoby nie odniosły obrażeń. 17-latek kierujący Volkswagenem został zatrzymany.
1: Mówiło się, że Aldona Naczk z komendy w Kartuzach. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Lewicowi ekstremiści twierdzą, że stoją za pożarem na niemieckiej kolei. Ogień na odcinku Kolonia-Düsseldorf sparaliżował kluczowy w regionie odcinek torów, który od wczoraj pozostaje zamknięty.
4: W internecie pojawiło się oświadczenie grupy o nazwie Commando Angry Birds o spowodowaniu pożaru w 2 miejscach z dokładnym wskazaniem, że chodzi o most w pobliżu Wuppertalu i miejsce niedaleko przejścia podziemnego. W tych lokalizacjach wczoraj zapaliły się kable, powodując wstrzymanie ruchu pociągów na jednej z najbardziej zatłoczonych tras w nadrenii północnej Westfalii, najludniejszym landzie Niemiec. Deutsche Bahn i śledczy jeszcze wczoraj stwierdzili, że pożar był efektem celowego działania. Autentyczność oświadczenia lewicowych ekstremistów nie została jeszcze potwierdzona, ale Commando Angry Birds w podobny sposób zaatakowało infrastrukturę kolejową w ubiegłym roku. Ekstremiści twierdzą, że powodem ich działania jest sprzeciw wobec wymierania ludzkości w wyniku szybkiego rozwoju technologicznego. Nasz ruch zapobiegnie wyniszczaniu planety, napisali lewicowi radykałowie. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Papież Leon XIV, który aktualnie wypoczywa w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo, w ogrodach Borgo Laudato Si, przyjął około 200 ubogich. Podczas wspólnego obiadu Ojciec Święty podkreślał, że należy budować Kościół sprawiedliwości, pokoju i miłości. I jak dobrze wiecie, jednym z tytułów papieskich jest słowo Pontifex, co oznacza z łaciny budowniczy mostów. I my również chcielibyśmy dziś zbudować most z wami wszystkimi, z waszymi rodzinami, ze społeczeństwem, w którym pragniemy żyć. A pragniemy żyć w sprawiedliwości, w świecie, w którym można usunąć przyczyny ubóstwa i przyczyny niesprawiedliwości, które wciąż istnieją. Takim kościołem chcemy być. W tym roku na obiad z papieżem przygotowano warzywa smażone w cieście, makaron z boczkiem i pomidorami, pieczeń cielęcą z cykorią, a na deser truskawki z lodami. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A w sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalnie burze z gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 25 na zachodzie.
6: Autopromocja. Leci.

0: Jest 16. Prawo i Sprawiedliwość złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Za chwilę odpowiedź ministra obrony. Lekarze z Katowic przeprowadzili poważną operację kręgosłupa u nastolatka, który doznał urazu w akwaparku. Konkursem elegancji pod bielskim ratuszem zakończył się międzynarodowy beskidzki rajd pojazdów zabytkowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej z powodu gloryfikowania UPA. Mamy obowiązek krzyczeć o odradzaniu się ideologii nazistowskiej na Ukrainie. Chodzi o nazwanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, powiedział poseł i kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. Ukraina nie będzie członkiem Unii Europejskiej i nie będzie wolna, jeśli będzie odwoływać się do ludobójstwa. Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, powiedział poseł Czarnek.
2: Żądamy w tej uchwale, oprócz oczywiście upamiętnienia ofiar, od rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia wszelkich działań sprzeciwiających się jakiemukolwiek rozwijaniu się procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami europejskimi. Nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do spuścizny najgorszej z możliwych.
0: Prawo i Sprawiedliwość nie musi do niczego wzywać rządu, odpowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u podkreślił w Ołyce na Wołyniu, że to za obecnych rządów wprowadzono Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa 11 lipca.
3: 8 lat nasi poprzednicy rządzili, nie byli w stanie tego zrobić. To z naszej inicjatywy, z mojej osobistej inicjatywy, ten dzień został przyjęty jako Dzień Pamięci, święto narodowe, ustawowe. Więc naprawdę nie będzie mnie pan Czarnek uczył, jak upamiętnić i co robić. Powiedzieliśmy jasno i wyraźnie. Dzisiaj też w swoim wystąpieniu, w swoim orędziu premier bardzo jasno wskazuje. Prawda jest konieczna i potrzebna do współpracy, do przyjaźni. Bez prawdy nie ma takiej współpracy i przyjaźni, która tworzy jeden sojusz, jedną Unię.
0: Dziś mija 83. rocznica Krwawej Niedzieli. Tego dnia, 43. roku, ukraińscy nacjonaliści wymordowali mieszkańców 99 wsi na Wołyniu, a także na terenie Galicji Wschodniej oraz części Lubelszczyzny i Polesia. Jak szacują historycy, UPA w latach 1943-47 wymordowała nawet ponad 100 tysięcy Polaków.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzili lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kilkunastoletni pacjent doznał poważnego urazu w czasie zabawy w akwaparku. To niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Uraz, który nieleczony, grozi uszkodzeniem struktur nerwowych i trwałą deformacją kręgosłupa. Specjaliści z katowickiej Ligoty zastosowali mało inwazyjną technikę, w której implanty wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek, a w czasie operacji wykorzystali obrazowanie 3D. Nowa technika pozwala na szybsze spionizowanie nastolatka i rozpoczęcie rehabilitacji. Pacjent ma dużą szansę powrócić do pełnej sprawności. Konkursem elegancji pod bielskim ratuszem zakończył się właśnie 47. Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych organizowany przez Automobil Klub Beskidzki. Impreza rozpoczęła się w środę z udziałem prawie 60 załóg z Austrii, Czech, Niemiec i Polski. Perełkami wśród lśniących zabytków było 9 pojazdów wyprodukowanych przed 1939 rokiem. Załogi w ciągu kilku dni rywalizacji odwiedziły Wisłę, Kończyce, Ustronie, Żywiec, Pszczynę i Bielsko-Białą. Ostatnim etapem imprezy jest kawalka uczestników spod ratusza w Białej do Szczyrku. W związku z imprezą w Bielsku-Białej zamknięto do godziny 18 plac ratuszowy. Do końca dnia i w nocy może przelotnie popadać. Temperatura nocą do 14 stopni. Jutro do 21 i sporo chmur. Znów niewykluczony słaby deszcz.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 11 lipca, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej hołd pomordowanym przez UPA oddają najwyższe polskie władze. Polacy zgłosili do sanepidu ponad 300 interwencji przez aplikację mObywatel. Efekty pirotechniczne i galopująca kawaleria to niezwykła lekcja historii wilczym szańcu na Mazurach. W Narodowym Dniu Pamięci o ofiarach ludobójstwa obchodzonym 11 lipca minister obrony odwiedził ukraińskie miasto Ołyka. Z okazji obchodzonej także dziś rocznicy zbrodni wołyńskiej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że ma nadzieję, że pomimo trudnych momentów w naszej historii polsko-ukraińskie pojednanie będzie uzdrawiające.
1: Chciałem tutaj być jako dzisiaj najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przebywający na Ukrainie, żeby te słowa przed wami wszystkim wypowiedzieć. Z nadzieją na lepsze jutro, z nadzieją na prawdziwe pojednanie, z nadzieją na wspólną przyszłość Polski i Ukrainy, w którą głęboko wierzę. Przychodzę po to, żeby w żaden sposób nie rozdrapywać ran, ale żeby ona się zabliźniła, ale żeby się zabliźniła, musi być opracowana, wtedy dopiero się może zagoić.
0: Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w Radróżu koło Lubaczowa. Zaznaczył, że nie można zgodzić się na przywoływanie w Polsce czerwono-czarnej flagi UPA. Podkreślił, że w barwach tych zamyka się cała ideologia ukraińskiego nacjonalisty mordującego polskie kobiety i dzieci. Dlatego zapowiedział skierowanie ustawy zakazującej używania czerwono-czarnych flag w Polsce.
2: Czerwień i czerń pod tą czerwono-czarną flagą, której nie chcemy widzieć w Polsce. I zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce. Drodzy Państwo, wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.
0: 11 lipca 1943 roku podczas Krwawej Niedzieli oddziały UPA zaatakowały około 100 polskich miejscowości na Wołyniu. Było to apogeum zbrodni wołyńskiej popełnionej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Zginęło ponad 120 tysięcy Polaków. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się kontynuować rozmowy pomimo ogłoszonego końca zawieszenia broni pomiędzy krajami. Jak donosi BBC, dziś w Omanie mają pojawić się wiceprezydent USA J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff. Na miejscu jest już szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Wcześniej rozmowy były prowadzone przez katarskich i pakistańskich mediatorów. Już ponad 300 interwencji zgłoszonych do sanepidu przez aplikację mObywatel. Najczęściej chodzi o podejrzanej jakości żywność, wodę, brudne kąpieliska i baseny. Główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski, zwraca uwagę, że nie w każdym przypadku inspektor sanepidu pojedzie od razu na miejsce.
3: W momencie, kiedy ktoś widzi coś nieprawidłowego, co podkreślam, powinno mieścić się w tej definicji zagrożenia zdrowia publicznego, czyli to nie jest, nie wiem, jeden robak w śmietniku, tylko to musi być jednak zagrożenie generujące jakieś niebezpieczeństwo dla większej grupy osób, to wtedy takie zgłoszenie dla nas stanowi sygnał do podjęcia interwencji, żeby zapobiec jakimś poważnym problemom w danym regionie.
0: Do zgłoszenia w aplikacji można dołączyć zdjęcia czy filmy. 90% interwencji jest podejmowanych tego samego dnia. Kolejna fala gorąca nad Francją. Muzeum w Louvre zostało zamknięte do poniedziałku. Wszystko dlatego, że zabytkowy pałac nie jest w pełni klimatyzowany. Nie wszyscy turyści z wyrozumiałością podchodzą do decyzji o zamknięciu Louvre. Trudno mi to zrozumieć, bo jak się wydaje, to klimatyzowany obiekt położony w zacienionym miejscu w upał powinien być właśnie otwarty, żeby ludzie nie przebywali w pełnym słońcu. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na 4 dni ekstremalnych upałów. Już wczoraj temperatura przekraczała 40 stopni. Efekty pirotechniczne, szarża kawalerii, historyczny sprzęt. Wszystko to na terenie dawnej kwatery Hitlera, czyli w Wilczym Szańcu koło Kętrzyna. Rekonstruktorzy pokazali walkę oddziału dowodzonego przez majora Hubala. To nie tylko widowisko, ale żywa lekcja historii, mówi gospodarz terenu nadleśniczy Zenon Piotrowicz.
4: Wilczy Szaniec zawsze był obiektem militarnym, później atrakcją turystyczną, a ten obraz my chcemy zmienić jako leśnicy, którzy od 10 lat gospodarują tutaj i dlatego mówimy, że jest to obiekt edukacyjny i jedną z form tej edukacji są właśnie takie żywe lekcje historii, które dzisiaj właśnie mamy.
0: Dla rekonstruktorów udział w takim widowisku to nie tylko odgrywanie historycznych scen. Wielu z nich ma też osobiste powody, by przypomnieć o wydarzeniach sprzed lat. Mówi Aneta Paftel z grupy historycznej.
5: Ja to przeżywam osobiście może jeszcze bardziej, ponieważ mój dziadek służył, walczył podczas II wojny światowej. Dlatego czuję jakby powinność opowiadania tych historii młodszym pokoleniom.
0: Rekonstrukcję Hubal Historia Prawdziwa obejrzały w Wilczym Szańcu tłumy mieszkańców i turystów odwiedzających właśnie Mazury. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Adam Malecki.
7: Na kortach Wimbledonu rozpocznie się już za chwilę wielki finał w turnieju kobiet. Po dwóch stronach kortu dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, grają przeciwko sobie sparingi, treningi, ale w seniorskiej karierze mierzyły się tylko raz. Wówczas górą była Muchowa. Miało to miejsce w zeszłym roku podczas wielkoszlemowego US Open na nawierzchni twardej. Karolina wygrała w trzech setach. W turnieju deblowym zwycięzców już poznaliśmy. Triumfują Finny Harry Haliovara i Brytyjczyk Henry Patten, którzy pokonali salwadorską chorwacki duet Marcelo Arevalo Mate Pavic 7-6, 7-6. Jutro w turnieju mężczyzn zagrają Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Janik Sinner. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w ćwierćfinałach zostały do rozegrania jeszcze dwa mecze. W pierwszym z nich o 22:00 zagrają Anglia z Norwegią. Dla Michała Żyry, który grał na Wyspach w barwach Wolverhampton i Charlton, faworyt jest oczywisty.
8: Anglia na pewno będzie faworytem i wydaje mi się, że tutaj przy tej skuteczności, którą prezentują na teraz, no to Norwegowie, myślę, że to jest już ich sufit i oni już dalej nie przejdą. To byłaby naprawdę na pewno największa niespodzianka, jeżeli Norwegia przeszła dalej tutaj z Anglikami.
7: W nocy o 3:00 czasu polskiego o półfinał bić się będą Argentyna ze Szwajcarią. Skoro o mundialu mowa, to szokujące informacje dotarły z Republiki Południowej Afryki. Zmarł 25-letni Jayden Adams. Pomocnik niedawno zagrał 3 mecze w Mistrzostwach Świata, a przyczyna śmierci piłkarza nie została podana. Kibice Żużla wiedzą, że o 19:00 rozpocznie się ściganie w Molilli, czyli w kolejnej rundzie cyklu Grand Prix. Liderem klasyfikacji generalnej jest broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. Ma 3 punkty więcej od najgroźniejszego rywala Bradiego Kerca z Australii. 7. miejsce zajmuje Kasper Boryna. Jego celem jest utrzymanie się w cyklu, no i uniknięcie kontuzji.
9: Na pewno dużą satysfakcję sprawi mi poczucie dobrze wykonanej pracy. To, że dałem z siebie wszystko i przepracowałem cały sezon tak, jak sobie założyłem. Na pewno bardzo ważne jest zdrowie. Jeżeli sezon będzie skończony w pełni zdrowiu, to będę na pewno bardzo zadowolony.
7: Oprócz Zmarzlika i Woryny, Polskę reprezentować będą dzisiaj Patryk Dudek oraz Dominik Kubera.
0: Aktualnie w większości kraju pochmurno, na słońce, ale także przez chmury mogą liczyć w zasadzie tylko mieszkańcy regionów zachodnich i południowo-zachodnich. Pada na Pomorzu i w Małopolsce, w regionach wschodnich burze, 20 stopni w Gdańsku, 24 w Zielonej Górze, 21 w Rzeszowie i 22 stopnie w Poznaniu.
10: Autopromocja. Tu zaczę-

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu.

0: Jest 17. O uznanie języka śląskiego apelowali uczestnicy Marszu Autonomii Śląska, który przeszedł ulicami Katowic. W rytm piosenek filmowych tańczyć będą uczestnicy pierwszej tego lata potańcówki przed Teatrem Śląskim. Bielsko-Biała jest dzisiaj areną międzynarodowych zmagań w koszykówce 3x3.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 20. Marsz Autonomii Śląska przeszedł ulicami Katowic. Wzięli w nim udział mieszkańcy regionu, pasjonaci śląskiej kultury oraz przedstawiciele organizacji społecznych i samorządowych. Walczymy o uznanie języka śląskiego, mówił europoseł ze Śląska Łukasz Kochut.
2: I śląskiej mniejszości etnicznej to się nie zmienia od lat. Mamy pewne zakręty, ale idziemy do przodu. Piękna impreza, kolorowa, dużo ludzi z różnych pokoleń. Są też bardzo młodzi ludzie, bajtle, więc to jest takie święto tych tożsamości śląskiej. Celebrujemy tą naszą śląską odmienność, inną historię, inną kulturę i też naszą godkę, bo walczymy o wpisanie śląskiej godki do UNESCO.
0: Uczestnicy wyruszyli z Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach do Parku Powstańców Śląskich. Tam odbył się rodzinny piknik. Letnie potańcówki wracają na katowicki rynek. Dziś zaplanowano pierwszą tegoroczną zabawę przed Teatrem Śląskim. Motywem przewodnim imprezy Roztańczony Wyspiański jest muzyka filmowa. Wybór repertuaru jest związany z obchodami urodzin Kilara w Katowicach. Jako dodatkową atrakcję zaplanowano naukę układu z profesjonalnymi tancerzami. Będą oni odtwarzać scenę z jednego z filmów, do którego muzykę skomponował Wojciech Kilar. Potańcówki organizowane są w każdą sobotę wakacji. Zabawa rozpocznie się o 20:00 i potrwa do 22:00.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.

0: którym zaplanowano rozgrywki finałowe. Aktywujemy endorfiny to projekt realizowany przez Częstochowskie Koło Związku Dużych Rodzin 3+. W ramach projektu odbył się dzisiaj rodzinny Nordic Walking.
1: Rozstawieni jesteśmy wszyscy i zaczynamy od rozgrzewki. Rozgrzewka jest zawsze najistotniejszym elementem przed każdą naszą aktywnością.
2: Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tych zajęciach dla dużych rodzin. Dla nas to jest fajny, już zorganizowany przez kogoś dla naszej rodziny czas, nie zawsze mamy do tego głowę, a jest to też forma aktywności fizycznej, więc myślę, że wszystkie nasze dzieci się w tym odnajdują.
0: Zajęcia są bezpłatne, nie trzeba mieć nawet własnych kijków, bo organizatorzy je zapewniają. Spotykamy się 2 razy w miesiącu, terminarz jest na naszej stronie internetowej, mówi Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca Częstochowskiego Koła.
3: Stawiamy na budowanie relacji, na wzmacnianie więzi w rodzinie. To jest taki fajny czas przebywania ze sobą przez właśnie tą aktywność fizyczną, przez pokazywanie, jak można fajnie spędzać wolny czas, co wyrabia w dzieciach też takie dobre nawyki.
0: W ramach projektu Aktywujemy Endorfiny odbywają się także rodzinne zajęcia fitness. Obie aktywności realizowane będą do listopada. Do końca dnia i w nocy może przelotnie popadać. Temperatura nocą do 14 stopni, jutro do 21 i sporo chmur. Znów niewykluczony słaby deszcz.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 11 lipca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami wszystkich ofiar zbrodni wołyńskiej. Awaria pociągu PKP Intercity Neptun z Krakowa do Helu, skład zatrzymał się przed stacją Działdowo. W centrum Rzymu ma pojawić się drzewo bioklimatyczne, jeszcze nie stanęło, a już budzi kontrowersje. Mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami wszystkich odnalezionych ofiar zbrodni wołyńskiej powstanie w Warszawie, zapowiedział premier Donald Tusk w 83. rocznicę mordu na Polakach, dokonanego przez UPA.
6: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
5: W obchodach w Radrużu koło Lubaczowa wziął udział prezydent Karol Nawrocki. W swoim wystąpieniu mówił, że to właśnie historia jest fundamentem budowania przyszłości. I podkreślał, że Polacy nie oskarżają wszystkich Ukraińców.
7: Oskarżamy banderowską ideologię, tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy Państwo, zgodzić. Bo pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy przy ludobójstwie jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
5: Ofiary rzezi wołyńskiej upamiętniono dziś także w Zielonej Górze. W uroczystościach wzięli udział potomkowie zamordowanych na dawnych Kresach Wschodnich.
8: Miałem ojca, który ucierpiał, pochodził z Birczy, dlatego tutaj jesteśmy ostatecznie w Zielonej Górze, bo nie dało się tam żyć wśród takich sąsiadów, jakich mieliśmy. Trzeba było uciekać.
9: Pochówku nie mają osoby zamordowane osobiście z mojej rodziny. Mam przy sobie nawet zdjęcie osób, które zostały w taki sposób zamordowane jako dziecko. Słuchałam od dziadka, jak jego siostra i jego rodzina została zamordowana we wsi Kurby, gdzie w tej chwili tam nie ma nic.
5: W latach 43-46 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Po wsiach, w których mieszkali, nie ma dziś śladu. Zmieniamy temat. Zbrodnia w Jędrzejowie to województwo świętokrzyskie. Prokurator przedstawił dwa zarzuty 19-latkowi podejrzanemu o morderstwo i

0: próbę gwałtu. Nastolatek odmówił składania zeznań.
1: Mając na uwadze okoliczności tej sprawy, prokurator jeszcze w dniu dzisiejszym skieruje do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Z uwagi na dobro tego postępowania są to wszystkie informacje, jakie w chwili obecnej możemy przekazać.
0: Do zbrodni doszło w czwartek. Policja otrzymała zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, próbowali reanimować 29-latkę, ale nie udało się jej uratować. 19-latek został zatrzymany tej samej nocy. Pociąg PKP Intercity Neptun jadący z Krakowa do Helu zatrzymał się przed stacją Działdowo po awarii jednego z wagonów. Na pokładzie było 450 pasażerów. Wszyscy otrzymali poczęstunek, a następnie składem Kolei Mazowieckich pojechali dalej, mówi Anna Zakrzewska z PKP Intercity.
2: Tam ze stacji Działdowo, aby umożliwić jak najszybszą kontynuację podróży, z Warszawy Grochów wyjechał zastępczy skład Pendolino i ten skład Pendolino właśnie zabrał pasażerów ze stacji Działdowo i tym pociągiem odjechali w kierunku Trójmiasta. Natomiast na stacji Gdynia będą kontynuowali podróż już do stacji docelowej na Hel.
0: W akcji przesadzanie pasażerów pomagała Straż Pożarna.
3: Drzewo kształtem przypomina odwróconą piramidę. Jeszcze nie stanęło, a już wzbudza kontrowersje. Główne zastrzeżenia dotyczą kosztów inwestycji oraz wcześniejszej wycinki drzew w mieście. Instalację zaplanowano przed dworcem Roma Termini na betonowym placu Piazza dei Cinquecento, gdzie dziś trudno o kawałek cienia. Za ochłodę, jaką zapewni drzewo, będzie odpowiadać specjalny system. Woda odparowująca z elementów wykonanych z recyklingowanej cegły ma schładzać powietrze, które będzie kierowane w dół. Dzięki temu pod konstrukcją może być nawet o 10 stopni chłodniej niż w okolicy. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: A to była relacja z Rzymu o nietypowej atrakcji, czyli o drzewie bioklimatycznym. A u nas?
4: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Aktualnie w większości kraju pochmurno. Na przejaśnienia mogą liczyć tylko mieszkańcy regionów zachodnich i południowo-zachodnich. Pada na Pomorzu i w Małopolsce, w regionach wschodnich burze. 20 stopni w Gdańsku, 21 w Rzeszowie, 24 w Zielonej Górze i 22 stopnie w Poznaniu.
6: Autopromocja.
7: Lecimy w dół!

0: Jest 19. Żółto-niebieski Marsz Autonomii przeszedł ulicami Katowic. W Kłobucku zakończono budowę żłobka. Dzieci będą przyjmowane od września. Plenerowe miasteczko Radia Katowice gościło dzisiaj w Rudzie Śląskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Kilkuset zwolenników poszerzenia zakresu samorządności regionów przeszło przez Katowice w zorganizowanym po raz 20 Marszu Autonomii. Potem bawili się na pikniku z okazji Dnia Górnośląskiego. Marsz odbywa się w Katowicach od 2007 roku. Jak mówił przed wyruszeniem Peter Langer ze Śląskiej Ferajny, tegoroczny priorytetowy postulat marszu dotyczy inicjatywy wpisania języka śląskiego jako nośnika kultury na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Inicjatywę tę, w pierwszej kolejności dotyczącą wpisu na krajową listę, w czerwcu ogłosił europoseł Łukasz Kochut. Dotąd odbyły się m.in. pierwsze konsultacje społeczne. W marszu wzięło udział kilkuset uczestników, także rodziny z dziećmi. Demonstranci mieli śląskie flagi i balony w jej kolorach, żółtym i niebieskim. W Kłobucku zakończono budowę żłobka. Placówka powstała przy przedszkolu gminnym numer 5. To jednopiętrowy budynek z przestronnymi, nowoczesnymi salami, połączony z przedszkolem. Opiekę znajdzie w nim 40 dzieci do 3 lat. Wiem, że jest nież demograficzny, ale nasz poprzedni, o wiele mniejszy żłobek nie był w stanie przyjąć wszystkich chętnych, mówi Jerzy Zakrzewski, burmistrz Kłobucka.
2: W momencie, kiedy uruchamialiśmy ten żłobek na 12 miejsc, zrobiliśmy około 5 naborów, żeby znaleźć tą 12. Ten żłobek dostał taką renomę. Widzimy co rok, ile wniosków jest składanych o przyjęcie do żłobka. Siłą rzeczy, jak ruszyły nabory z KPO dotyczące budowy żłobka, do tego dochodzi dofinansowanie na utrzymanie przez najbliższe 3 lata. Zdecydowaliśmy się rozbudować ten żłobek, no jednak jesteśmy największą gminą w powiecie.
0: Żłobek kosztował ponad 4,5 miliona złotych. Prawie 3 miliony pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków budżetu państwa. Pozostałą część dołożyła gmina. Rozpoczął się już nabór dzieci. Żłobek ruszy we wrześniu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zbliża się 94. rocznica urodzin Wojciecha Kilara, pianisty, kompozytora muzyki poważnej, religijnej i filmowej. Ta ostatnia zabrzmi podczas pierwszej w tym sezonie potańcówki przed Teatrem Śląskim w Katowicach. Roztańczony Wyspiański, która rozpocznie się o 20 i potrwa 2 godziny. W Ogrodzie Śląskiego Teatru

0: Myśmy teraz stali, może w szczerym polu, na pewno nie w tym pięknym ogrodzie. Zrozumienie tego miejsca będzie kluczem do zrozumienia swojego miejsca w tym mikroświecie.
1: Ogrody śniadanie we Wrudzie Śląskiej odbywają się w każdą sobotę lipca w godzinach od 11 do 13. Do 14 stopni w nocy w regionie może popadać opady deszczu, lokalnie możliwe także w niedzielę. Niemal wszędzie sporo chmur. Na termometrach zobaczymy do 21 stopni.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 11 lipca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. O prawdę i godne upamiętnienie apelują polskie władze w rocznicę rzezi wołyńskiej. Przewoził do Polski torf, ale nie tylko. Obywatel Rumunii odpowie za organizację przemytu ludzi. Donald Trump postanowił pochwalić się wynikami testu na sprawność umysłową. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie projektu uchwały sejmowej wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Słowa te padły podczas dzisiejszych uroczystości z okazji 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek mówił, że Ukraina ma prawo czcić pamięć swoich bohaterów, ale nie mogą to być osoby odpowiedzialne za ludobójstwo.
3: Ukraina ma swoich bohaterów, może czcić swoich bohaterów. To są również ci bohaterowie, którzy ratowali Polaków, i było ich wcale niemało, i którzy byli również bestialsko mordowani przez banderowców. To są bohaterowie tej wojny, której stawiają czoła bestialskiej Rosji. Więc jest mnóstwo bohaterów ukraińskich, których można czcić. Odwoływanie się do ludobójców jest niegodne jakiegokolwiek narodu walczącego o swoją wolność i niepodległość.
2: O projekt uchwały został zapytany szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości w Ołyce na Ukrainie i przypomniał, że to za czasów obecnej koalicji rządzącej Sejm ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Wicepremier był też pytany o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.
4: Przez te trzy wartości prowadzi droga Ukrainy do Unii Europejskiej. Bez spełnienia tych wartości trudno sobie to wyobrazić, bo to są nie wartości polskie. To są wartości świata zachodniego, zbudowane od pokoleń, od wieków w Europie.
2: Rzeź wołyńska trwała od 1943 do 1945 roku. Szacuje się, że w wyniku ukraińskich zbrodni zginęło nawet 120 tysięcy Polaków. 27 migrantów z Litwy próbowało nielegalnie przedostać się do Polski. Zatrzymano ich na tymczasowym przejściu granicznym w Budzisku.
5: Do odprawy zgłosił się obywatel Rumunii, który w naczepie miał przewozić torf. Jak się okazało, za przewożonym towarem ukryci byli migranci. Jak ustalili funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Rudce Tartak, cudzoziemcy pochodzili z Somalii, Afganistanu i Pakistanu. W tej chwili prowadzone są czynności, a po ich zakończeniu cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.
2: Mówiła Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. 50-letni obywatel Rumunii odpowie za organizowanie nielegalnej migracji. Świt i zmierzch to pory dnia, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych z udziałem zwierząt. Najczęściej migrują one w poszukiwaniu pożywienia albo w okresie rozrodczym. Rannemu zwierzęciu należy udzielić pomocy, ale w przypadku łosia, sarny czy dzika zalecana jest szczególna ostrożność, tłumaczy leśnik Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
6: Zwierzę, jeżeli żyje, jest też w stresie. Podchodzenie do takich zwierząt może spowodować atak tych zwierząt, bo zwierzę naturalnie boi się człowieka. Tutaj raczej z daleka należy zobaczyć, czy to zwierzę w ogóle przeżyło taką kolizję, w jakim jest stanie, i wówczas podjąć odpowiednią decyzję, wezwać służby.
2: Każdego roku na polskich drogach dochodzi do kilkunastu tysięcy kolizji z udziałem zwierząt. Prezydent Donald Trump poinformował, że przeszedł badania lekarskie, w tym test sprawności umysłowej. Donald Trump podkreślił, że ten test jako jedyny prezydent w historii USA wykonał już trzeci raz. Odpowiedziałem dobrze na każde pytanie. Podejrzewam, że niewielu ludziom w Waszyngtonie udałoby się udzielić prawidłowych odpowiedzi na połowę z tych pytań, tak przekonywał prezydent Trump. Wzmiankę o badaniach zamieścił w swoim wpisie w mediach społecznościowych krytykującym książkę dziennikarzy New York Timesa na temat... oczywiście swojej prezydentury. Prawie 2 miliony euro wrzucili turyści do fontanny di Trevi w Rzymie w ubiegłym roku. Pieniądze przeznaczane są już od wielu lat na realizację projektów charytatywnych.
7: tym przypadku pieniądze płyną z wodą i chętnie do niej wpadają. To tradycja wrzucania tu pieniędzy. To dla upamiętnienia wizyty w Rzymie. Ja wrzuciłam 1 euro i nie powiem, jakie miałam życzenie, bo się nie spełni, mówią turyści. A to, co dla jednych jest

0: tradycyjnym rzutem, dla drugich może być ciepłym posiłkiem, wizytą lekarską, programem edukacyjnym, bo głównie na takie zadania przeznaczane są pieniądze z fontanny. Projekt, który otrzymuje najwięcej środków finansowych, dotyczy pomocy żywnościowej dla rodzin. Jest on realizowany poprzez sklepy socjalne, czyli supermarkety, w których potrzebujący mogą bezpłatnie zrobić zakupy, mówi Alberto Colojacomo z rzymskiej Caritas. W ciągu 4 lat środki z fontanny Di Trevi trafiające do tej organizacji wzrosły z prawie 1,5 miliona euro do niemal 2. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Decyzja o przekazaniu pieniędzy z fontanny na cele dobroczynne została podjęta 25 lat temu przez ówczesnego burmistrza Rzymu. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A u nas sport i Adam Malecki.
3: W tenisowym Wimbledonie trwa finał pań. W pełni czeski trwa walka na nerwy. Pierwszy set wygrała 6-2 Linda Noskova. W drugim miała kilka piłek meczowych, mistrzowskich, ale ich nie wykorzystała. Nie zamknęła spotkania. Do gry wróciła Karolina Muchova. I to w jakim stylu? Nadrobiła straty i wygrała w drugiej odsłonie 7-5. Trwa więc set trzeci. W nim Noskova prowadzi w gemach 1-0. Jutro w turnieju panów zagrają Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Janik Sinner. Kibice piłkarscy już nie mogą się doczekać kolejnych meczów ćwierćfinałowych na Mistrzostwach Świata. W pierwszym z nich zagrają dzisiaj Anglia i Norwegia. Jarosław Pojut, który grał niegdyś na Wyspach w Bolton Wanderers, ale też w norweskim Tromso, daje większe szanse ekipie prowadzonej przez Tomasa Tuchela.
4: Ja myślę, że Anglicy są zdecydowanym faworytem w tej konfrontacji. Awans Norwegii byłby wielką niespodzianką. Ja myślę, że oni już teraz osiągnęli naprawdę wielki sukces. Nie przewiduję absolutnie niczego innego niż zwycięstwa Anglii, aczkolwiek dla mnie niespodzianką jest to, że Norwegia jest tak daleko zaszła. Mimo tego, że mają wśród swojego składu zawodników o światowej klasy.
3: Początek meczu w Miami o 22:00, już po północy. W ostatnim meczu ćwierćfinałowym w Kansas City zagrają Argentyna ze Szwajcarią. Jakie panują nastroje u Helwetów?
5: Kiedy nie ma presji, gra się łatwiej, a Argentyna nie jest nietykalna, twierdzi SRF. Według ekspertów tej stacji słabymi punktami rywala są skrzydła i brak odporności na kontrataki. Trener Murat Yakin podkreśla, że przeciwko Lionelowi Messiemu jego zespół postawi na kolektyw. Szkoleniowiec znalazł też czas, żeby odpowiedzieć amerykańskiemu komikowi. James Corden w swoim show w telewizji Fox porównywał Murata podczas mundialu do bossów narkotykowych serialu Breaking Bad. Szwajcar nagrał filmik stylizowany na scenę z kultowej serii, a stacja z USA wyemitowała nagranie. My Szwajcarzy nie jesteśmy bandziorami. Jesteśmy precyzyjni jak szwajcarskie zegarki, wiarygodni jak szwajcarski bank, słodcy jak szwajcarska czekolada i szybcy jak kozice w naszych pięknych górach. Moją jedyną złą intencją jest pobić wszystkich na trwających mistrzostwach. Do zobaczenia na boisku. Na własne umiejętności, a nie słabości rywala, stawia również kapitan zespołu. Granit Xhaka twierdzi, że jest optymistycznie nastawiony i wierzy w możliwość awansu do półfinału. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Początek meczu Argentyna-Szwajcaria o 3:00 w nocy. W kolarskim Tour de France 8 etap wygrał Tim Merlier. To jego drugie etapowe zwycięstwo w tegorocznej edycji. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Ma 2 minuty i 42 sekundy przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i 3 nad Meksykaninem Isakiem Del Toro. Michał Kwiatkowski jest 135, a Kamil Gradek 174. Jeszcze przypominam, że od 19 w Molilli jadą w kolejnej odsłonie cyklu Grand Prix w stawce 4 polskich żużlowców, lider klasyfikacji generalnej Bartosz Zmarzlik, Kacper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera.
1: Sobotni wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, przelotne opady i lokalnie burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Temperatura aktualnie od 16 do 22 stopni.
6: Zapraszamy

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym ruchem

0: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 lipca, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska w rocznicę rzezi wołyńskiej domaga się prawdy i godnego upamiętnienia ofiar. Pożar w Strzegomiu niedaleko dworca PKP, apel do mieszkańców o zamykanie okien. Walka z ogniem, ale na dużo większą skalę. W Hiszpanii i we Włoszech w Almerii zginęło co najmniej 12 osób, to turyści. Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, mówił w rocznicę zbrodni wołyńskiej prezydent. Z kolei premier zapowiedział budowę w Warszawie muru pamięci z wiecznym ogniem upamiętniającym Polaków, którzy zginęli z rąk ukraińskich nacjonalistów.
1: Podczas uroczystości w Radrużu na Podkarpaciu prezydent podkreślił, że rozumie, jaką traumę nadal niosą dziś polskie rodziny w związku ze zbrodniami dokonanymi przez OUN i UPA. Dodał, że o naszych rodakach zapomnieć nie można.
2: Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią.
1: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk zapowiedział powstanie w Warszawie muru pamięci. Będą tam nazwiska wszystkich ofiar zbrodni wołyńskiej.
3: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska.
1: W latach 1939-1947 z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 120 tysięcy Polaków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: W Domostawie na Podkarpaciu czczono pamięć ofiar przed pomnikiem rzeź wołyńska. Na uroczystość przybyły tysiące osób z całej Polski, w tym rodziny pomordowanych.
4: Do salwy honorowej! Ładuj! Salwo!
5: Ja tu już jestem od początku, trzeci raz, bo matka pochodzi ze wschodu, została wypędzona przez bandę UPA i Armię Czerwoną na ziemię tak zwane odzyskane. No i jestem potomkiem wypędzonych, z mojej rodziny tam jednego tylko zdążyli zamordować, bo reszta zdążyła, większość rodziny uciec.
6: W mojej rodzinie ze strony męża też zostali pomordowani dokładnie we wsi Borownica. To jest tutaj niedaleko Przemyśla. Mojego męża babcia często wspominała, że cudem ocalała. Ukrainiec był taki jeden dobry, który powiedział, żeby uciekali, że jak uciekną przez San, to przeżyją. No i tak się stało. Więc oni musieli uciekać do Sanoka i tam się właśnie osiedlili.
7: Uroczystość w tej chwili to jest najważniejsza rzecz, czyli pamięć tych ofiar. Przyjeżdżam tutaj zawsze, jak są uroczystości.
0: Podczas obchodów odsłonięto też ścianę pamięci. 10 bloków z nazwami ponad 6 tysięcy miejscowości, w których ginęły ofiary rzezi wołyńskiej. I zmieniamy temat. Pożar w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Płonie tam sterta śmieci w okolicach dworca PKP. Trwa akcja gaśnicza. Na miejsce zadysponowano ponad 30 zastępów straży pożarnej. W drodze jest też specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która będzie monitorować jakość powietrza. Strażacy apelują do mieszkańców o zamykanie okien oraz nieprzebywanie w rejonie pożaru. W serwisie informacje z zagranicy. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zmienił swoje plany i w poniedziałek pojedzie do Almerii na południu, gdzie w tragicznym pożarze lasu

0: Czasowego zawieszenia lotów linii Flamingo Air, ponieważ to już drugi wypadek samolotu tej linii. By usprawnić kontrolę bezpieczeństwa, na lotnisku w Łodzi uruchomiono usługę Fast Track. Ta dodatkowo płatna opcja ma pozwolić pasażerom ominąć standardową kolejkę. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
1: Fast Track działa w godzinach odpraw i daje pasażerom możliwość skorzystania z wydzielonego przejścia. Usługę można wykupić już podczas rezerwacji biletu m.in. w aplikacji lub na stronie linii lotniczej Ryanair, a także zarezerwować później przez stronę lotniska i opłacić bezpośrednio w punkcie informacji lotniskowej. Choć Lublinek nie jest dużym portem lotniczym, takie rozwiązanie może sprawdzić się teraz w sezonie letnim, gdy w krótkim czasie odprawianych jest wielu pasażerów lotów czarterowych i rejsowych. Wtedy przed kontrolą bezpieczeństwa mogą tworzyć się większe kolejki. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: W sezonie letnim z Łodzi można polecieć do popularnych kurortów w Turcji, Grecji i Albanii. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy wszędzie możliwe lokalne opady deszczu. Na wschodzie zanikające burze, temperatura od 11 do 17 stopni, a jutro miejscami przelotne opady deszczu na północy, wschodzie oraz w centrum od 19, maksymalnie 23 stopni nad morzem do 29 na zachodzie kraju.
3: Autopromocja.

0: Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem kto z kim, co i gdzie brał. Wiem kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku, nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

być. I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

0: Jest 20. Oskarżamy ideologię, a nie cały naród ukraiński, mówił w rocznicę wydarzeń na Wołyniu prezydent Karol Nawrocki. Nie będzie rocznej przerwy w budżecie obywatelskim Cieszyna. Można bezpiecznie wchodzić do wody na kąpielisku Czechowice w Gliwicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, oskarżamy ideologię banderowską, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości w Radróżu koło Lubaczowa. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Prezydent podziękował wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o ofiarach, podkreślając, że to właśnie historia jest fundamentem budowania przyszłości i wyciągania wniosków z przeszłości. Dodał, że Polacy nie oskarżają wszystkich Ukraińców.
2: My dziś nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego. Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy Państwo, zgodzić, bo pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy przy ludobójstwie jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
0: 11 lipca 1943 roku podczas Krwawej Niedzieli oddziały ukraińskiej powstańczej

0: prezydent Urgą. Zapowiedział też, że wkrótce ruszą konsultacje społeczne dotyczące tego miejsca. Budżet obywatelski Cieszyna zostaje. Radni nie zgodzili się na roczną przerwę w programie. Jeszcze w tym roku ma ruszyć nabór projektów do realizacji w 2027. Wcześniej miasto rozważało zawieszenie kolejnej edycji, by przygotować nowy regulamin. Ostatecznie prace nad zmianami będą prowadzone równolegle. Chodzi m.in. o to, by mieszkańcy zgłaszali zadania możliwe do wykonania w ciągu jednego roku, mówi burmistrz Gabriela Staszkiewicz.
1: To mają być proste projekty, które jesteśmy w stanie łatwo wprowadzić. Jeśli coś jest na tyle skomplikowane, że cały proces ma trwać 2 lata, to być może trzeba go po prostu wpisać jako wniosek do budżetu i realizować w innym trybie.
0: Miasto chce też rozszerzyć program o zielony budżet oraz osobną pulę na mniejsze projekty młodzieżowe. Można od dziś bezpiecznie korzystać z kąpieliska Czechowice w Gliwicach. Sanepid przeprowadził kolejne badania wody i nie ma w niej groźnych mikroorganizmów. Stan wody w jeziorze czechowickim jest regularnie sprawdzany przez całe lato. Ostatnie krótkotrwałe pogorszenie jakości wody było związane z niedawną falą upałów oraz dużym zainteresowaniem kąpieliskiem ze strony wypoczywających. Obecnie wszystkie kąpieliska pod chmurką w regionie są czynne, nawet Tyskie Paprocany, gdzie w związku z obniżeniem temperatury powietrza i wody zniknęły corocznie występujące tam latem sinice. Do 14 stopni w nocy w regionie może popadać. Opady deszczu lokalnie możliwe także w niedzielę. Niemal wszędzie sporo chmur. Na termometrach zobaczymy do 21 stopni.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Każdy naród musi rozliczyć się z własną przeszłością, mówi w rocznicę rzezi wołyńskiej szef polskiej dyplomacji. Jest apel do mieszkańców Strzegomia o zamknięcie okien. 150 strażaków walczy z dużym pożarem w okolicach dworca. W Gdyni Kaszubi z całego świata manifestują swoją jedność i kulturę. O potrzebie rozliczenia się przed każdy naród z własną historią mówi w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej szef dyplomacji. Przebywający w Rzymie Radosław Sikorski podkreśla, że powinno się to odbywać w duchu chrześcijańskim.
3: To znaczy, żeby każdy naród zrobił własny rachunek sumienia. My wczoraj w rocznicę Jedwabnego, a Ukraińcy dzisiaj w rocznicę rzezi wołyńskiej.
2: Wicepremier nawiązał do rozmów z szefem ukraińskiej dyplomacji, gdy obie strony pracowały nad przywróceniem zgody na ekshumację ofiar.
3: To, co było akceptowalne przez najwyższe władze obu krajów, to okazało się powiedzieć, że przestańmy się licytować czy targować o to, kto które miejsca pochówku uszanuje. Niech każdy zrobi to, co jest w jego chrześcijańskim obowiązku.
2: Ukraina nie może stać się częścią Unii Europejskiej bez odejścia od banderyzmu. Tak mówił z kolei w Chełmie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Kijowa z powodu gloryfikowania UPA.
4: Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, do wspólnoty państw cywilizowanych z tym bagażem. Nie może wejść z banderyzmem. I my zrobimy wszystko, żeby nie weszła. Żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa. Jeżeli polskie ofiary nie zostaną odnalezione, pochowane, jeżeli nie będzie oddawana im cześć. Także przez Ukraińców.
2: Dziś przypada rocznica Krwawej Niedzieli. Oddziały ukraińskiej powstańczej armii spacyfikowały około 100 polskich miejscowości. Do uroczystości rocznicowych odniósł się w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Napisał, że 11 lipca, jak co roku, Polska i Ukraina oddają cześć cywilom zabitym na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Ukraiński prezydent twierdził, że Ukraina robi co może, by sprawiedliwie ustalić fakty o zabitych na Wołyniu. Zapewnia, że potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. Płoną tworzywa sztuczne w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Trwa akcja gaśnicza w okolicach dworca PKP. Na miejscu pracuje 37 zastępów strażaków.
5: Dostaliśmy zgłoszenie o pożarze składowiska odpadów przy ulicy Kolejowej 2. Ze zgłoszenia wynikało, że pożarem objęty jest obszar około 50 metrów na 50 metrów tworzyw sztucznych. Ogień udało się zatrzymać mniej więcej w połowie tego składowiska. Na miejscu chwili obecnej pracuje 37 zastępów, czyli około 150 strażaków. Działania wspierane są przez 3 drony specjalistyczne.
2: Powiedział nam Paweł Szydłowski ze Straży Pożarnej. Na miejsce jedzie specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która będzie monitorować jakość

0: powietrza. Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien. Światowy zjazd Kaszubów w Gdyni jest elementem obchodów stulecia miast. Słychać dziś niemal wyłącznie z mieszkańcami. Jest uczciwość, solidarność, ciężka praca, przywiązanie do języka i tradycji, podkreśla marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
1: Gdynia nie wzięła się znikąd. To miasto z morza, z marzeń. I to połączenie z przybyszami z całej Polski tutaj zaowocowało powstaniem tego wspaniałego miasta.
2: Wiemy, że są Kaszubi nie tylko z całej Polski, ale są osoby z Nowej Zelandii, z Brazylii, czyli tak ogromne spotkanie, że w roku stulecia danego miasta, którą budowaliście razem z tymi, którzy tutaj z całej Polski przyjeżdżali.
0: Mówiła prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Idea zjazdów Kaszubów sięga 1010. Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub BART. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
3: Więcej informacji na portalu polskieratery.pl.
4: Czas na maskowy Grzeszka po meczu w akcji dramaturgii rodaczkę Karolinę Muchową 6-2-3. 2,5 godziny to oczywiście pierwszy triumf wielkoszlemowy Noskowej w karierze. Mężczyzny zagra Sinner i Niemiec Gerjew. W Lili trwa kolejna runda Cóżlu. Dwa pierwsze miejsca po rundzie zasadniczej, które zapewniają miejsce w finale, zajęli Brytyjczyk Robert Lambert i Bartur Zmarzlik. W półfinałach pojadą m.in. Australijczyk Patryk Dudek i Już za niespełna godzinę rozpocznie się ćwierćfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, w którym zagrają Anglia z Norwegią. Stanie rozegrane w Miami, gdzie jest nasz korespondent, który zwraca uwagę na starcie snajperów obu ekip.
5: Erling Haaland ma na swoim koncie 7 bramek w 4 meczach Mistrzostw Świata. Haaland goli w 5 strzega ćwierćfinał napastników. Zważywszy na ich ogromne fasowe wyniki, dziennikarze zapytali Anglika, czy jest w stanie porównać ich dzisiejszego rywala kompletnie różnymi piłkami. Może to ta sama to nasze charakterystyki są zupełnie inne. Sprawdziło jego wypadki. Przed samym meczem najtańsze bilety na to spotkanie dolarów w trójce Jan Pachlowski.
4: Początek tego meczu o 22:00, o 3:00 w nocy w ostatnim ćwierćfinale w Kansas City zagrają Argentyna ze Szwajcarią. To teraz Montreal, gdzie odbywają się zawody Pucharu Świata w kajakarstwie. Z bardzo dobrej strony pokazała się Anna Puławska, która w wyścigu jedynek na 500 metrów zajęła drugie miejsce. Polka, ubiegłoroczna mistrzyni świata w tej konkurencji, uległa o 77 setnych sekundy Niemce Pauline Jaksz. Trzecia była Australijka Natalia Drobot. A na kolarskim Tour de France jutrzejszy etap zostanie skrócony o 30 km z powodu zagrożenia upałami. Dzisiejszą 8. odsłonę wygrał Belg Tim Merlier. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar.
0: Noc deszczowa, burze w pasie od Pomorza po Wielkopolskę oraz na wschodzie i najcieplejszy na zachodzie. Jutro sporo chmur i przelotny deszcz. Termometry pokażą 18 stopni na krańcach wschodnich, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
6: Autopromocja.
7: W Katowisku, na Murckach w Katowicach podpisaliśmy umowę na wsparcie dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Dwa bardzo ważnego zadania. To już szósta edycja, szóste wsparcie, którego udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup nowych uli dla rodzin pszczelich, dla zapylaczy, jak również na tutaj kwestie edukacyjne, przekazywanie bardzo ważnej wiedzy nie tylko dla mieszkańców województwa śląskiego, ale również samych pszczelarzy.
8: W sercu Lasów Murckowskich, na Polanie Hamerla, od ponad 70 lat działa miejsce szczególne dla śląskiego pszczelarstwa. Trutowisko to wydzielony i odpowiednio odizolowany teren, na którym młode matki pszczele unasieniane są przez trutnie wybranej linii. Pozwala to hodować pszczoły o pożądanych cechach – zdrowe, łagodne i pracowite. Trutowisko Murcki powstało w 1953 roku z inicjatywy Powiatowego Związku Pszczelarzy w Tychach. Dziś jego gospodarzami są Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach oraz Nadleśnictwo Katowice. Na polanie znajdują się ule i niewielkie uliki weselne wykorzystywane podczas hodowli matek pszczelich. Odbywają się tu również szkolenia, spotkania środowiska pszczelarskiego i wydarzenia popularyzujące wiedzę o pszczołach. Właśnie w tej scenerii podpisano kolejną umowę wspierającą ochronę zapylaczy w województwie śląskim.
7: Ta umowa, o której przed chwileczką wspomniałem, opiewa na ponad 112 tysięcy złotych. W ramach tej umowy zostanie zakupionych około 320 nowych uli. W tych ulach właśnie rozpocznie się nowe życie dla kolejnych.

0: tych nowych rodzin Pszczelich, jak również będą wykonywane zajęcia edukacyjne, warsztatowe właśnie dla wspomnianych mieszkańców województwa śląskiego.
1: Porozumienie zawarli Mateusz Pindel, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Zbigniew Binko, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Umowa dotyczy realizacji 6. etapu zadania pod nazwą Poprawa zdrowotności pszczół poprzez wymianę starych, zużytych uli na nowe. W ramach przedsięwzięcia pszczelarze zakupią około 320 nowych uli, drewnianych lub wykonanych ze styropianu. Wymiana wyeksploatowanych konstrukcji poprawi warunki życia rodzin pszczelich i pomoże ograniczyć ryzyko rozwoju chorób.
0: Pszczoła to mała istota, mały owad, ale ma ogromne znaczenie nie tylko dla samego ekosystemu, dla bioróżnorodności, ale również nas jako mieszkańców województwa śląskiego i całego kraju, całego świata. Bez właśnie zaangażowania, bez pracy tych małych owadów nie byłaby możliwość rozwój przyrody, rozwój ekologii, jak i również bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Ktoś nawet kiedyś powiedział, gdyby wymarły te wspaniałe małe owady, to do 4 lat straciłoby się życie na naszej planecie. Dlatego tym bardziej jako instytucja, która w swoim DNA, zawsze to podkreślamy, mamy wspieranie ważnych zadań z punktu widzenia ochrony środowiska, po raz kolejny podjęliśmy decyzję o wsparciu dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. I w tym miejscu pana Ręcka za podziękowanie za pracę, którą wykonujecie. Tej pracy może codziennie nie widać, pracy pszczół również, ale no dzięki temu, szanowni państwo, mamy zdrowe, polskie, ekologiczne produkty na naszych stołach, jak również przyroda, która nas w przepiękny sposób otacza. Dzisiaj jesteśmy właśnie, tak jak wspomniałem, na turtowisku w Katowicach. Możemy cię cieszyć, szczególnie na wiosnę, jak to wszystko pięknie zakwita, jak pracują zapylacze.
1: Projekt obejmuje także 8 spotkań szkoleniowych dla pszczelarzy oraz działania edukacyjne skierowane do mieszkańców województwa śląskiego. Wojewódzki fundusz przeznaczył na ten cel 112 800 zł. Taką samą kwotę wniesie Śląski Związek Pszczelarzy. Program przynosi już wymierne efekty. W 5 wcześniejszych etapach zakupiono 1935 nowych uli, a łączna wartość dofinansowania przekroczyła 552 tysiące złotych.
0: Chcę przekazać państwu bardzo ważną informację. To nie jedyne wsparcie, które udzieliliśmy Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy w Katowicach, ponieważ już od 5 edycji to wsparcie właśnie tutaj dociera. A tylko wspomnę, że Śląski Związek to ponad 2600 pszczelarzy, to ponad 44 tysiące rodzin pszczeli. A dzięki naszemu wsparciu już od 5 lat Śląsk już blisko 2000 nowych uli. To bardzo ważne. Ale również wspieramy inne stowarzyszenia, czy też związki pszczelarzy. Przykład Stowarzyszenia Pszczelarzy Beskidzkie Trutnie, czy też Beskidzki Związek Pszczelarski Bartnik. To również wsparcie pod kątem ochrony zwierząt na terenie całego województwa śląskiego. Mam na myśli tutaj czy sowę płomykówkę, czy chomika europejskiego w Jaworznie, czy rehabilitację dziko żyjących zwierząt, czy też właśnie pomoc w zakupie karmy dla tych stowarzyszeń, dla tych organizacji, które działają na terenie województwa śląskiego. I to nie chodzi tylko o to, że Wojewódzki Fundusz wspiera szeroko rozumianą edukację ekologiczną, szeroko rozumianą transformację naszego województwa, szczególnie transformację energetyczną, czy kwestie wodno-kanalizacyjne, adaptacje do zmian klimatu, czy gospodarkę odpadami. Ale również zwracamy uwagę właśnie na tą bioróżnorodność, na ten bardzo ważny aspekt, który szczególnie rodziny pszczele i pszczelarze tutaj nam zapewniają. Więc jeszcze raz, panie prezesie, gratuluję. Cieszę się z tej naszej już kilkuletniej współpracy i liczę na dalszą dobrą współpracę. Jeszcze raz gratuluję tego wsparcia i dziękuję za to, co robicie codziennie.
1: Śląski Związek Pszczelarzy zrzesza około 2680 osób opiekujących się ponad 44 tysiącami rodzin pszczelich. Każdy nowy ul oznacza dla nich lepsze warunki rozwoju, a dla całego regionu skuteczniejszą ochronę zapylaczy, bioróżnorodności i upraw zależnych od pracy pszczół. Podpisana umowa łączy wieloletnią tradycję śląskiego pszczelarstwa z konkretnym wsparciem służącym zdrowiu pszczół i ochronie przyrody.
2: Dziękuję panu prezesowi. Rzeczywiście współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwa już wiele lat. No jest to szósta edycja. Krótko genezę tego projektu. Pszczelarze ogólnie dostają wsparcie na zakup sprzętu pszczelarskiego, m.in. zakup uli, z dotacji z Ministerstwa Rolnictwa. To jest wsparcie rynku produktów pszczelich. To jest program od 2005 roku realizowany. 50% jest wsparcie Skarbu Państwa, 50% pochodzi z pieniędzy z Brukseli. Natomiast jeżeli chodzi o zakup sprzętu pszczelarskiego, mogą do tego podejść tylko pszczelarze, którzy mają powyżej 10 rodzin pszczeli. I cały czas żeśmy się borykali z tym, że jednak mówią tak, no należymy do związku, hodujemy pszczoły, no mamy ją mniejszą ilość, a nie możemy skorzystać z żadnych dotacji. No i wtedy żeśmy wpadli na taki pomysł, nazwałem go mały pszczelarz, nie ze względu na wzrost, czy na no mały pszczelarz ze względu na to, że chodzi tutaj o małą ilość uli. No i po porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej taki pomysł żeśmy złożyli, przedyskutowali te parę lat temu i się okazało, że jest możliwość wsparcia właśnie tych pszczelarzy, którzy mają poniżej 10 rodzin pszczelich. No i tak jak tutaj prezes słusznie zauważył, pozyskaliśmy już z funduszu ponad 500 000 zł. Jest to dotacja na zasadzie 50% płaci pszczelarz, 50% pokrywa fundusz z wojewódzkiego, jest pokryty z wojewódzkiego funduszu. Także jest to bardzo korzystne, dlatego że zamiast 700 zł zapłacić za ul, pszczelarz płaci tylko 350 zł. Są to oczywiście ule razem z ramkami. No i mamy w tym roku kwotę, tak jak prezes powiedział, ponad 112 tysięcy złotych z funduszu, no i 112 tysięcy złotych pokrywają pszczelarze z własnych funduszy. Także myślę, że ta forma, która się już przyjęła na naszym terenie i jak już się kończy ta edycja, to już mam takie sygnały, a będzie znowu w następnym, bo są następni. Głównie, proszę Państwa, polega tutaj na tym, że wymiana starych uli na nowe. To jest cała taki jakby podstawa tego naszego działania, że no, ci mali pszczelarze hodują pszczoły w różnych takich, o tutaj ten zabytkowy ul, co widać za kamerami, w takich różnych ulach. No, chodzi o to, że tam są różnego rodzaju choroby, patogeny, które no, powodują coraz większą chorobowość u pszczół, a musimy o te pszczoły dbać, tak jak prezes tu powiedział, ze względu na bioróżnorodność, do której się przyczyniają. No i Einstein to powiedział, że właśnie te 4 lata, jak nie będzie pszczół, to mamy no, niezagwarantowaną dalszą egzystencję. Także jeszcze raz, panie prezesie, dziękuję za naszą współpracę, za to, że przychylnym okiem fundusz patrzy na nasze projekty. No i myślę, że skoro, ja to zawsze powtarzam, że jeżeli coś jest już 2 razy, to już jest tradycja. A to jest 6 razy, to już jest super tradycja, panie prezesie, i myślę, że ta tradycja zostanie dalej zachowana. No bo są na to chętni, ja jeżdżę w terenie, widzę te nasze pasieki, proszę Państwa, pasieki nasze są śliczne.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

0: Dzisiaj przyjechaliśmy do koła naukowego, które jest z dziedziny fizyki, ale czy dużo takich kół naukowych jest w Waszej szkole?
1: Dzień dobry. Zespół Szkół Łączności w Gliwicach jest szkołą, w której działa bardzo dużo kół naukowych. Natomiast najbardziej takimi prężnymi jest koło Astrolab, którą działalność dzisiaj właśnie zaprezentują w postaci...
0: A w jaki sposób właśnie?
1: Tak, w postaci wypuszczenia balonu do stratosfery. Mamy również koło naukowe programistyczno-robotyczne, gdzie uczniowie nie tylko programują roboty, programują wszelkiego rodzaju drony, ale też uczestniczą w różnych konkursach i takich akcjach, gdzie mogą pochwalić się swoją wiedzą, między innymi pilotażu dronów, a ostatnio właśnie szkoła została wzbogacona o drony duże, kilkanaście dronów dużych i tak zwanych małych edukacyjnych. Mamy również koło Logiludki, jest to koło logistyczne, które skupia się głównie w swojej działalności na takich zasadach dotyczących logistyki szeroko rozumianej.
0: Jestem ciekawy, czy uczniowie w tych szkołach zostają z tym wszystkim sami się prowadzą, czy mają jakichś opiekunów i osoby, które wskazują im ten kierunek działań?
1: Oczywiście każde koło ma swojego opiekuna. Bardzo często są to założyciele kół. I tak jak dzisiaj tu Państwo zobaczycie, Astrolab jest pod nadzorem pani opiekun Małgorzaty Stobińskiej, która oprócz tego, że jest opiekunem koła naukowego, jest również nauczycielem fizyki w zespole szkół.
0: I czy ona wpadła na pomysł tego balonu?
1: Również młodzież, która jest członkiem koła Astrolab, zaplanowali to jeszcze we wrześniu w ramach planu swojej działalności, gdzie systematycznie i skrupulatnie podchodzili, planowali całe działania aż do dzisiejszego dnia.
0: Panowie, z ciekawości, czemu macie na sobie te białe rękawiczki?
2: Aby nie zanieczyścić gumy balonu na balonie.
0: Co by to spowodowało, gdyby się zanieczyściła?
3: Całkowite przerwanie operacji.
0: Dlaczego?
3: Bo balon pęknie.
4: Tak, ponieważ balon mógłby pęknąć przedwcześnie.
5: No. Rękawiczki używamy głównie po to, żeby nie zanieczyścić powłoki balonowej, ze względu na to, że tłuszcz i brud, który zostaje na rękach i osadziłby się na tej powłoce, pod wpływem silnego promieniowania ultrafioletowego, które tam mamy powyżej warstwy ozonowej, on po prostu by bardzo szybko zdegradował powłokę i spowodował pęknięcie w tym miejscu.
0: A czy jakieś czynniki zewnętrzne, nie chcę mówić jakoś abstrakcyjnie, że ptaki, ale właśnie jakieś zanieczyszczenia w powietrzu, czy inne obiekty latające mogą zaszkodzić balonowi?
5: No, wszystko, co wejdzie w kontakt z powłoką, może zaszkodzić balonowi, no, ale to jest kwestia tego typu, że na tych wysokościach to raczej ptaki nie operują.
0: A czy często zdarza się, że balony z jakiegoś powodu nie dolatują do swojego celu?
5: Znaczy, one zawsze gdzieś dolatują, jedyna droga stamtąd jest w dół, więc one dolatują do celu. Pytanie, czy zostaną odzyskane zgodnie z planem, bo mogą się zdarzyć różne rzeczy, na przykład lądowanie gdzieś w bardzo trudno dostępnym terenie, albo w środku jakiegoś akwenu wodnego, ewentualnie na przykład w środku kopalni Bełchatów, i takie rzeczy się również zdarzały.
0: A na ile skutecznie można określić strefę lądowania takiego balonu?
5: Trochę to zależy od pogody, ale modele matematyczne, których używam, są na tyle precyzyjne, że tam w promieniu 20-30 km jesteśmy w stanie określić miejsce lądowania balonu.
6: Reszta ładunku, żeby ten ładunek najcenniejszy opadł na ziemię. Później jest takie urządzenie zwane rozwijakiem. Tam jest 40 metrów sznurka. I w momencie, gdybyśmy mieli tutaj te 40 metrów sznurka, zanim by ten balon wystartował, na pewno by się zahaczył gdzieś o coś. Więc to się będzie rozwijało w trakcie lotu. Więc ten sznurek się będzie wydłużał. No będzie wyglądało tak, jakby ten ładunek się nie chciał unosić, a balon leci do góry. Tak ma być.
0: Prowadzi pani kołowe fizyczne, zgadza się?
7: Zgadza się.
0: Pomysł na balon dokończy pani za mnie?
7: Balon stratosferyczny.
0: Stratosferyczny. I skąd pomysł, właśnie taki projekt zrealizować i czemu ten balon służy?
7: Chodzi o zainteresowania uczniów. Stworzyliśmy koło naukowe Astrolab, które zajmuje się głównie astronomią. Tutaj są uczniowie, którzy są właśnie zainteresowani badaniem tego, co się dzieje nad Ziemią, ale mamy również po prostu taką naszą jednostkę jako interdyscyplinarne koło, czyli mamy troszkę i programowania, i elektroniki, i różnych ciekawych rzeczy.
0: To przejdźmy do tego, do czego ten balon służy.
7: Balon, stworzyliśmy cały moduł elektroniczny, który bada różne właściwości atmosfery, ale także mamy trochę biologii, czyli nasiona, które będziemy później porównywać z tymi, które zostały na Ziemi, czy też nam wykiełkują. Badamy również pleśń, ponieważ chcemy zobaczyć, czy przetrwa takie warunki, będziemy ją później po prostu hodować jeszcze raz. Także mamy piankę marshmallow, pianka, którą nagrywamy na kamerze i chcemy sprawdzić, jak ona będzie się zachowywać przy zmianie ciśnienia. Więc tych doświadczeń mamy dużo, również mamy klisze fotograficzne, które będą łapać te cząstki, które są właśnie w tej przestrzeni.
0: Zacznijmy sobie od tych danych, które chcecie zebrać. Dane atmosferyczne, ale chodzi tutaj o pogodę, zmienność tej pogody, zmienność atmosfery.
7: Tak, przede wszystkim temperatura. Prawdopodobnie może zejść nawet do minus 70 stopni, więc mamy zbudowany przez uczniów moduł, żeby to zbadać. Mamy czujnik ozonu, to jest wszystko na systemie Arduino, więc musieliśmy wyprowadzić te dwa czujniki troszkę w taką część kapsuły, której mamy dostęp do powietrza, które znajduje się na zewnątrz, żeby po prostu był przepływ. Mamy tam również magnetometr, mamy też żyroskop i mamy coś ciekawego, czyli licznik Geigera. Licznik Geigera, który będzie nam mierzyć poziom promieniowania, który jest tutaj na Ziemi zupełnie inny niż tam w stratosferze, którą będziemy po prostu badać.
0: Jeśli chodzi o te wszystkie ziarna, pianki, czy ktoś już wcześniej wysłał je w niebo? Macie wiedzę, co się z nimi stanie? Czy faktycznie jest to jakiś nowatorski eksperyment?
7: Raczej nie słyszeliśmy, żeby ktoś wysyłał pianki. Mamy również jeszcze macze, co jest też ciekawostką. Zaraz jeszcze o niej opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o pianki, no szukaliśmy w internecie, ale nie znaleźliśmy, przy czym nie jest to takie do końca sprawdzone, bo po prostu nikt tego nie wrzucił do internetu, ale może gdzieś ktoś to badał.
0: A jakie są teorie?
7: Zwiększy się przy tej zmianie ciśnienia i później najprawdopodobniej po prostu tak się spłaszczy.
0: O.
7: No, więc zobaczymy.
0: Ale będzie cały czas jadalna.
7: Zobaczymy jak przyleci. Natomiast badamy jeszcze maczę. Zobaczymy, co się z nią stanie. Czy ściemnieje, czy zostanie takiego samego koloru, czy zmieni trochę strukturę, jeżeli chodzi o to, że będzie przebywać w takich warunkach.
0: Co musieliście zrealizować, aby ten lot balonem mógł się odbyć?
7: Przede wszystkim musieliśmy mieć pomysł. Na początku zebrała mi się bardzo fajna grupa uczniów, którzy są zainteresowani fizyką, są zainteresowani astronomią i uczniowie wpadli na pomysł, że fajnie by było po prostu zrobić taki większy projekt, którym możemy połączyć i programowanie, i elektronikę, i też mamy chłopaków, którzy zajmują się TikTokiem, więc tutaj ten pomysł urósł gdzieś tak pół roku temu. Same przygotowania zajęły również pół roku, bo sama budowa modułu to było dobrych 3 miesiące.
0: W jaki sposób się moduł buduje?
7: To jest system Arduino i tutaj musieliśmy wszystkie czujniki po prostu dołączać, programować, chłopaki się tym zajmowali, elektronicy na szkole po prostu lutowali, układali płytki i potem robiliśmy jeszcze taką obudowę w druku 3D w szkole, więc tych osób, które brały w tym udział, było naprawdę dużo. Tak samo pozostałe doświadczenie wymyślali uczniowie, tak jak pianki, tak jak macze, tak jak nasiona, czyli to była taka wspólna praca, pomysłowość. No i tutaj również promocja tą, którą część z koła, bo mamy po prostu nasze koło jest podzielone na różne działy. Chłopaki z PR-u zajmowali się tym, żeby to promować, czyli mieliśmy promocję w szkole, chodziliśmy z piankami, żeby opowiadać o tym, co się będzie działo, żeby też popularyzować naukę wśród uczniów.

0: uczniów. Uczniowie też są bardzo zainteresowani, przychodzą, pytają się, jak to działa, mają tutaj kontakt z chłopakami z koła, więc tutaj naprawdę, naprawdę fajnie, że ta popularyzacja nauki jest w takiej formie. Mhm.
1: To proszę o komentarz, co się wydarzyło, że poleciał sam balon?
2: No nie, sam balon nie poleciał. Balon poleciał z częścią elektroniki śledzącej, także trackery mamy, wiemy, gdzie balony jest. Niestety kapsuła w związku z awarią sznurka, który łączył kapsułę z balonem, został przerwany. No, prawdopodobnie, no, trudno powiedzieć w tej chwili, z jakiej przyczyny. No i tyle. Jedziemy gonić balon, jedziemy go szukać i będziemy mieli fajne wyniki z misji, będziemy wiedzieli, jak tam się przygotować do kolejnej misji, bo tu młodzież czeka na to, żeby zrobić już kolejną misję, bo to pewnie jedna z pierwszych.
1: Wiemy już, że sznurek został przerwany, że kapsuła została. Co z tymi wszystkimi badaniami?
0: Będziemy puszczać jeszcze raz balon, natomiast tutaj ze względów bezpieczeństwa był puszczony z helem, który jest dosyć kosztowny. Więc kapsuła poleci innym balonem, natomiast będziemy go napełniać wodorem i to będzie w miejscu takim, na przykład na jakimś polu, żeby nie było to zagrażające.
1: Hel jest bezpieczniejszy, to tak. Jaki jest problem z wodorem?
0: Problem z wodorem jest taki, że jest wysoko wybuchowy i nie można go, nie powinno się go używać po prostu
1: w terenach zabudowanych.
0: Więc ze względu bezpieczeństwa po prostu weźmiemy i puścimy jeszcze raz ładunek, ale tym razem po prostu z wodorem.
1: A same koszta balonu, czy to jest duża strata?
0: Sam balon, to znaczy tutaj nie możemy mówić o stratach, bo odzyskamy ten tracker, tylko więc ten balon jest tutaj kosztem, natomiast no wiadomo, że hel jest dosyć kosztownym gazem, samo jego wydobywanie jest po prostu bardzo kosztowne.
1: Są z nami uczniowie, którzy w ramach koła naukowego Astrolab, zgadza się, budowali tę kapsułę, nie będą udawać, że wiem, czym jest to, czym się zajmujecie, więc sami opowiedzcie, jaki był wasz udział.
3: Ja robiłem moduł do właśnie tego balonu. Miał on mierzyć prędkość kątową, pole magnetyczne, gęstość ozonu oraz temperaturę zewnętrzną oraz wewnętrzną. No, niestety balon nie poleciał z kapsułą, ale...
1: Ale lot ma być jeszcze we wrześniu, więc wasza praca nie poszła na marne. Jeszcze podążę, powiedz mi, czy to, co stworzyłeś, czy to było trudne zadanie?
3: Było to odrobinkę wymagające, gdyż jest to zasilane za pomocą Arduino Nano oraz Raspberry Pi Pico, które są dość małe i mają dość ograniczony zasób pamięci, więc było to dość wymagające, żeby to zaprogramować.
4: Ja zajmowałem się razem z resztą uczestników koła przygotowaniem ładunku, który miał na pokładzie wiele nasion, macze, zalążki pleśni oraz klisze fotograficzne.
5: No i jeszcze była pianka.
4: No, mieliśmy jeszcze również piankę marshmallow i na nich testujemy warunki atmosferyczne oraz promieniowania i inne przeróżne rzeczy, które się dzieją z takim balonem w trakcie takiego lotu.
1: A skąd wybór właśnie tych nasion i innych rzeczy?
4: No to tak, nasiona zdecydowaliśmy się dlatego, ponieważ kwiaty mają różne kolory i w ogóle rośliny różnie rosną w zależności od rzeczy, które się dzieją jeszcze w stanie, kiedy są w nasieniu, więc takie warunki, jakie doświadcza takie nasiono przy locie, mogą wpłynąć na rozwój. I mamy też próbkę kontrolną na ziemi tych samych nasion i możemy dzięki temu dowiedzieć się, jak takie, nazwijmy to, przygody wpływają na ich rozwój. Mamy też na przykład macze. Macze wysyłamy dlatego, ponieważ jeszcze nikt nie wysłał tego na tak dużą wysokość, a chcielibyśmy być właśnie takimi pionierami w tej dziedzinie wysyłania maczy i testowania, czy na przykład coś tam zachodzi, ponieważ macza ma na przykład taką właściwość, że przy odpowiednich warunkach może zrobić się czerwona. Wysyłamy również zalążki pleśni, które rozwijają się, no bo pleśń cały czas rośnie i potem będziemy wykonywać wymazy z tej pleśni na płytkach i ją rozwijać i zobaczyć.
1: A macie jakieś teorie, co się z tym wszystkim stanie?
4: No, mamy różne podejrzenia. Na przykład z nasionami mamy takie podejrzenie, że mogą one być mniejsze, ale za to mogą mieć większe płatki, ale no to się przetestuje tak naprawdę, kiedy one wrócą, ponieważ nie, właśnie dlatego to testujemy. Jest to taka okazja, którą niewiele osób ma, żeby właśnie doświadczać tych eksperymentów na własną rękę. Na przykład dobrym przykładem czegoś, co wiemy, jaki powinien być wynik, ale jaki będzie wynik, jeszcze nie wiemy, ponieważ to będzie za każdym razem inny wynik, to są klisze fotograficzne. Na wysokości tych 30 km jest bardzo dużo promieniowania kosmicznego, szczególnie promienie alfa, które przy kontakcie z kliszą fotograficzną zostawiają bardzo ciekawe artefakty na kliszy, takie kropki. No i wiemy, że takie zjawisko zachodzi.
1: I to są puste klisze do aparatów analogowych, tak?
4: Dokładnie tak. I na nich zostanie ślad właśnie promieniowania kosmicznego, które tak naprawdę jest echem jakichś wydarzeń daleko gdzieś w kosmosie. I ono przechodzi do tych kliszy, tam zostawia ślad i my go możemy odczytać.
1: A jak czujecie się z tym, no nie bójmy się tego słowa, lekkim niepowodzeniem, jakim był lot samego balonu?
4: Czy to niepowodzenie, to jest ciężki temat, bo na przykład mamy na naszym Facebooku szkoły, został umieszczony link do śledzenia balonu w czasie rzeczywistym. I balon urwał się, nazwijmy to, w połowie, co znaczy, że poleciała z nim spadochron oraz telemetria. Telemetria pozwala określić, gdzie jest balon, jak podróżuje, czyli te wszystkie informacje o samym locie. Nie przeprowadzimy niestety żadnych eksperymentów na samym balonie, aczkolwiek możemy je przeprowadzić również we wrześniu, bo jest planowana powtórka lotu. A takie dane dotyczące samego przemieszczania się balonu zbierzemy i możemy je przeanalizować.
1: A wy jak się czujecie?
3: Cóż, no mi jest niesmiernie trochę szkoda, ale jeżeli się ma powtórzyć we wrześniu, to nie mogę się doczekać.
1: W końcu, no balon chyba nie był waszą pracą, to znaczy ktoś inny zajmował się tą częścią techniczną, a wy głównie przygotowywaliście te doświadczenia, które zostały z nami na Ziemi.
5: Tak, balon był kupiony przez pana Brolla, jak sam stwierdził, kosztowało go to trochę pieniędzy, tak samo jak hel niezbędny do wypuszczenia rzeczonego balonu.
1: A wiecie, jaki jest koszt tych rzeczy?
5: Razem to było 1400 zł.
4: Niestety około.
1: Pani dyrektor, zdarzyła się taka sytuacja, że balon poleciał, a ta skrzynka z tymi wszystkimi eksperymentami została. Czy można powiedzieć, że było to niepowodzenie?
6: Ja myślę, że to był sukces, bo był to lot pilotażowy. Na drugi zapraszamy serdecznie we wrześniu. Będzie to już lot udany, gdzie kapsuła ze całym sprzętem, z oprzyrządowaniem służącym do pomiarów poleci razem z balonem. Udało się ze względu na to, że oczywiście wszystkie czujniki, które miały wpływ na lot balonu, wyleciały z balonem. Natomiast młodzież wraz z opiekunami pojechała pod żywiec w celu właśnie znalezienia później balonu.

Jest 21. Potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar, ale nie zapominajmy o wspólnym zagrożeniu ze strony Rosji. Tak o obchodach rocznicy zbrodni wołyńskiej mówi prezydent Ukrainy.

0: Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili poważną operację kręgosłupa u nastolatka, który doznał urazu w akwaparku. Wraca pomysł przejęcia przez miasto hałdy Kostuchna w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione w zeszłym roku. Jak mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wiele rodzin kresowych wciąż nie może doczekać się wyjaśnienia tej tragedii.
2: Do dzisiaj nie znają miejsca, gdzie te ofiary zostały pochowane. Do dzisiaj nie dokonało się takie elementarne, ludzkie, przepraszam, wciąż nie ma przyzwolenia politycznego w istocie na godne najpierw odnalezienie, a potem pochowanie ofiar rzezi wołyńskiej.
0: W czasie tzw. rzezi wołyńskiej ukraińskie organizacje nacjonalistyczne wymordowały ponad 100 tysięcy Polaków. Prezydent Ukrainy, odnosząc się do rocznicy zbrodni, napisał, że na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu. Zapewnił, że potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. Równocześnie Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Gdy mówimy o przeszłości, nie możemy rzucać cienia na przyszłość naszych narodów, Polski i Ukrainy, a także całej Europy, napisał ukraiński prezydent.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kilkunastoletni pacjent doznał poważnego urazu w czasie zabawy w akwaparku. To niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Uraz, który nieleczony, grozi uszkodzeniem struktur nerwowych i trwałą deformacją kręgosłupa. Specjaliści z katowickiej Ligoty zastosowali małoinwazyjną technikę, w której implanty wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek, a w czasie operacji wykorzystali obrazowanie 3D. Nowa technika pozwala na szybsze spionizowanie nastolatka i rozpoczęcie rehabilitacji. Pacjent ma dużą szansę powrócić do pełnej sprawności. Po nieudanej próbie sprzedaży hałdy w Kostuchnie wraca pomysł, by teren przejęło miasto. To miejsce ma ogromny potencjał, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Tomasz Maśnica.
3: Miejsce ma inspirować do różnego rodzaju działań sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Także szkoda by było taki punkt, jeden z najwyższych punktów w Katowicach. Bo jeżeli chodzi o hałdy, no to jest najwyższa hałda w Katowicach, to Kostuchna.
0: Właścicielem hałdy jest spółka restrukturyzacji kopalni. Teren może zostać przekazany miastu w formie darowizny. Jak mówi rzecznik SRK Mariusz Tomalik, wystarczy złożyć wniosek.
4: Tutaj oczywiście potrzebny jest, zgodnie z ustawą, odpowiedni wniosek gminy. To dotyczy każdego terenu pogórniczego, którym dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń. Tutaj ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dopuszcza możliwość przekazania gminie górniczej w nieodpłatnej formie darowizny na cele publiczne.
0: Spółka restrukturyzacji kopalń bezskutecznie próbowała sprzedać hałdę. Teraz decyzja należy do władz Katowic. Jeśli miasto będzie zainteresowane tym pomysłem, musi złożyć do SRK wniosek o przekazanie terenu w formie darowizny. W nocy w regionie może przelotnie popadać, temperatura do 14 stopni, jutro do 21 i zmienna aura.

0: W Jomiu na Dolnym Śląsku płonie składowane na dawnych terenach kolejowych tworzywo sztuczne. Straż pożarna apeluje do mieszkańców o nieotwieranie okien. Na miejscu jest specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która będzie monitorować jakość powietrza. Ogień wybuchł przy ulicy Kolejowej 2 przed 17.
1: Ze zgłoszenia wynikało, że pożarem objęty jest obszar około 50 metrów na 50 metrów tworzyw sztucznych. Ogień udało się zatrzymać mniej więcej w połowie tego składowiska.
0: Mówi Paweł Szydłowski ze Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, jak długo może potrwać akcja strażaków. Jest nadzieja na ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej w Ołyce. Dziś odbyły się tam uroczystości rocznicowe. Był na nich Paweł Guszko.
2: Ołyka to obecnie kilkutysięczne miasto w obwodzie wołyńskim. W 1943 roku polska społeczność przeżyła tu dramatyczne chwile. Kilkudziesięciu Polaków zostało zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
3: Gdzieś tutaj na tym cmentarzu, na starym cmentarzu, gdzieś tutaj jest dół z szczątkami zamordowanych.
2: Podkreślał pełniący obowiązki ambasadora Rzeczpospolitej w Kijowie Piotr Łukasiewicz. Szczątki powinny być ekshumowane i godnie pochowane, zaznaczył polski dyplomata. Jak dodał, może to być kolejny krok do znalezienia porozumienia w trudnych kwestiach historycznych. Instytut Pamięci Narodowej składał wniosek o ekshumację w Ołyce, ale nie został on zaakceptowany przez stronę ukraińską. Jest jednak nadzieja, że kolejne wnioski mogą być zaakceptowane. Obecny na uroczystościach ukraiński wiceminister kultury Iwan Werbycki podkreślał, że strona ukraińska jest otwarta na kolejne prace poszukiwawcze i ekshumacje. Z Ołyki na Wołyniu Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Dziś przypada rocznica Krwawej Niedzieli. 83 lata temu oddziały ukraińskiej powstańczej armii spacyfikowały około 100 polskich miejscowości. Szacuje się, że w latach 43-45 na Wołyniu Ukraińcy zamordowali nawet 120 tysięcy Polaków. Jest najnowszy bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. W kataklizmie zginęły 4333 osoby. Rannych jest ponad 16 700. Najnowszy bilans ofiar podał Jorge Rodriguez, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Wenezueli. Do dwóch silnych wstrząsów o magnitudzie 7,5 i 7,2 doszło 24 czerwca wieczorem. Poważne zniszczenia są w stolicy kraju Caracas i kilku sąsiednich wenezuelskich stanach. Anglia jest 3 kroki od Mistrzostwa Świata, ale pierwszy z nich prowadzi przez Erlinga Haalanda. Tak brytyjskie media zapowiadają ćwierćfinał z Norwegią. Na Wyspach wiara w sukces Anglii rośnie, choć brytyjscy komentatorzy ostrzegają. Po wyeliminowaniu Brazylii Norwegów nikt już nie traktuje jak sympatycznej niespodzianki turnieju. Z Londynu Anna Rączkowska.
4: Eksperci, byli reprezentanci i brytyjskie media są dziś zgodni. Anglię czeka najtrudniejszy sprawdzian tego mundialu. Najczęściej wraca też pytanie, jak zatrzymać Erlinga Haalanda. Dramatyczne zwycięstwo nad Meksykiem wyraźnie rozbudziło nadzieję Anglików. Wygramy, do przodu Anglio. Piłka nożna wraca do domu. Mówią z przekonaniem kibice Anglii. Brytyjscy komentatorzy próbują jednak studzić emocje. Anglicy dobrze znają swoich rywali. Aż 9 reprezentantów Norwegii gra na co dzień w Premier League. Stawka dzisiejszego meczu jest ogromna. Zwycięzca zagra w półfinale Mistrzostw Świata. Dla wyspiarzy z południa faworytem jest Anglia, zupełnie inaczej niż w Szkocji. Tamtejsi kibice z właściwym sobie, szorstkim humorem masowo deklarują wsparcie dla rywali Anglii. Obowiązuje tu jedna prosta zasada. Kibicuje Szkocji i każdemu, kto gra przeciwko Anglikom. W Edynburgu czy Glasgow Erling Haaland został już okrzyknięty honorowym Szkotem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Drugiego półfinalistę mundialu poznamy w nocy. Mecz Anglia-Norwegia za godzinę. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc deszczowa, burze w pasie od Pomorza po Wielkopolskę oraz na wschodzie. Tam też najchłodniej, 11 stopni. Najcieplej 16 na zachodzie. Jutro sporo chmur i przelotny deszcz. Termometry pokażą 18 stopni na krańcach wschodnich, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
6: Autopromocja.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku dekad przeglądając YouTube.

0: Jest 21. Potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar, ale nie zapominajmy o wspólnym zagrożeniu ze strony Rosji. Tak o obchodach rocznicy zbrodni wołyńskiej mówi prezydent Ukrainy. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili poważną operację kręgosłupa u nastolatka, który doznał urazu w akwaparku. Wraca pomysł przejęcia przez miasto hałdy Kostuchna w Katowicach.
1: Polskie informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione w zeszłym roku. Jak mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wiele rodzin kresowych wciąż nie może doczekać się wyjaśnienia tej tragedii.
2: Do dzisiaj nie znają miejsca, gdzie te ofiary zostały pochowane. Do dzisiaj nie dokonało się takie elementarne, ludzkie, przepraszam, wciąż nie ma przyzwolenia politycznego w istocie na godne najpierw odnalezienie, a potem pochowanie ofiar rzezi wołyńskiej.
0: W czasie tak zwanej rzezi wołyńskiej ukraińskie organizacje nacjonalistyczne wymordowały ponad 100 tysięcy Polaków. Prezydent Ukrainy, odnosząc się do rocznicy zbrodni, napisał, że na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu. Zapewnił, że potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. Równocześnie Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Gdy mówimy o przeszłości, nie możemy rzucać cienia na przyszłość naszych narodów, Polski i Ukrainy, a także całej Europy, napisał ukraiński prezydent.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kilkunastoletni pacjent doznał poważnego urazu w czasie zabawy w akwaparku. To niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Uraz, który nieleczony, grozi uszkodzeniem struktur nerwowych i trwałą deformacją kręgosłupa. Specjaliści z katowickiej Ligoty zastosowali małoinwazyjną technikę, w której implanty wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek, a w czasie operacji wykorzystali obrazowanie 3D. Nowa technika pozwala na szybsze spionizowanie nastolatka i rozpoczęcie rehabilitacji. Pacjent ma dużą szansę powrócić do pełnej sprawności. Po nieudanej próbie sprzedaży hałdy w Kostuchnie wraca pomysł, by teren

0: rzecznik SRK Mariusz Tomalik. Wystarczy złożyć wniosek.
1: Tutaj oczywiście potrzebny jest zgodnie z ustawą odpowiedni wniosek gminy. To dotyczy każdego terenu pogórniczego, którym dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń. Tutaj ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dopuszcza możliwość przekazania gminie górniczej w nieodpłatnej formie darowizny na cele publiczne.
0: Spółka restrukturyzacji kopalni bezskutecznie próbowała sprzedać hałdę. Teraz decyzja należy do władz Katowic. Jeśli miasto będzie zainteresowane tym pomysłem, musi złożyć do SRK wniosek o przekazanie terenu w formie darowizny. W nocy w regionie może przelotnie popadać. Temperatura do 14 stopni, jutro do 21 i zmienna aura.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet do jutra może potrwać gaszenie pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Strzegomiu. Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem ekshumacji polskich ofiar na Wołyniu, zapewnia prezydent Wołodymyr Zełenski. Na mundialu o półfinał powalczą Anglia i Norwegia. Lada moment, pierwszy gwizdek, o tym za chwilę w sporcie. 40 zastępów Straży Pożarnej walczy z dużym pożarem w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Płoną dawne obiekty kolejowe i znajdujące się obok budynki. W środku są ogromne ilości tworzyw sztucznych.
3: Tych odpadów jest dość dużo, to są tworzywa sztuczne i bardzo silne zadymienie już na samym początku występowało. Sytuacja jest nieopanowana, działania przewidujemy na raczej długotrwałe, więc myślę, że do jutrzejszego ranka. Osób poszkodowanych na tą chwilę nie mamy i mam nadzieję, że tak pozostanie.
2: Mówi brygadier Łukasz Grzelek ze Straży Pożarnej. Jest apel do mieszkańców, aby zamykali okna w domach. Na miejscu jest specjalna jednostka rozpoznania chemicznego, która monitoruje stan powietrza. Służby podejrzewają, że w dawnych obiektach kolejowych było nielegalne składowisko odpadów. Ukraiński prezydent twierdzi, że jego kraj robi co może, by sprawiedliwie ustalić fakty o zabitych na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych odniósł się też do uroczystości rocznicowych Krwawej Niedzieli w Polsce i na Ukrainie. Jak napisał, na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu.
4: Odnosząc się do rocznicowych uroczystości, Wołodymyr Zełenski napisał, że 11 lipca, jak co roku, Polska i Ukraina upamiętniły, jak to określił, cywilów zabitych na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Nie nazwał jednak sprawców, czyli ukraińskich nacjonalistów. Wołodymyr Zełenski zaznaczył równocześnie, że za dwa dni rozpoczną się prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim. Jak udało mi się ustalić, polscy eksperci z IPN wspólnie z ukraińskimi partnerami rozpoczną wykopaliska w Ostrówkach we wtorek. Ukraiński prezydent zapewnił, że potrzebna jest prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar. Równocześnie zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Z Łódzka na Wołyniu Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że złoży projekt sejmowej uchwały wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Ma to związek z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał ukraińską jednostkę imieniem bohaterów UPA. Kwestie historyczne powinny być wyjaśnione, mówił w rozmowie z Renatą Grochal w śniadaniu w Trójce Paweł Sawek z PiSu.
5: Jako największy przyjaciel, też jako największy sojusznik Ukrainy.
6: Ale jesteśmy przyjacielem i składacie projekt uchwały Sejmu sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii?
5: Mówimy o tym, że ten element musi być wykorzystany w układzie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, że te kwestie historyczne trzeba wyjaśnić.
2: To zły pomysł, skomentował projekt PiSu Sebastian Gajewski z Lewicy.
7: Państwa uchwała nie ma żadnego znaczenia dla procesu w sensie prawnym. Czemu służy ta uchwała tu i teraz? Niestety służy eskalacji.
2: Śniadanie w Trójce do obejrzenia na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Drzewo bioklimatyczne stanie w centrum Rzymu. Ma znacznie obniżać temperaturę, wykorzystując zjawisko parowania wody.
8: Instalacja będzie tymczasowa, a jej koszt szacowany jest na 500 000 euro. Drzewo kształtem przypomina odwróconą piramidę. Jeszcze nie stanęło, a już wzbudza kontrowersje. Główne zastrzeżenia dotyczą kosztów inwestycji oraz wcześniejszej wycinki drzew w mieście. Instalację zaplanowano przed dworcem Roma Termini na betonowym placu Piazza dei Cinquecento, gdzie dziś trudno o kawałek cienia. Za ochłodę, jaką zapewni drzewo, będzie odpowiadać specjalny system. Woda odparowująca z elementów wykonanych z recyklingowanej cegły ma schładzać powietrze. powietrze, które będzie kierowane w dół. Dzięki temu pod konstrukcją może być nawet o 10 stopni chłodniej niż w okolicy. Aleksandra Nietopiel,

0: Polskie Radio, Rzym.
1: Nie wiadomo jeszcze, kiedy drzewo stanie w centrum Rzymu. Projekt wciąż jest oceniany pod względem technicznym i finansowym przez władze Wiecznego Miasta. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport w studiu Adam Malecki.
3: Od kilku minut trwa ćwierćfinał Mistrzostw Świata pomiędzy Anglią i Norwegią. Mecz poprzedziła minuta ciszy, a to z powodu śmierci piłkarza reprezentacji Republiki Południowej Afryki, Jadena Adamsa, który wystąpił we wszystkich trzech meczach fazy grupowej na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Nie podano przyczyny zgonu 25-latka. Na zwycięzca meczu Anglia-Norwegia zagra z lepszym z pary Argentyna-Szwajcaria, broniący tytułu albiceleste, zagrając z Helwetami o 3 w nocy. Linda Noskowa, mistrzynią Wimbledonu. Czeszka w wielkim finale pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Po meczu pełnym nerwów i emocji Noskowa, która sięgnęła po pierwszy wielkoszlemowy triumf, wciąż nie dowierzała. To niesamowite uczucie. Wszystkie mecze w tym turnieju były bardzo wymagające, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Szczególnie dzisiaj. Nigdy nie jest łatwo zdobyć ten ostatni punkt. Karo, jesteśmy przyjaciółkami. Bardzo się cieszę, że mogłam rozegrać z tobą swój pierwszy finał Wielkiego Szlema. Myślę, że przeszłyśmy do historii. Jutro w turnieju mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Żużlowcy śmigali dzisiaj po torze w Malili, czy w kolejnej rundzie cyklu Grand Prix. Na ziemi szwedzkiej wygrał Duńczyk Anders Thomsen, który wyprzedził Brytyjczyka Roberta Lamberta i lidera klasyfikacji generalnej Bartosza Zmarzlika. Polak ma 5 punktów przewagi nad Australijczykiem Brady Kercem. Kolejna runda 1 sierpnia w Łodzi. W Osace przebywają nasze siatkarki, które rywalizują w Lidze Narodów. Po porażce z Brazylijkami, by myśleć o awansie do turnieju finałowego w Macao, muszą wygrać w ostatniej kolejce fazy grupowej z gospodyniami turnieju Japonkami. To może się udać, przekonuje rozgrywająca Alicja Grabka.
4: Jestem spokojna o to, że to spotkanie wygramy. Na pewno Japonia to jest zespół, który bardzo broni i robi ogromną robotę, jeśli chodzi o ten element. Ten blok będzie niższy, ale za to tam będą dziewczyny się uwijać i bronić mnóstwo piłek, więc wydaje mi się, że gdzieś do tego się musimy przygotować i na to przestawić. Ale uważam, że też w ostatnich latach z tym zespołem wygrywałyśmy i jestem naprawdę dobrej myśli.
3: Początek niedzielnego meczu naszych siatkarek o 12:20, a w trwającym ćwierćfinale w meczu Norwegii z Anglią jest minuta 6:00.
1: Noc deszczowa, burze w pasie od Pomorza po Wielkopolskę i na wschodzie. Tam też najchłodniej 11 stopni, najcieplej 16 na zachodzie. Jutro sporo chmur i przelotny deszcz. Termometry pokażą 18 stopni na krańcach wschodnich, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
5: Autopromocja.

0: Jest 21. Potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar, ale nie zapominajmy o wspólnym zagrożeniu ze strony Rosji. Tak o obchodach rocznicy zbrodni wołyńskiej mówi prezydent Ukrainy. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili poważną operację kręgosłupa u nastolatka, który doznał urazu w akwaparku. Wraca pomysł przejęcia przez miasto hałdy Kostuchna w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione w zeszłym roku. Jak mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wiele rodzin kresowych wciąż nie może doczekać się wyjaśnienia tej tragedii.
2: Do dzisiaj nie znają miejsca, gdzie te ofiary zostały pochowane. Do dzisiaj nie dokonało się takie elementarne, ludzkie, przepraszam, wciąż nie ma przyzwolenia politycznego w istocie na godne najpierw odnalezienie, a potem pochowanie ofiar rzezi wołyńskiej.
0: W czasie tak zwanej rzezi wołyńskiej ukraińskie organizacje nacjonalistyczne wymordowały ponad 100 tysięcy Polaków. Prezydent Ukrainy, odnosząc się do rocznicy zbrodni, napisał, że na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu. Zapewnił, że potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. Równocześnie Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Gdy mówimy o przeszłości, nie możemy rzucać cienia na przyszłość naszych narodów, Polski i Ukrainy, a także całej Europy, napisał ukraiński prezydent.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kilkunastoletni pacjent doznał poważnego urazu w czasie zabawy w akwaparku. To niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Uraz, który nieleczony, grozi uszkodzeniem struktur nerwowych i trwałą deformacją kręgosłupa. Specjaliści z katowickiej Ligoty zastosowali małoinwazyjną technikę, w której implanty wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek, a w czasie operacji wykorzystali obrazowanie 3D. Nowa technika pozwala na szybsze spionizowanie nastolatka i rozpoczęcie rehabilitacji. Pacjent ma dużą szansę powrócić do pełnej sprawności. Po nieudanej próbie sprzedaży hałdy w Kostuchnie wraca pomysł, by teren przejęło miasto. To miejsce ma ogromny potencjał, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Tomasz Maśnica.
3: Miejsce ma inspirować do różnego rodzaju działań sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Także szkoda by było taki punkt, jeden z najwyższych punktów w Katowicach, bo jeżeli chodzi o hałdy, no to jest najwyższa hałda w Katowicach, to Kostuchna.
0: Właścicielem hałdy jest spółka restrukturyzacji kopalni. Teren może zostać przekazany miastu w formie darowizny. Jak mówi rzecznik SRK Mariusz Tomalik, wystarczy złożyć wniosek.
4: Tutaj oczywiście potrzebny jest, zgodnie z ustawą, odpowiedni wniosek gminy. To dotyczy każdego terenu pogórniczego, którym dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń. Tutaj ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dopuszcza możliwość przekazania gminie górniczej w nieodpłatnej formie darowizny na cele publiczne.
0: Spółka restrukturyzacji kopalni bezskutecznie próbowała sprzedać hałdę. Teraz decyzja należy do władz Katowic. Jeśli miasto będzie zainteresowane tym pomysłem, musi złożyć do SRK wniosek o przekazanie terenu w formie darowizny. W nocy w regionie może przelotnie popadać, temperatura do 14 stopni, jutro do 21 i zmienna aura.
5: Piotr Balasz, dobry wieczór i zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki, a na początek sprawdzamy, co dzieje się na mundialu. W Miami trwa ćwierćfinałowe starcie Anglików z Norwegami. Zacięta walka po pierwszej połowie 1-1. Najpierw na prowadzenie wyszła Norwegia po cudownym strzale Sjodelrupa z 35 minuty, a w doliczonym czasie gry w pierwszej połowie wyrównał jeszcze Jude Bellingham. A o trzeciej, ostatni ćwierćfinał, Szwajcaria zagra z Argentyną w Kansas City, gdzie obrońcy tytułu mają swoją bazę, więc mogą liczyć na solidne wsparcie kibiców.
6: Mam nadzieję, że wygramy. To nasz obowiązek. To będzie trudny mecz. Szwajcaria ma bardzo dobry zespół, ale myślę, że jednak

0: matce tych wydarzeń. Helena Drost miała wtedy 8 lat. Pamięta, że jej rodzina uratowała się tylko dlatego, że ostrzeżenie dotarło w porę.
1: Przyszedł sąsiad Niemiec do nas, powiedział nam, że będzie, zaraz do nas przyjdą. Mama wzięła chleb i mleko z bańko, tata jakieś dokumenty i uciekliśmy do lasu. To było natychmiast, tylko przyszedł nam, powiedział i już natychmiast trzeba było uciekać.
0: Prezydent Karol Nawrocki w Radrużu na Podkarpaciu dziękował wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o ofiarach i podkreślał, że to właśnie historia jest fundamentem budowania przyszłości i wyciągania wniosków z przeszłości.
2: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku.
0: Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy, tak z kolei w specjalnym nagraniu, mówił premier Donald Tusk.
3: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni.
0: Dlatego szef rządu zapowiedział budowę w Warszawie muru pamięci z nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Z Kijowa nadszedł głos prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych zapewnia, że Ukraina robi co może, by sprawiedliwie ustalić fakty o zabitych na Wołyniu i że jest zainteresowany przyspieszeniem procesu ekshumacji. Historycy szacują, że w latach 1939-47 UPA w okrutny sposób wymordowała około 120 tysięcy Polaków. Tego obawiały się władze kraju, ratownicy, a przede wszystkim ci, którzy przeżyli i szukają wieści o swoich bliskich. Rośnie tragiczny bilans podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli z końcówki czerwca. To 4333 osoby, o ponad 200 więcej niż poprzedni bilans przekazany przez władze kraju.
4: To są aktualności jedynki.
0: Na sprawiedliwości, pokoju i miłości należy budować Kościół. To przesłanie papieża, który w Castel Gandolfo przyjął na wspólnym obiedzie 200 ubogich. Chcielibyśmy dziś zbudować most z wami wszystkimi, z waszymi rodzinami i ze społeczeństwem, w którym pragniemy żyć. Pragniemy żyć w sprawiedliwości, w świecie, w którym można usunąć przyczyny ubóstwa i przyczyny niesprawiedliwości, które wciąż istnieją. Obiad ubogich z papieżem w ogrodach Castel Gandolfo stał się zwyczajem corocznym. W tym roku w menu przygotowano przystawkę w stylu włoskim. Warzywa smażone w cieście, potem pieczeń cielęcą z cykorią i pieczonymi ziemniakami, a na deser truskawki z lodami. Za nami czwarty przystanek na tegorocznej wakacyjnej trasie Lata z Radiem. Byliśmy w Ełku i choć prognozy straszyły załamaniem pogody, muzycy z zespołu Lazy Swing Band, którzy dbają o dobrą zabawę uczestników międzypokoleniowej potańcówki, magicznie zapanowali nad chmurami.
5: Zawsze mieliśmy takie szczęście, że nawet jak przed koncertem, przed potańcówką padał deszcz, to jakimś cudem wchodziliśmy na scenę i od razu pojawiało się słońce. Także zawsze ktoś pod tą sceną się pojawiał. Także gorąco zapraszamy na kolejne przystanki.
0: A ten kolejny przystanek w sobotę 18 lipca zapraszamy do Chełma. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Noc wszędzie pod chmurami i wszędzie z przelotnym deszczem, no może poza zachodnimi krańcami kraju. We wschodniej połowie Polski możliwe lokalne burze i tu najchłodniej 11 stopni, podobnie na Podhalu, a najcieplej na zachodzie i nad samym morzem od 15 do 17 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest już niedziela, 193 dzień roku. Wschód słońca o 4.27, a zachód o 20.54. Kalendarium. 616 lat temu, w 1410 roku wojska polsko-litewskie zajęły krzyżacki zamek w Nidzicy. 134 lat.